0: Hi guys, this is Karinette and you're listening to Radio Praga.
1: Minęła druga, 12.
2: Muzyczna nowość w Radiu Praga.
3: Cześć, z tej strony Zakuka.
4: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Praga.
3: Posłuchajcie naszej najnowszej piosenki.
5: Zabieram.

0: O czym myślą koty? Oto jest pytanie. Audycja Kocie Radio o wszystkim tym, co chcielibyście wiedzieć o kotach, a boicie się ich zapytać. Masz kota w głowie? Kocie Radio jest dla ciebie. Słuchaj w każdy czwartek o godzinie 18. To co? Do zamiałczenia. Hator, hator, hator. Zapraszamy. Justyna Tawicka i kot Brunio.
1: Radio Praga.
2: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
3: Od 30 lat pomagamy to poukładać, bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi. Przekaż swój 1,5% podatku nam.
4: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?

codziennie w godzinach od 14 do 16 gramy dla Was audycję Polacy nie gęsi. Same najlepsze polskie piosenki. Jezu.

przyzwoita dobroć, czysty śmiech. Potężne serce kroiła na części, częstowała, podtykała pod sam nos, a więc brałeś łapczywie.

0: A wcale nie.
1: Bo wcale nie.
0: A wcale nie. Nie, nie,
2: że kiedyś coś dostaniesz.
1: Że kiedyś coś dostaniesz.
0: A wcale nie, nie, nie.
2: Bo wcale nie, nie, nie.
0: A wcale nie, nie, nie.
2: Że kiedyś coś dostaniesz. A może nigdy nic. A nigdy nie, nie, nie, nie, nie, nie.

momenty i chwytam, co jeszcze się da. Może przeżywam te chwile najlepsze, może to właśnie jest tak. A najważniejsze są chwile ulotne, bo zmieniają ciągle nam smak. Trzeba mieć tylko oczy otwarte, bo ktoś daje nam znak. Z ulotnym czasem popijam herbatę i chwytam, co jeszcze się da. Łyżeczka cukru i zmiana wydarzeń, szachmat i wygrana gra. A najważniejsze są chwile ulotne, bo zmieniają ciągle nam smak. Trzeba mieć tylko

Trzeba mieć tylko oczy otwarte, bo ktoś daje nam znak. Z ulotnym czasem popijam herbatę i chwytam co jeszcze się da. Łyżeczka cukru i zmiana wydarzeń, szachmat i wygra.

Cześć, tutaj Natalia Przybysz, pozdrawiam słuchaczy Radia Praga. You don't have to be beautiful to turn.

0: Cześć, z tej strony Malwina Dudkiewicz
1: i Bartłomiej Kania, aktorzy Teatru X.
0: Serdecznie zapraszamy Was do oglądania nas na scenach teatralnych.
1: I po drugiej stronie ekranu. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Praga.

do twojego serca uda mi się włamać. Jestem zbyt zmęczony, żeby spojrzeć ci w oczy, oddać serce.

0: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
1: Od 30 lat pomagamy to poukładać, bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi. Przekaż swój 1,5% podatku nam.
2: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?

Dobrze się pan czuje. To świetnie. Właśnie widzę. Jasny wzrok, równy krok, jak w marszu. A ja jestem, proszę pana, na zakręcie. Moje prawo to jest pańskie lewo.

rozdarte drzewo. Bo ja jestem, proszę pana, na zakręcie.

Każdą zimę, każdy świt na pół. Pan kocha swoją żonę. Pora wracać, bo papieros gaśnie. Niedługo, proszę pana, będzie rano. Żona czeka, pewnie wcale dziś nie zaśnie.

Światła o rozmaitych możliwości. Pan mówi, basta, pauza, pad. I pan mi nie zazdrości.

papieros zgaśnie. Niedługo pan to czuje, będzie rano. Ona czeka, wcale dziś nie zaśnie.

proszę pana na zakręcie. Dziś pan dostrzega, proszę pana, te realia. I pan haruje, proszę pana, jak ten wół. A moje życie się kolebie niczym balia. Pora wracać, już śpiewają zięby. Niedługo, proszę pana, będzie rano. Iść do domu.

0: Dziękuję.
1: Radio Praga.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Przeprowadziliśmy badanie wśród polskich przedsiębiorców, tak małych, średnich, jak i dużych, żeby właśnie ocenić, jak wygląda ich świadomość związana z cyberprzestępczością i z potrzebą ochrony przed cyberatakami. To, co nas jednak trochę zaskoczyło, to, że ta świadomość nie jest tak wysoka, jakbyśmy o tym marzyli. Jeżeli pomyślimy sobie, że w Polsce w zeszłym roku odnotowano przez CERT Polski 260 tysięcy ataków cyberprzestępców, to świadomość polskiego sektora wymaga jeszcze rozwoju. Natomiast małe firmy mają dużo mniejszą obawę. Tak naprawdę bardzo, bardzo boi się tylko 5% małych firm, że taki cyberatak może im się przytrafić. To się nieco zmienia w zależności od tego, czy dana firma była zaatakowana, czy nie. I w sytuacji, kiedy nawet właśnie mała firma została zaatakowana, to już 25% stwierdza, że jest to duże ryzyko również na przyszłość. W Polsce 1/4 małych firm, 44% średnich firm i ponad 50% dużych firm już doświadczyło takiego cyberataku. Małe firmy bardzo często myślą, że atak cyberprzestępców ich nie dotyczy, ponieważ są zbyt mali, że bardziej się opłaca zaatakować dużą firmę. To nie jest do końca prawda, ponieważ cyberprzestępcy mają bardzo prostą i ekonomiczną zasadę. Atakują tam, gdzie jest najtaniej. I oczywiście, gdzie jest taki najlepszy udział, stosunek korzyści z ataku do kosztu ataku. Widzimy, że w ogóle szkolenia pracownicze związane z cyberatakami są zbyt rzadkie. Tylko 64% firm dużych przeprowadza takie szkolenia regularnie, corocznie. A w przypadku małych firm to ponad 54% takich firm nie przeprowadziło takiego szkolenia nigdy. Więc tutaj jest ogromna luka edukacyjna, a w naszej ocenie edukacja pracowników mogłaby w dużej mierze bardzo, bardzo pomóc.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Doktor Maciej Kawecki, prezes Instytutu LEMA, dyrektor Centrum Innowacji Uniwersytet WSB Merito w Warszawie. Wiemy o tym, że przy tak ogromnych regulacjach i przy Parlamencie Europejskim, który jednak jest forum politycznym, tego typu decyzje są argumentowane bardzo często aspektem czysto politycznym. Przykładem jest to, co się wydarzyło z przyjmowaniem RODO, gdzie tak naprawdę parlament opowiedział się za, po aferze związanej ze Snowdenem. Teraz oczywiście takim triggerem, czyli motywatorem dla parlamentu jest to, co robi spółka głównie OpenAI i tych pięć największych na świecie graczy technologicznych jak OpenAI, Nvidia, Google, Microsoft, wypluwają coraz to nowe produkty AI-owe, tworząc nowe modele silniejsze językowe. Trzeba pamiętać o tym, że AI Act jest tak zwaną regulacją wyspową, a więc taką, która nie reguluje domyślnie całego procesu tworzenia i wykorzystywania sztucznej inteligencji, ale tylko obszary wyspowe. A więc tam, gdzie AI znajdzie zastosowanie na przykład w social scoringu, wykorzystywaniu danych biometrycznych, deepfake'ów, a więc wykorzystywania modeli językowych do tworzenia ruchomych obrazów, które mogą wprowadzać błąd czy dezinformować. I te obszary wyspowo będą regulowane poprzez na przykład obowiązek poinformowania o tym, że coś jest deepfake'iem, albo poprzez odebranie zgody na wykorzystanie naszych danych w celach social scoringu, zgoda musi być wyraźna i tak dalej. Więc Unia Europejska w przeciwieństwie do dotychczasowych regulacji, jaką jest RODO, wyszła z założenia, że regulowanie całego obszaru AI nie jest możliwe i że domyślne wprowadzenie zakazów, tak jak mamy w RODO, tak, mamy privacy by default, czyli domyślny zakaz przetwarzania danych, chyba że spełniamy pewne kryteria wynikające z aktu prawnego. Tutaj jest odwrotnie. Mamy domyślną swobodę w wykorzystywaniu AI, chyba że wykorzystujemy ją w obszarach uregulowanych w tak zwanych AI Act, a jeśli tak, to musisz to robić pod pewnymi warunkami. Ja jestem zwolennikiem regulacji w ogóle, ale z pełną świadomością tego, co robimy. To znaczy świadomością tego, że regulujemy obszar, którego nie mamy. Dlatego, bo dzisiaj Unia Europejska nie jest miejscem tworzenia silnych modeli językowych, to Azja i Stany Zjednoczone. I teraz konsekwencją tego jest to, że stajemy się jako Unia Europejska takim trochę słodkim skansenem w pewnym sensie, czyli kontynentem, który stawia oczywiście na wartości, to jest nam bliskie, ale musimy też mieć pełną świadomość odpowiedzialności z tego wynikających, że stajemy się w pewnym sensie wtórni względem wpływu sztucznej inteligencji na gospodarkę, który bez wątpienia na kontynentach takich jak Ameryka Północna i Azja będzie ogromny. Absolutnie nie wydaje mi się, żeby w przypadku AI Act było tak jak w przypadku RODO. Wydaje mi się, że będzie wprost przeciwnie. Prezydent Stanów Zjednoczonych jakiś czas temu przyjął dekret, który nie ma mocy prawnej, który wprawdzie dotyczy sztucznej inteligencji, ale powtarzam, to jest akt o charakterze deklaratywnym, nie ma żadnej mocy prawnej, a po drugie dotyczy obszarów, które nam z perspektywy europejskiej są bardzo dalekie. Na przykład wypowiada się na temat wykorzystywania sztucznej inteligencji w obrocie nieruchomościami, co z naszej perspektywy jest zupełnie, nie jest doniosłe regulacyjnie. Więc poza tym my jesteśmy dzisiaj na tak zwanym pierwszym etapie mojej perspektywie rozwoju sztucznej inteligencji, czyli w tak zwanym etapie produktowym, a więc tworzymy na razie produkty AI-owe. Drugim pewnie etapem rozwoju będzie włączenie się w rozwój sztucznej inteligencji gospodarek państw, które dostrzegą, że sztuczna inteligencja będzie gwarantem zapewnienia jej pozycji geopolitycznej, wpływów, rozwiązywania problemów o charakterze społecznym, w tym związanych ze służbą zdrowia, zmianami klimatycznymi, dopasowaniem usług do potrzeb obywateli i wtedy nastąpi proces w ogóle dzielenia się bardzo często gospodarek danymi o obywatelach, więc nie wydaje mi się, żeby droga, którą wybrała Europa czy Unia Europejska, była drogą, którą będzie podążały czy Stany Zjednoczone, czy Azja.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Radio Praga.
2: Dzień dobry, nazywam się Dorota Peret-Jatkowicz, jestem partnerem w firmie Year Center. Młode pokolenie, dzieci od 3 do 13 roku życia, nazywane w naszym badaniu pokoleniem alfa, to dzieciaki, które zdecydowanie mają wpływ na decyzje zakupowe swoich rodziców. Decydują o zakupie większości rzeczy, począwszy od samochodu 10%, a skończywszy na przykład płatkach śniadaniowych 50%. No, na wybory dzieci wpływają przede wszystkim rodzice, a w drugim rzędzie inne dzieci. Do pewnego wieku rodzice są najważniejsi, ale potem pojawiają się rówieśnicy, pojawiają się wybory dokonywane przez rówieśników i wtedy okazuje się, że to, co ma koleżanka, jest zdecydowanie ważniejsze od tego, co mówi nam mama. Drugim źródłem wiadomości o tym, co chcemy mieć, są social media i internet. Tam dzieciaki spotykają się z TikTokami, spotykają się z Instagramem, spotykają się ze zdjęciami swoich idoli, na których chcą się kreować i wtedy chcą posiadać rzeczy takie, jak idole mają. Kolejną rzeczą, na którą dzieci zwracają uwagę przy zakupie, to są postaci bajkowe. I w naszym badaniu również badaliśmy to, które postaci są fajniejsze, które mniej fajne, bo czasami okazuje się, że mamy mają zupełnie inne upodobania niż dzieci. Tak? I mamy na przykład uwielbiają Kubusia Puchatka, którego dzieci lubią już zdecydowanie mniej. Dla dzieci obecnie najważniejszy jest Psi Patrol. Małe dzieci mają do dyspozycji pieniądze. Mają te pieniądze do dyspozycji właściwie od urodzenia, bo jak się rodzą, to już dostają pierwsze prezenty. Czasami rodzice nie wiedzą, co robić z tymi pieniędzmi, zakładają konta, subkonta u siebie na koncie. Czasami jest tak, że dzieci dostają osobiście te pieniądze i rodzice mówią, że trzeba oszczędzać, włóż do swojej skarbonki, dziecko wkłada do skarbonki i pieniądze właściwie dla niego znikają. Problem jest taki, że dzieci za bardzo nie wiedzą, po co mają oszczędzać. Dopiero w jakimś wieku, kiedy pokaże im się cel, to oszczędzanie ma większą wagę. Dzieci dostają pieniądze w ramach prezentu, w ramach kieszonkowego, w ramach opłacania drobnych prac domowych, wyrzuć śmiecie za 2 złote. Dostają również pieniądze w sposób niebezpośredni, a mianowicie zabierają sobie resztę z zakupów. Okazuje się, że tych pieniędzy dzieci mają całkiem dużo i te dzieci mają do dyspozycji kwotę 50-60 zł, którą wydają na słodycze, napoje, drobne przekąski, chociaż część deklaruje, że oprócz wszystkich innych rzeczy to bierze i zbiera na jakiś cel, na przykład rower. Wśród dzieci najbardziej poważnym sposobem płacenia, najczęściej występującym jest blik albo płacenie zegarkiem. Zegarkiem rodzice kontrolują dziecko poprzez ten zegarek, mają tam GPS-a, mają ilość kroków, które dziecko robi, a przy okazji dziecko może zapłacić, tak? Mają karty, gdzie te pieniądze są wkładane na karty i dziecko może samodzielnie zapłacić. Mówimy natomiast o dzieciach do 13 roku życia, więc też umówmy się, nie jest tak, że one dostają do swojego użytkowania dużą kartę, dużą kwotę pieniędzy. Raczej to są drobne zakupy, gdzie udowadniają swoją dorosłość i swoją odpowiedzialność, mając własny środek płatniczy bądź płacąc blikiem. Dzieciaki płacą zegarkiem, płacą blikiem, płacą kartą, na którą rodzice wcześniej przelewają pieniądze. Jest to taka oznaka dorosłości. Kiedy dziecko wyciąga własną kartę, to znaczy, że już jest naprawdę dorosła. Kiedy na tej karcie jest Psi Patrol, to jest dorosły, a jednocześnie dziecko, połączenie idealne, tak? Rzeczywiście jest coś takiego, że obecnie przejście do dorosłości polega również na tym, że płacimy sami za siebie. I rodzice w ten sposób również uczą odpowiedzialności za pieniądze.
1: Radio Praga.
3: Fun, baby.

pure as the driven snow.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Cześć, z tej strony Emilia z zespołu Leśne Zwierzęta. Chciałabym pozdrowić w imieniu własnym oraz mojego zespołu wszystkich słuchaczy Radia Praga. Pięknego dnia!
2: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
3: Od 30 lat pomagamy to poukładać, bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi. Przekaż swój 1,5% podatku nam.
4: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
0: Słuchacie Radia Praga.
5: Agnieszka Kosowicz, prezeska Fundacji Polskie Forum Migracyjne.
6: Jakie są najważniejsze problemy w integracji edukacyjnej w szkołach z perspektywy uczniów, nauczycieli i szkół?
5: No, bardzo często pierwszą taką barierą dla dzieci, żeby dobrze funkcjonować w polskiej szkole, są po prostu relacje. Żyjemy w takim społeczeństwie, które ma podzielone zdania na temat migracji, więc nie wszyscy traktują te dzieci życzliwie czy po prostu z akceptacją i stanowi to duży problem dla osób, które funkcjonują w polskiej szkole i dla dzieci, i dla rodziców.
6: Co uważa Pani za największe wyzwanie?
5: Bardzo dużym problemem w tej chwili w polskiej szkole jest wielki poziom niepokoju i trudność w budowaniu relacji między polskimi i cudzoziemskimi dziećmi. Na pewno mamy wyzwania dotyczące zasobów nauczycieli do pracy w międzykulturowej grupie. Mamy jako kraj znaczące doświadczenie już w tej chwili w pracy z dziećmi z Ukrainy od wybuchu tej pełnoskalowej wojny, ale nadal brakuje nam konkretnych narzędzi czy umiejętności, zasobów dla nauczycieli, żeby móc pracować w takiej klasie, w której dzieci się nie rozumieją i budowanie dobrej atmosfery do nauki, czy właśnie takiego środowiska do nauki jest bardzo dużym wyzwaniem. Inne wyzwanie na pewno to jest zmęczenie nauczycieli. Jeszcze inne, brak wystarczającej ilości osób, które pomogą dzieciom zrozumieć polski system edukacji, a nauczycielom porozumieć się z uczniem i z rodzicem. Stanowi problem zaangażowanie rodziców do funkcjonowania polskiej szkoły. Mamy różne grona w szkole, które wspierają funkcjonowanie dzieci, rady uczniów, rady rodziców. Często osoby z doświadczeniem migracji nie uczestniczą w tych gronach, więc też często nie podejmują decyzji, nie czują się włączone w funkcjonowanie w tej środowisko szkolne i jest to problem. I sądzę też, że dużym problemem jest cały czas borykanie się z trudnościami emocjonalnymi, z którymi przyjeżdżają do Polski dzieci z Ukrainy albo z innych krajów, ponieważ często te dzieci przyjeżdżają tutaj na skutek trudnych, traumatycznych doświadczeń, doświadczenia wojny albo doświadczenia przemocy i cały czas potrzebujemy więcej, żeby móc właściwie diagnozować potrzeby tych dzieci i odpowiadać na ich trudności po prostu, takie również emocjonalne czy związane z traumą.
6: Jak budować współpracę szkół, samorządów i instytucji na rzecz przyjaznego środowiska edukacyjnego?
5: Uważam, że bardzo ważne jest takie myślenie wielosektorowe, kiedy się myśli o integracji w ogóle i również integracji w szkole, dlatego że na problemy integracyjne żaden podmiot nie odpowie sam. Żeby to środowisko rzeczywiście stało się integrujące, potrzebujemy współpracy rodziców, uczniów, nauczycieli, kadry szkolnej, różnych innych ekspertów, chociażby poradni pedagogiczno-psychologicznych, ale także organizacji pozarządowych czy władz samorządowych, władz centralnych, no bo one wszystkie tworzą to środowisko, więc myślę, że tego potrzebujemy najbardziej, to znaczy takiego z szacunkiem budowanego wspólnego działania. W tej chwili często jest tak, że różne podmioty się naprawdę nie rozumieją i władze samorządowe czy centralne nie znają wyzwań organizacji pozarządowych, a organizacje pozarządowe nie rozumieją, jak buduje się przepisy, więc potrzebujemy rzeczywiście większej takiej synergii, większej empatii, większego zrozumienia, jakie kto ma zasoby, jakie kto ma bariery w tej pracy i w jaki sposób rzeczywiście optymalnie wykorzystywać nasze wspólne zasoby, dlatego żeby wspólnie tworzyć jakąś uporządkowaną odpowiedź na to, co się dzieje na świecie.
6: Jakie jeszcze zmiany są potrzebne?
5: Potrzebne jest na pewno kształcenie nauczycieli, dlatego że Polska stała się krajem bardzo zróżnicowanym kulturowo dopiero stosunkowo niedawno, no to jest nasze doświadczenie ostatnich kilku lat i nauczyciele często nie mają umiejętności pracy w takim środowisku. Nie wiedzą, w jaki sposób poradzić sobie z dzieckiem, które nie mówi po polsku, nie potrafi pisać, nie potrafi przeczytać lektury. I tutaj potrzebujemy po prostu budowania takich kompetencji, nie tylko wśród obecnych nauczycieli, ale też wśród ludzi, którzy dopiero aspirują, żeby być nauczycielami, kształcą się do tego zawodu. Widzimy, że jest też często są takie profesje, których my w Polsce nie mamy, albo są to takie właśnie, nie wiem, pojedyncze osoby potrafią pełnić pewne role, na przykład diagnostyka dzieci z doświadczeniem migracji w poradniach pedagogiczno-psychologicznych. Do tej pory nie mieliśmy takich potrzeb, a w tej chwili no to jest realne wyzwanie zdiagnozować dziecko, które przyjechało z Indii, albo Kolumbii, albo Białorusi czy Ukrainy, czy ono ma dysleksję, czy ono ma ADHD, czy potrzebuje jakiegoś szczególnego wsparcia, w jaki sposób odróżnić skutki traumy od takich właśnie zaburzeń rozwojowych. Na przykład to wszystko są umiejętności, które są w tej chwili daleko bardziej powszechnie potrzebne niż do tej pory to bywało i potrzebujemy po prostu do tego specjalistów.

0: Radio Praga. Radio Praga.
1: Minęła 8:50.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Dzień dobry, tu dr Magdalena Cubała-Kucharska, lekarz z 30-letnim doświadczeniem zajmujący się medycyną funkcjonalną.
2: Czy dużym problemem obecnie jest brak snu?
1: Brak snu obecnie jest naprawdę bardzo dużym problemem. Wszyscy moi pacjenci się skarżą na mniejsze lub większe zaburzenia snu, a bez snu praktycznie nie ma właściwego wypoczynku i nie ma regeneracji.
2: Czym grozi przewlekły niedobór snu? I to może też Pani powiedzieć, kiedy jest to przewlekły niedobór snu?
1: Przewlekły niedobór snu grozi nam na przykład insulinoopornością, grozi nam chorobami sercowo-naczyniowymi, spadkiem odporności. Właściwie w dzisiejszych czasach, jak przyjrzymy się, to przewlekły brak snu może nasilać wszelkiego rodzaju choroby, więc sen jest taką podstawą. Jeżeli przez kilka wieczorów z rzędu nie możemy zasnąć, to już to jest problem, a jeżeli nie śpimy przez kilka tygodni, to jest to ogromny problem.
2: Co najczęściej jest przyczyną braku snu?
1: Przyczyną braku snu może być nieodpowiednie zachowanie wieczorem i też musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy my szanujemy ten swój sen. Często za dużo pozwalamy sobie na oglądanie ekranów przed spaniem. Ekrany emitują niebieskie światło i to jest przyczyna, która już jest udowodniona. Także scrolling telefonów uruchamia w nas no właśnie te mechanizmy związane z adrenaliną, noradrenaliną i kortyzolem, które są związane ze stresem. Poza tym za duża temperatura w pokoju może utrudniać zasypianie, światła i hałas, więc powinniśmy sobie ustalić rytuały snu.
2: Jak poradzić sobie z bezsennością?
1: Te rytuały snu polegają na tym, że dbamy rzeczywiście o to, żeby pokój był wywietrzony, żeby zamiast oglądać telefon albo komputer, puścić sobie jakąś łagodną muzykę, przygotować się tak troszeczkę do tego snu. Można zastosować aromaterapię na przykład, można zastosować medytację, żeby tak pomału w ten sen wejść. Ja tylko jeszcze chciałam dodać, że czasami zaburzenia snu łączą się z bezdechem sennym, więc jeżeli ktoś chrapie, powinien zdecydowanie udać się na odpowiednie badania, bo to można w tej chwili wykryć, można leczyć taki bezdech senny.
2: Czy mamy świadomość, jak działa wewnętrzny zegar?
1: W dzisiejszych czasach mamy dosyć dobrą świadomość tego, jak działają rytmy dobowe i wewnętrzny zegar. Główną wskazówką czy mechanizmem tego zegaru będzie na pewno kortyzol, który podlega wydzielaniu dobowemu oraz melatonina, która jest hormonem wydzielanym w szyszynce, takim małym narządzie, które leży gdzieś tam w mózgowiu. I po pierwsze uregulowanie tych mechanizmów już nam pomaga w uregulowaniu rytmu dnia. Musimy pamiętać, że z kolei wszystkie nasze hormony, one też lubią brać udział w tym koncercie wielkim, którym jest rytm dobowy. Także ważne jest to, byśmy się tym rytmem dobowym zajęli. Tutaj zwracam bardzo uwagę na ilość dziennego światła, którą do siebie dopuszczamy. I bardzo też proszę o to, żeby pacjenci zwrócili na to uwagę, żeby na przykład w słoneczne dni wychodzili na dwór, żeby robili kąpiele słoneczne, ale nawet w dni zimowe ilość tego światła naturalnego, która wpada nam w oczy, jest naprawdę niezbędna. Prawidłowe oddychanie. I never knew that I could take it. I even try to get away. I'm tired of being so affected.

0: To była nowość.
1: Haha Talk. Świeże numery, ciekawe wywiady z artystami, muzyka podziemia, miksy na żywo i newsy ze świata DJingu. W każdy wtorek o 20:00, poza pierwszym wtorkiem miesiąca. Prowadzą
2: DJ Scyp,
1: Vera Icon.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Radio Praga.
2: Magda Kaczew, jestem lekarzem, psychiatrą dzieci i młodzieży, ekspertem medycyny snu. Wielu Polaków się nie wysypia. Nie można powiedzieć, że wszyscy, bo są osoby, które wysypiają się dobrze. Natomiast wielu Polaków się nie wysypia. Wynika to z różnych przyczyn. Natomiast większość z nas staje jednak z trudem i ma problem z tym, żeby dobrze zacząć dzień.
3: A jak to potem na nas wpływa? Na to, co my robimy?

0: w ciągu dnia na naszą efektywność i w domu, i w pracy?
1: Efektywność niestety nam spada w momencie, kiedy przestajemy się dobrze wysypiać. Chcielibyśmy być bardzo efektywni, chcielibyśmy osiągać sukcesy, natomiast badania mówią wprost. Osoby, które się źle wysypiają, nie są efektywne, mają gorsze wyniki w pracy, gorsze wyniki w kontekście naukowym czy w szkole.
0: Dlaczego tak jest, że my się nie wysypiamy? My nie znajdujemy czasu na sen, my chcemy zrobić za dużo? Jak to?
1: Ostatni wiek bardzo zmienił nasz sposób spania. Jeżeli byśmy się cofnęli o te 100 lat, to się by okazało, kiedy elektryczność nie była jeszcze dostępna w tak powszechnym stopniu jak w tej chwili, że ludzie spali nawet do 12 godzin na dobę. To nie był cały czas taki sam sen, bo był sen podzielony na dwa elementy. Był sen martwy, czyli ten głęboki, który trwał różnie 3-4 godziny. Potem była przerwa w środku nocy, gdzie się ludzie oddawali spokojnemu czuwaniu lub innym czynnościom. I następnie był sen poranny, czyli taki płytszy, w którym ludzie się dosypiali, czy mieli okazję, żeby śnić. Bo tak naprawdę w śnie najgłębszym bardzo niewiele snów odczuwamy, czy pojawiają się jakieś myśli. Śnimy przede wszystkim nad ranem.
0: Ile czasu my powinniśmy spać, żeby się wyspać, żeby mieć tą energię na cały dzień i co jest najlepsze, najzdrowsze dla naszego organizmu?
1: Żeby się dobrze wyspać, powinniśmy być przede wszystkim regularni. Regularni nie w kontekście tego, o której się kładziemy spać, tylko o regularni w kontekście tego, o której wstajemy. Bo jeżeli codziennie uczę swój mózg, że wstaje o tej samej porze, to w tym momencie mój mózg wie, o której się obudzić. Reguluje w ten sposób również wydzielanie hormonów, takich jak kortyzol, TSH, hormony tarczycy, insulina, hormony głodu i sytości. Nie jesteśmy w stanie w pewnym sensie do końca przewidzieć godzinę zasypiania. Ona zwykle, jeżeli mamy stały tryb życia, wychodzi o tej samej porze. Ale są takie dni, kiedy byliśmy bardziej aktywni fizycznie, przebiegliśmy maraton i położymy się 2 godziny wcześniej i to też jest zdrowe. Będą takie dni, kiedy nudziliśmy się na kanapie przez cały dzień, no to w tym momencie nasza potrzeba snu spada i położymy się później. I jedna i druga wersja będzie ok, o ile będziemy regularnie wstawać o tej samej porze.
0: A co jest gorsze, jeżeli my się nie wyśpimy, nie dośpimy, bo nas budzik wybudzi i czujemy się zmęczeni, czy jeżeli śpimy za długo?
1: Z punktu widzenia medycyny snu zarówno niewysypianie się, jak i spanie zbyt długo nie jest dobre. Jeżeli się nie wysypiamy permanentnie, nie mówimy tu o jednej zarwanej nocy, ale o regularnym niedosypianiu godzinę, dwie w ciągu doby, to nasz organizm wchodzi w taki tryb trochę walki. Więc pojawiają się problemy hormonalne, pojawiają się problemy z ciśnieniem, z funkcją serca, czasami dochodzi do nadmiernego wzbudzenia. Natomiast w przypadku, kiedy mamy problem z tym, że śpimy za długo, zwykle wynika to z tego, że przez cały tydzień nie dosypiamy i próbujemy to odespać w sobotę. Nie jesteśmy w stanie zmusić się do dłuższego snu, jeżeli byśmy się regularnie wysypiali.
0: Czy praca też powoduje, że my na przykład się nie wysypiamy? Stres może powodować, że my na przykład mamy problemy z zaśnięciem? Jak to na nas działa? I jak to potem może działać na właśnie na naszą pracę, na to, jak nas postrzega pracodawca?
1: Generalnie mamy problem ze snem, jeżeli nie jesteśmy w stanie odciąć w pewnym sensie stresu od naszego funkcjonowania poza pracą, poza obowiązkami zawodowymi. Osoby, które potrafią w cudzysłowie zamknąć drzwi pracy w momencie, kiedy ją opuszczają, są osobami najzdrowszymi, tymi osobami, które wysypiają się najlepiej. Jeżeli nasza głowa cały czas jest w ramach obowiązków zawodowych, ciągle o tym myśli, nie jest w stanie tego odciąć, to automatycznie nasz sen jest płytszy, bardziej niespokojny, mamy wyższy poziom kortyzolu, a kortyzol jest hormonem pobudzającym, hormonem, który uniemożliwia nam głębsze zaśnięcie, który wydziela się nam tuż przed obudzeniem w najwyższej ilości, po to, żebyśmy mogli dobrze zacząć dzień.
2: Radio Praga.

już właściwie nie pytaj. Gdy przechodzisz przez szereg ciał bez imienia, to nie przeszkadza. Tego właściwie nie ma. Pozostało głód.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Jakub Józenko, mam przyjemność być szefem Centrum Informacji Kryzysowej Centrum Badań Kosmicznych PAN i koordynatorem Civil Security Hub.
2: I właśnie zaczniemy właśnie. Civil Security Hub, co to jest? Jaką rolę będzie odgrywało?
1: Civil Security Hub jest przedsięwzięciem, które zainicjowaliśmy pod skrzydłami Europejskiej Agencji Kosmicznej jako pierwszy w Europie przypadek czy przykład tego, że możemy bardzo efektywnie dane satelitarne i różne inne innowacyjne rozwiązania, w tym systemy dronowe, wykorzystać odpowiadając na potrzeby reagowania kryzysowego, ratownictwa, instytucji takich jak Państwa Straż Pożarna, system zarządzania kryzysowego, czy w ogóle szerzej ochrony ludności. To, co jest kluczowe, to jest to, że zamiast dostarczać szeroko rozumiany strumień danych, analizujemy czy tworzymy tak naprawdę ekosystem pozwalający na analizowanie tych danych i odpowiadanie, dostarczanie konkretnej informacji temu, kto jej potrzebuje, w formie, w jakiej ona jest potrzebna. To mogą być mapy, to mogą być raporty i co ważne, spektrum działań hubu będzie rosło z czasem. Zaczynamy od tych rzeczy, które są najbardziej oczywiste, pożary, powodzie, gwałtowne zdarzenia pogodowe, ale głębokość analizy, sięganie po możliwości systemów tak naprawdę pozwoli nam rozszerzać to spektrum możliwości.
2: Na jakim etapie jest hub? Czy on już w pełni działa, czy dopiero jest na etapie tworzenia, rozwijania?
1: Kończy się faza działań przygotowawczych. W praktyce działania operacyjne jesteśmy w stanie prowadzić od dawna, bo już powódź 2024 była przykładem tego, że właśnie jeszcze formalnie nieistniejący hub już swoje zadania zaczął wykonywać, czyli dostarczać informacje, dostarczać mapy, pozwalać lepiej rozumieć przebieg zdarzenia. W tej chwili z jednej strony pracujemy nad platformą informatyczną, która efektywnie będzie dostarczała bardzo różnego rodzaju produkty informacyjne. Z drugiej strony za chwilę zaprosimy do dialogu bardzo wiele podmiotów, też tak naprawdę wszystkich zainteresowanych z Polski, ale także wielu z Europy, którzy chcieliby swoje rozwiązania zaoferować w tym ekosystemie. Czyli Europejska Agencja Kosmiczna wspólnie z polskimi użytkownikami wybierze najbardziej obiecujące rozwiązania i pozwoli na sfinansowanie ich testu, a następnie długoterminowego pilotażu na potrzeby właśnie czy to Państwowej Straży Pożarnej w Polsce, czy instytucji zarządzania kryzysowego.
2: Jak to będzie się odbywało tak w praktyce? Pojawia się sytuacja kryzysowa i wtedy na przykład straż pożarna, policja, inne służby do Państwa dzwonią, czy one mają, czy będą jakoś wpięte w system, że...
1: One w sytuacjach kryzysowych nie ma czasu na uczenie się czegoś nowego, dlatego hub będzie integrował się z centrami, sztabami czy straży pożarnej, czy zarządzania kryzysowego dużo wcześniej po to, żeby ci, którzy z tej informacji, którą możemy dostarczyć, chcą, powinni skorzystać, byli na to przygotowani. Szkolenia, wspólne ćwiczenia, przygotowywanie się tak naprawdę, wypracowywanie, można by powiedzieć, doktryny użycia, czy dobrych praktyk użycia, czyli zadbanie o to, żeby informacja naprawdę była w sposób optymalny wykorzystana. Przykładem może być chociażby, do czego wykorzystać mapy zasięgu wody dostarczane w czasie powodzi. Zupełnie do czego innego, jeśli one są dostarczane co 24 godziny, a co innego, tak jak hub, gdzie dzisiaj robimy to co 6 godzin, a być może będziemy w stanie robić to jeszcze częściej. To otwiera nowe możliwości. Je trzeba sprawdzić, je trzeba przemyśleć i nie czas kryzysu, ale czas przygotowania na to jest dużo lepszy, żeby właśnie się przygotować.
2: A czy takie huby, podobne huby działają też na świecie, czy to będzie jakieś innowacyjne?
1: Polski Civil Security Hub jest prekursorem w szerszej inicjatywie Europejskiej Agencji Kosmicznej i to, co faktycznie zrobimy, stanie się wzorcem dla modelu, który, czy modelem dla niektórych innych państw, które już obecnie zainwestowały w program Europejskiej Agencji Kosmicznej o nazwie Space Resilience Nodes. I ten program jest z założenia nastawiony na tworzenie właśnie w wielu państwach takich punktów wejścia dla instytucji kryzysowych w świat informacji satelitarnej. tam będą czekały dane, ale co ważniejsze, tam będą czekały produkty informacyjne, czyli już narzędzia, które odpowiadają na konkretne potrzeby odbiorców. I tu w Polsce z jednej strony będziemy troszkę takim zwierzęciem doświadczalnym, które sprawdza, jak zrobić to optymalnie, wypracowujemy tą metodę. Z drugiej strony budujemy portfolio tych narzędzi i to jest szansa dla polskiego przemysłu, bo skoro robimy to w Polsce, to polskie firmy, polska informatyka, polska geoinformatyka może proponować rozwiązania, które jeśli się sprawdzą tu, będą się mogły również sprzedawać poza Polską.
2: A jest zainteresowanie ze strony firm? Ze strony...
1: Prowadzimy rozmowy z kilkunastoma podmiotami już w tej chwili, a formalny dialog zacznie się tak naprawdę w drugim kwartale tego roku. To, że Polska stała się liderem tego przedsięwzięcia, wynika z tego, że tak naprawdę w Polsce od kilkunastu lat zajmujemy się tą tematyką. Mamy niezwykle otwartą na innowacje straż pożarną. To z osobistego doświadczenia muszę podkreślić, że doskonale pracuje się ze strażakami, którzy rozumieją, czego potrzebują, rozumieją, co więcej mogliby dostać, czego jeszcze nie mają. I techniki satelitarne, systemy dronowe, sztuczna inteligencja, to są narzędzia, które mogą bardzo dużo pomóc. Robiliśmy to od dłuższego czasu, ale teraz wreszcie mamy okazję robić to w ramach szerokiego przedsięwzięcia. Co ciekawe, Polska jest również liderem tego przedsięwzięcia właśnie w Europejskiej Agencji Kosmicznej, co oznacza, że to nie tylko od nas wychodzi pomysł i portfolio narzędzi jest w dużym stopniu przez nas kreowane, to również my będziemy tym, który będąc najbardziej zaawansowanym, będzie wspierał, pomagał tworzyć to rozwiązanie w innych krajach i mam nadzieję, tak naprawdę ta forma współpracy międzynarodowej okaże się na tyle atrakcyjna, że wejdzie to również do już unijnego mechanizmu ochrony ludności. To znaczy, że będziemy mogli w sposób zestandaryzowany wspierać działania ratownicze wtedy, kiedy pomoc międzynarodowa realizowana jest w tej najbardziej otwartej formie, czyli właśnie w postaci wysyłania modułów ratowniczych i aktywowania w ogóle wsparcia w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności.
2: Ja też nie wiem, czy to jest możliwe, ale takim jeszcze jednym zastosowaniem, które sobie mogę wyobrazić, to jest właśnie wojsko. Czy tutaj też hub będzie się rozwijał, czy też może jakieś rozmowy są w tym zakresie prowadzone, biorąc też pod uwagę nasze położenie na mapie?
1: W oczywisty sposób, kiedy patrzy się na możliwości, które hub przygotowuje i ma ambicje rozwijać, pojawia się pytanie o relacje z sektorem obronnym. Tutaj mamy tak naprawdę dwa wymiary. Jedno to fakt, że tworzymy ekosystem dostarczania geoinformacji dla zarządzania kryzysowego, dla ratownictwa, aż prosi się i będziemy do tego dążyli, żeby informacje, które mogą być pozyskane od wojska, mogły w ten sposób efektywnie być dostarczane do użytkowników. Natomiast z drugą strony trzeba też pamiętać, że w sytuacjach kryzysowych, szczególnie Wojska Obrony Terytorialnej, mają swoje zadania i chcielibyśmy, aby one również otrzymywały te informacje, te mapy czy inne analizy, które przez narzędzia hubu będą wytwarzane i udostępniane.
3: Brygadier Grzegorz Borowiec, Komenda Główna Państwa i Straży Pożarnej.
2: I może na początek zacznijmy od tego właśnie, jeżeli chodzi o wykorzystanie danych satelitarnych, to jak to wygląda w praktyce, jak to wygląda też z doświadczeń Państwowej Straży Pożarnej?
3: Państwowa Straż Pożarna stara się zaczynać wprowadzać takie dane satelitarne do naszych działań, natomiast nie jest to jeszcze powszechnie w tym momencie stosowane. Jesteśmy na początku samym systemu, tworzenia systemu, gdzie będzie to już zintegrowane z naszym systemem wspomagania decyzji, natomiast system jest cały czas w budowie. Używamy takich danych przede wszystkim w przypadku dużych katastrof. Przy małych zdarzeniach nie ma potrzeby korzystania z danych satelitarnych. Dopiero przy takich zdarzeniach, które wykraczają poza pewien obszar, mamy powodzie, mamy pożary, które zajmują już kilkaset hektarów, wtedy takie dane satelitarne zaczynają być dla nas kluczowe do tego, żeby na ich podstawie podejmować odpowiednie decyzje.
2: A możemy powiedzieć o takich przykładach wykorzystania i jak to wpłynęło na proces decyzyjny, na dokładność danych, na szybkość reakcji?
3: Przede wszystkim korzystaliśmy do tej pory głównie z takich danych satelitarnych przy powodziach. Przy powodzi w 2024 roku te dane były używane do tego, żeby przeanalizować, co się tak naprawdę dzieje, żeby mieć to pełne zrozumienie sytuacji, żeby wiedzieć, gdzie jest woda, gdzie ta fala już przeszła, jakie są skutki przejścia tej fali oraz prognozowanie tego, co się może wydarzyć. Staraliśmy się nakładać te dane satelitarne, które posiadamy, które pozyskaliśmy na bieżąco, na podkłady z poprzednich lat, z poprzednich powodzi, żeby zrozumieć mniej więcej, jak sytuacja kształtowała się kilka lat wcześniej i żeby na tej podstawie no, też stwierdzić, czy jest gorzej, czy jest lepiej, czy trzeba zacząć już coś robić, czy jeszcze mamy czas, czy trzeba te środki, czy strażaków z południa Polski przelokować bardziej może na północ już w tym momencie, czy może przysłać trochę więcej strażaków z innych części Polski. Czy tak naprawdę wykorzystanie danych do tego, żeby wiedzieć, co się dzieje.
2: A czy to wykorzystanie mogłoby być szersze, większe, szczególnie w sytuacjach kryzysowych? Jeżeli tak, to co jest potrzebne, żeby...
3: Jak najbardziej takie wykorzystanie może być szersze. No, potrzeba systemów, które będą współpracować, które będą automatycznie te dane zasysać od dostawców i wykorzystywać już gotowe informacje na podstawie tego, co pozyskamy, żeby nas znacząco wspomóc. Natomiast no, to też wymaga dostosowania systemów teleinformatycznych i Państwowej Straży Pożarnej i dostawców tego typu rozwiązań, żeby to funkcjonowało, żeby to miało żeby rozumiały się te dwa programy, ten nasz program wspomagania decyzji i ten program, który dostarcza zobrazowania.
2: A w jakich sytuacjach takie dane mogą się jeszcze sprawdzić?
3: No, my wykorzystywaliśmy takie dane też chociażby przy trzęsieniu ziemi w Turcji. Takie dane porównawcze tego, co było przed trzęsieniem ziemi i już po wystąpieniu trzęsienia ziemi, pomagały nam zrozumieć, jaka jest skala zdarzenia w miejscowości, gdzie pracowaliśmy. Wskazywały konkretne budynki, wskazywały konkretne miejsca, gdzie powinniśmy zacząć weryfikować, aby na pewno nie ma tam ludzi pod gruzami. I to może być przydatne w przypadku chociażby jakichś też dużych zdarzeń w Polsce, typu wichury. Często mamy sytuacje takie, że w ostatnich latach, że przechodzą dość potężne wichury, które łamią mnóstwo drzew, które blokują drogi, które uniemożliwiają dotarcie do konkretnych miejsc i takie dane satelitarne pozyskane w szybki sposób będą nam w stanie pomóc ocenić sytuację, które drogi są nieprzejezdne, gdzie się trzeba skupić na działaniach ratowniczych, a jak można się ewentualnie w alternatywny sposób dostać do miejsca, które potrzebuje naszej interwencji.
2: A przy pożarach też one mogą się sprawdzić?
3: Jak najbardziej. Przy pożarach, czy w Polsce przy Biebrzy, czy też we Francji podczas pożarów lasów, czy w Grecji podczas pożarów typu wildfires, korzystaliśmy z obrazowań satelitarnych do tego, żeby też mieć mniej więcej świadomość, w którym miejscu ziemia już jest wypalona, jakby tam nie ma tego wtórnego zagrożenia, gdzie jak przesuwa się front pożaru. U nas właśnie przy Biebrzy było to przede wszystkim do prognozowania, do ustalenia miejsc, które cały czas się palą. Jeżeli mamy ogromny obszar i często ten pożar potrafi wejść w torfowisko, no, na przykład na Biebrze mamy bardzo dużo takich miejsc, które posiadają pokłady torfu. Jeżeli ten pożar wejdzie w torfowisko, no to praktycznie gołym okiem nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy ten pożar jest tutaj, czy 200 metrów dalej, czy może 2 km dalej. I przy pomocy zobrazowań satelitarnych jesteśmy w stanie wykryć anomalie temperatury. Satelita może wskazać miejsca, które są znacznie gorętsze niż pozostała część otaczającego terenu, przez co no, możemy wysłać tam do to miejsce strażaków i oni są wtedy w stanie aktywnie, efektywnie zgasić taki pożar.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Cześć, tu Margaret. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy radiopraga.pl.
0: Słuchacie Radia Praga.
2: Ryszard Hordyński, dyrektor strategii i komunikacji Huawei Polska. Model rozwoju firm oparty na zrównoważonym rozwoju i innowacjach jest cały czas bardzo istotny. Innowacje, jak wszyscy wiemy, napędzają rozwój, generują nowe pomysły, są czynnikiem, który powoduje, że biznesy rosną, ale zrównoważony rozwój jest równie ważny. Ważny jest w aspekcie społecznym, ekonomicznym, geograficznym, także technologicznym. Także należy oba te elementy brać pod uwagę przy planowaniu i przy działalności biznesowej. Rola etyki w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialności biznesowej rośnie, gdyż wiele firm coraz bardziej dostrzega właśnie, jaki ważny jest zrównoważony rozwój oraz działania prospołeczne. A w ramach tych działań etyka jest dość kluczowa. Dodatkowo też myślę, że wszystkie firmy, które właśnie stawiają na etykę, na transparentne zachowania, na zachowania uczciwe, na zachowania, które wspierają przedsiębiorczość i rozwój w sposób właśnie uczciwy, mogą osiągać lepsze wyniki, mogą rozwijać się szybciej, ale także cieszą się dużo większym zaufaniem ze strony swoich klientów. Większa waga etyki oraz zrównoważonego rozwoju jest bardzo istotna dla konsumentów. Po pierwsze dlatego, że konsumenci lubią ufać swoim dostawcom, producentom czy też usługodawcom. Po drugie, zrównoważony rozwój, jak sama nazwa wskazuje, dąży do tego, żebyśmy wszyscy mogli w miarę równo korzystać z nowoczesnych technologii, innowacji czy też z nowoczesnych osiągnięć biznesu czy też innych przedsięwzięć biznesowych i ekonomicznych. I dlatego tego typu działania czy też tego typu wartości na pewno będą miały coraz większe znaczenie i na pewno klienci, konsumenci będą na nie zwracali większą uwagę. Odpowiedzialność techniczna, technologiczna idzie w parze z etyką oraz zrównoważonym rozwojem. Dlaczego? Po pierwsze, wraz z szybkim, bardzo szybkim rozwojem technologii obserwujemy coś takiego, co się nazywa wykluczeniem cyfrowym. Co to oznacza? To znaczy, że część z nas ma dostęp do technologii, a część z nas jej nie ma. To jest pierwsza ważna sprawa. Druga sprawa jest taka, że nowoczesne technologie, jak wszyscy wiemy, zbierają coraz więcej danych, wchodzą w coraz szerszy zakres naszego życia, a w związku z tym muszą być godne zaufania i w związku z tym muszą w jakiś sposób etyczny przetwarzać nasze dane. I trzecia sprawa, dlaczego zrównoważony rozwój w tym zakresie jest ważny? To tak jak mówiliśmy przed chwilą, jest ważny w zakresie aspektów społecznych, ekonomicznych, technologicznych oraz etycznych. W sumie na koniec dnia to wszystko razem ma bardzo duże znaczenie i łączy się ze sobą.
3: Olaf Piechociński, wiceprezes Autotolino Warszawa. Po pierwsze, regulacje Unii Europejskiej. Branża automotive, branża motoryzacyjna jest jedną z najbardziej regulowanych przez Unię Europejską w zakresie raportowania ESG oraz w zakresie wszelkich regulacji środowiskowych. Dlatego musimy się do tych regulacji stosować i to jest naturalna droga dla naszej branży. Drugą bardzo ważną sprawą jest technologia. Samochód staje się powoli narzędziem cyfrowym na kołach, komunikuje się z siecią, jest cały czas podłączony online, transferuje dane w różne miejsca, w chmurę, do różnych serwerów. Dlatego etyka działania na tym polu, transparentność tego transferu danych jest kluczowa dla podtrzymania zaufania klientów. Po trzecie, i kto wie, czy nie najważniejsze, reputacja. W dobie mediów społecznościowych przekaz informacji oraz utrata reputacji następuje bardzo szybko. W branży automotive, przy tak ogromnej konkurencji, w dobie konkurowania z markami chińskimi, utrzymanie reputacji nas, zachodnich dostawców motoryzacyjnych, jest kluczowe. I nasi klienci, zwłaszcza młodsze pokolenie, często pytają na przykład o ślad węglowy, o wpływ działania naszych produktów, naszych samochodów na środowisko. Stąd rosnąca popularność modeli elektrycznych oraz hybrydowych, które są naturalnym kierunkiem rozwoju naszej branży. Z mojej strony, jako reprezentanta rynku dealerów samochodowych, zmiana ta oznacza większą transparentność dla klientów o kosztach użytkowania, o wpływie naszych samochodów na środowisko. Z drugiej strony, jako przedsiębiorstwa dealerskie, mamy obowiązek inwestować w nowe, ekologiczne technologie pozyskiwania energii.
4: Łukasz Bernatowicz, prezes Związku Pracodawców BCC. Model wzrostu oparty na innowacjach może jeszcze trwać, co nie zmienia faktu, że firmy są dosyć mocno rozczarowane pierwszym takim okresem wdrażania sztucznej inteligencji. Jest to prawdopodobnie związane z tym, że te oczekiwania wobec tej sztucznej inteligencji były bardzo wysoko postawione i teraz nie ma cudów, no bo takie się nie zdarzają. W związku z tym firmy patrzą z pewnym rozczarowaniem i znowu zwracają się do pracowników, ponieważ dostrzegają, że miękkie kompetencje, kognitywne umiejętności są ciągle w cenie. Widzimy chociażby w oparciu o raporty z ostatnich wydań Rzeczpospolitej, że te firmy, które w ostatnich miesiącach czy kwartałach zwalniały pracowników, teraz zaczynają znowu zatrudniać. Więc to pokazuje pewne takie wahanie i niepewność po stronie firm, w którym kierunku potoczy się ten rozwój i czy będzie on oparty o tylko sztuczną inteligencję, tylko o pracowników, czy jak to pewnie jest najprawdopodobniejsze, będzie to forma mieszana. Zrównoważony rozwój zawsze ma znaczenie i on od dawna był bardzo istotnym elementem każdej firmy, która się organicznie rozwijała, więc każdy, kto by chciał osiągnąć tego typu postęp w ramach swojej organizacji, musi brać taką formę rozwoju pod uwagę. Więc ja myślę, że ci menadżerowie, którzy myślą przyszłościowo, którzy są wizjonerami równocześnie, nie będą stawiali na tylko jedną formę rozwoju, będą raczej szukali form mieszanych. Myślę, że ta rola etyczna, która rośnie w ramach rozwoju firm, wiąże się też z tym, że zaczynamy dostrzegać walory takich cech, które są charakterystyczne tylko dla ludzi. Roboty czy sztuczna inteligencja jest pozbawiona etyki i trudno wymagać od niej, żeby miała uczucia i wśród nich również poczucie etycznego zachowania. Ten pierwsze zachłyśnięcie się sztuczną inteligencją powoli ustępuje i po takim otrzeźwieniu menadżerowie, firmy, zarządy dochodzą do wniosku, że te kwestie etyczne są też bardzo ważne dla biznesu, a nie tylko cyfrowy rozwój, który oczywiście też jest bardzo istotny. Taka zmiana będzie oznaczała dla konsumentów prawdopodobnie to, że mniejszy będzie taki jednoznaczny przechył w stronę sztucznej inteligencji czy cyfrowych rozwiązań. Będzie raczej się szukało form pośrednich, łączących walory ludzkie z cyfrowymi i dla konsumentów myślę, że to się skończy pozytywnie, bo każdy przechył w którąś stronę jest zwykle złym rozwiązaniem.

0: to była nowość.
1: Jeśli lubisz ciekawostki ze świata historii, socjologii, antropologii albo na przykład astronomii, Sonar Kultury jest dla Ciebie. W każdy czwartek o godzinie 19 rozpoczynamy wspólną wyprawę przez muzykę oraz przez ciekawostki, które nas otaczają. Nie możecie zabraknąć. Do usłyszenia.
2: Słuchacie Radia Praga.
3: Perspektywiczne, cyfrowe zawody dla młodych ludzi w Polsce koncentrują się na wsparciu e-commerce'u, na wsparciu małych i średnich przedsiębiorstw, które dziś, szczególnie po pandemii, muszą przenieść się do internetu, tak żeby dotrzeć do konsumentów. Więc wszystkie osoby, które specjalizują się w marketingu internetowym, w jego specjalizacjach takich jak UX design, jak analiza danych, jak tworzenie kreacji, mają szansę na to, żeby stworzyć dla siebie perspektywiczną karierę. Google Polska, mamy program Grow with Google, którego celem jest dostarczenie kompetencji cyfrowych dla osób w Polsce, jak i dla firm. Od 10 lat przeszkoliliśmy już 250 000 osób, dając im te cyfrowe narzędzia i umiejętności, które pozwolą im odnieść sukces w ich karierze czy rozwinąć przedsiębiorstwo. Dziś uruchamiamy nowy program wspólnie ze Szkołą Główną Handlową Umiejętności Jutra, który jest dedykowany specjalnie dla młodych osób i który da im szansę na rozpoczęcie kariery w marketingu internetowym. Program Kariera Jutra pomoże młodym ludziom w pierwszym etapie zdobyć niezbędne kompetencje, przygotować się do rozpoczęcia stażu, który jest organizowany przez program partnerski i następnie rozpocząć nową karierę w świecie cyfrowym, dalej podążając po kolejnych etapach rozwoju w świecie e-commerce'u i budując, mając fundament kompetencji cyfrowych do tego, żeby móc dalej się rozwijać. Nasza nowa siedziba skupia się głównie na rozwoju technologii chmurowych. To europejski hub, w którym tworzymy nasze technologie chmurowe. Tutaj poszukujemy przede wszystkim specjalistów i inżynierów, którzy właśnie zajmują się technologiami chmurowymi. Wszystkie nasze dostępne oferty pracy można znaleźć na naszej stronie Career Google. Poszukujemy szczególnie inżynierów wyspecjalizowanych w technologiach chmurowych, natomiast nasze spektrum ofert w przypadku tak dużej inwestycji jest bardzo szerokie i każdy może znaleźć dla siebie perspektywiczną ofertę, którą być może będzie mógł zaaplikować.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Jarosław Grabczak, Head of Commercial Product w grupie eSky.
2: Jakim rokiem dla branży turystycznej był rok 2025?
1: Dla branży turystycznej rok 2025, mogę powiedzieć przez pryzmat biura podróży eSky, był rokiem integracji naszej platformy i najstarszej marki turystycznej na świecie, czyli marki Thomas Cook, którą przejęliśmy we wrześniu 2024 roku. Od tego momentu stale rozwijamy się technologicznie i produktowo, dlatego też ostatnie kilkanaście miesięcy to czas nieustannych optymalizacji i dążenia do poprawienia zarówno naszych efektów biznesowych, jak i stabilności technologicznej nowo powstałej platformy. Najważniejszym wyzwaniem dla wszystkich internetowych biur podróży w Polsce w pakietowaniu dynamicznym było oczywiście stworzenie i utrzymanie produktu, który byłby atrakcyjny pod względem oferty, jak i utrzymanie marż tego produktu. Do tego dochodzi oczywiście intensywna presja cenowa całego rynku i technologiczna konkurencja, która jest nieustanna. Biura muszą wyjść naprzeciw oczekiwaniu klientów i przede wszystkim nie tylko samą ceną, ale koncentrować się przede wszystkim na oferowaniu, inwestycjach w innowacje. I tak też robimy. Chodzi tu przede wszystkim o innowacje w obszarze sztucznej inteligencji, automatyzacji procesów i budowaniu właśnie w oparciu o te rozwiązania takich przewag niefinansowych, przewag produktowych, jak na przykład gwarancje niezmienności ceny, czy też kompleksowa ochrona klienta, którą dostarczamy jako biuro podróży. Ostatnim elementem, który jest bardzo istotny, było zabezpieczenie profesjonalnej obsługi klienta, które wspólnie z wszystkimi pozostałymi buduje poczucie zaufania i dostarczenia mu całkowitego, kompletnego produktu. Rosnąca liczba klientów potwierdza, że w eSky Group skutecznie wdrożyliśmy te rozwiązania, cały czas je poprawiamy i te wszystkie nowoczesne rozwiązania, które ułatwiają naszym klientom planowanie wymarzonych podróży, spełniają ich oczekiwania, dają poczucie bezpieczeństwa i przede wszystkim budują coraz to większe zaufanie i retencję tych klientów, czyli powracanie do naszej platformy. W kontekście nowych technologii mam tu na myśli przede wszystkim ekspozycję oferty, czyli możliwość chociażby prezentowania fragmentów oferty turystycznej dostosowanych do preferencji klienta, czy też jego segmentów. Żeby nazwać to po imieniu, chodzi o to, aby rodziny z dziećmi oglądające oferty hotelowe mogły zobaczyć jak najszybciej, czy też dotrzeć do tych zdjęć, które prezentują przestrzeń basenową, czy też plażę, lub też infrastrukturę dedykowaną dla dzieci. W tym samym czasie ten sam hotel oglądany przez na przykład pary lub osoby podróżujące bez dzieci, może być zaprezentowany w kontekście szeregu restauracji, infrastruktury sportowej, rekreacyjnej, inaczej, że tak powiem, przedstawionej. Także chodzi tutaj o przede wszystkim personalizację doświadczeń takiego klienta przez oferowanie mu zarówno prezentacji zdjęć, jak i samego opisu oferty. Innym przykładem innowacji technologicznych jest chociażby automatyzacja procesu, czyli tuż po dokonaniu rezerwacji to nie człowiek, ale systemy jednocześnie rezerwują w ramach tego pakietu osobno nocleg, czyli zakwaterowanie w hotelu, osobno bilet lotniczy i oczywiście w kontekście tego, co klient wybrał, możliwe jest również zarezerwowanie chociażby transferu między lotniskiem a hotelem. To wszystko odbywa się w czasie rzeczywistym i w przeciągu kilkunastu minut od rezerwacji klient na swojej skrzynce mailowej ma dostęp do pełnej dokumentacji związanej z wybranym przez jego całym pakietem turystycznym bez problemu, czy też dokonywania kilku niezależnych płatności, więc ten model tak zwanego one-stop shop, gdzie przy jednej transakcji załatwiamy kilka komponentów podróży, jest chociażby takim przykładem. I ostatnim przykładem innowacji technologicznej i wykorzystania chociażby AI jest agent, którego mamy, czyli wykorzystanie sztucznej inteligencji w odpowiadaniu na najczęściej powtarzające się pytania klientów, dzięki czemu skracamy czas oczekiwania na odpowiedź, najczęściej pojawiające się pytania automatyzujemy i potrafimy w sposób szybki reagować. Dziś blisko 60% takich najprostszych, najczęstszych zapytań naszych klientów jest rozwiązywana przez sztuczną inteligencję, a nie ludzi, dzięki czemu oszczędzamy czas i przede wszystkim klient otrzymuje rozwiązanie bezpośrednio albo tuż niemalże po zaadresowaniu takiej sprawy do nas.
2: Które kierunki w zeszłym roku najbardziej zaskoczyły pod względem popularności, a które straciły na znaczeniu?
1: W 2025 roku nasi klienci wciąż najchętniej wybierali Włochy i nie jest to przypadkowy wybór, ponieważ oferta dynamicznego pakietowania w dużej mierze opiera się na lotach low-costowych, czyli tymi tanimi liniami lotniczymi. A tych duża większość w Polsce operuje właśnie między Polską a Włochami. Także Włochy były absolutnym numerem jeden i było to ponad 20% naszych rezerwacji, czyli można powiedzieć, że co piąty klient wybierał Włochy. Drugie miejsce zajmuje Malta, trzecia jest Hiszpania, czwarte miejsce to Grecja, piąte Cypr. Te kierunki w zasadzie mają gruntowaną pozycję w tym jakby topowych miejscach naszej listy i charakteryzują się one długim sezonem, świetną relacją jakości do ceny, szeroką ofertą hotelową i bardzo dużą ilością przelotów, dzięki czemu elastyczność dopasowaniu oferty do indywidualnych potrzeb jest bardzo dobra. I dlatego też te kierunki są bardzo popularne. Można wręcz powiedzieć, że stworzyliśmy modę na kilka takich wysp i kierunków. Mam tu na myśli przede wszystkim Maltę i Cypr, bo to kierunki, które przez rosnącą popularność stały się dostępne lotniczo w zasadzie każdego dnia w tygodniu, gdzie można wybierać już nie tylko dzień tygodnia, nawet porę w ciągu dnia, kiedy można na tę wyspę wylecieć i z niej wrócić. W roku 2026 spodziewamy się powtórzenia jakby listy, o której powiedziałem przed chwilą. Wystartowaliśmy naszą sprzedaż, ofertę lato 2026 już w październiku, co było jakby sporą niespodzianką, z pakietem gwarancji cenowych, gdzie klienci, którzy rezerwują pobyt trwający co najmniej 5 nocy, mają nie tylko gwarancję niezmienności ceny, którą kupili ten pakiet, ale również gwarantujemy im, że jeżeli okaże się, że ich wyjazd przed sprzedaży można kupić gdzieś taniej, to zwrócimy im tę różnicę. I takie kierunki, które najczęściej w tej chwili wybierane są przez naszych klientów i które święcą triumfy w wyborze, to oczywiście wspomniany wcześniej Cypr. Bardzo popularne są Włochy i tutaj w tej chwili na czoło wysuwa się na przykład wyspa Sycylia. Bardzo popularna jest nadal Malta. Coraz częściej nasi rodacy wybierają również Grecję i Wyspy Kanaryjskie. I tutaj prym wiedzie Teneryfa. Jednym z naszych kluczowych kroków jest jakby w kontekście tej oferty na lato 2026 wprowadzenie marki Thomas Cook na rynek polski, ponieważ dzięki współpracy z agentami turystycznymi będziemy mogli uruchomić sprzedaż naszej oferty w sieciach agencyjnych, czyli w takich tradycyjnych biurach podróży, które są spotykane na ulicy przez klientów w modelu offline, ponieważ w tej chwili nasza marka, czyli grupa eSky, funkcjonuje tylko w obszarze e-commerce, czyli sprzedaży przez internet, czy też w ramach platformy internetowej. Dlatego Thomas Cook będzie takim wyjściem naprzeciw potrzebom tych klientów, którzy chcą porozmawiać z agentem, ze sprzedawcą w punkcie sprzedaży o swojej ofercie, zaadresować swoje potrzeby i znaleźć taką ofertę wspólnie, właśnie ze specjalistą na miejscu. Jeszcze kilka lat temu wyjazd wakacyjny nie był standardem w naszym kraju. Dziś podróże są jednym z głównych potrzeb, które nasi rodacy chcą zaspokajać. Jak obserwujemy, i nie są to jakby nasze tylko przeczucia, ale dane, które potwierdzamy w badaniach, chociażby rokrocznie wykonywanych z GfK Polonia, są to jakby nasi rodacy potrafią oszczędzać na różnych innych rzeczach, ale na podróżach tego nie robią. I co więcej, w tej chwili ten model jednego dużego wyjazdu w roku ewoluuje. Ma taką tranzycję w stronę kilku krótszych wyjazdów, a najlepszym, że tak powiem, paliwem do tego jest kalendarz dni ustawowo wolnych od pracy w naszym kraju. Tak zwane długie weekendy stały się w tej chwili świetnym motorem napędowym do planowania z wyprzedzeniem takich krótkich lub dłuższych, czasami spontanicznych wyjazdów naszych rodaków, które są rozłożone przez cały rok kalendarzowy, zaczynając chociażby od początku kwietnia już na wyjazd na Wielkanoc, następnie majówkę, okazja wyjazdu na tak zwane Boże Ciało, kolejny długi weekend sierpniowy, kończąc na długich wyjazdach w weekendy listopadowe. Także to jest główny taki trend, który w tej chwili obserwujemy. To tak, jeżeli chodzi o trendy, mamy ich kilka. Jednym z nich, tak o którym już wspomniałem, to są wyjazdy związane z wydarzeniami kulturalnymi i sportowymi. I tutaj oczywiście już możemy w lutym mówić o zimowych igrzyskach olimpijskich, które odbędą się we Włoszech i te są ciekawym jakby takim momentem, w którym warto wyjechać już za granicę i na przykład polecieć dopingować swoim ulubieńcom. Kolejnym innym trendem. Jakby jako przykład są też jakby wydarzenia kulturalne, które dzieją się i w Polsce, i za granicą, gdzie nasi rodacy wyjeżdżają. Innym, który jest bardzo popularny, związany bardziej z typem podróżowania, to są trendy na przykład coolcation, gdzie w szczycie sezonu, wbrew pozorom, nie wszyscy wyjeżdżają do krajów cieplejszych niż Polska, ale uciekają w cudzysłowie w te strony chłodniejsze i tutaj bardzo popularnymi stają się kierunki na północ, czy stronę jakby północy od naszego kraju, zaczynając od Litwy, Łotwy, kończąc po kraje skandynawskie, gdzie po prostu wiele osób wykorzystuje ten moment, aby pozwiedzać te kraje w momencie, kiedy w naszym kraju lub na południu Europy są upały, które bardzo istotnie ograniczają możliwości zwiedzania. Ponadto ciekawym też trendem chociażby są wyjazdy właśnie w grupach znajomych, gdzie coraz częściej te osoby wyjeżdżają w grupkach kilku par czy kilkunastu osób razem, łącząc takie wyjazdy właśnie z wypoczynkiem lub ze zwiedzaniem na miejscu. Coraz częściej obserwujemy jakby podróże w kontekście nie miejsca, do którego jedziemy, tylko atrakcji, czy też tego, co możemy tam robić. I to jest w tej chwili, powiedziałbym, taki najbardziej wyrazisty, zaznaczający się trend w podejściu do planowania i rezerwowania wyjazdów. Coraz częściej nasi rodacy nie patrzą na to, dokąd jadą, do jakiego hotelu, a raczej w miejsce, które daje im możliwość robienia czegoś innego niż w swoim miejscu zamieszkania, na przykład zwiedzania plaż, czy jakichś jakby miejsc przyrodniczych. Także to jest rzecz, którą widzimy najistotniej, która jest największym w tej chwili jakby elementem, który powoduje te rezerwacje.

ciemnych mieszkaniach, na klatkach schodowych, w samochodach z rajków, handlowych galeriach, pod nocnymi 24K. Idzie i rozgrywa ich ta sama gra. Idzie i rozgrywa ich ta sama gra. Na niestrzeżonych parkingach, na niedoświetlonych winklach, na tyłach pustych fabryk, na szkolnych boiskach, w samochodach z rajków, handlowych galeriach. To ta sama seria, to raczej nie serial. Lalki stroją ciała, chłopaki budulec, Feta i Golda ściskają się czule. Te same rozgrywki, co były od początku, zdrada z namiętnością. Te same rozgrywki, co były od początku, zdrada z namiętnością do zerwania wątku. Korsarze i lalki grają w kuku na życzenia.

dziewczynki, że te wszystkie cyrki, chłopaki maniurki, trochę bardziej pinki, mają jakiś sens, mają jakiś sens. Kto nabiera w podróż, tu dotknij, tu podłóż, niby samowolni, dokładnie powolni, schematon, schematon. Oni o sobie wariat, a one królowe, nic się nie opienia, ciuchy kolorowe, szyją łudy. Bo nudy, nudy ciągle nowe i stare odpowiedzi. Ona on piwo zgon, ona on wino zgon. I ja z nimi gram to, mentalne to mam to. Zbieram te same cięgi, z poręki, udręki, składam tu raport. Korsarze i lalki grają w kuku na piszenia. Korsarze i lalki grają w kuku na piszenia.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Radio Praga wybija rytm.
2: Zapraszamy wszystkich na nowy cykliczny program Krok. Konkretne rozmowy o książkach. W konkretnych rozmowach o książkach stawiamy pytania, które pozwolą zagłębić się w tę fascynującą i intymną relację między książką a czytelnikiem. Dołącz do nas już od 2 stycznia w co drugi wtorek o godzinie 19. Konkretne rozmowy o książkach dla tych, którzy chcą odkryć, co kształtuje naszą wyobraźnię. Prowadzi Michał Barton i Marcin Sobalski. Nie przegap. Zapraszamy.
3: Radio Praga.
0: Słuchacie Radia Praga.
4: Zdarzeń z udziałem rowerzystów jest dość spora liczba. Ona tak naprawdę sięga około 10% wypadków wszystkich odnotowanych w Polsce. To jest jednak liczba nadal dla nas nieakceptowalna, pomimo tego, że jest znaczny spadek tych wypadków.
5: Rower stał się codziennym zjawiskiem społecznym. Przebadaliśmy Polaków w grupie 18-65. W tej właśnie grupie jest 24 miliony Polaków, z których, uwaga, 80% jeździ na rowerze. Oznacza to, że 19 milionów Polaków jeździ na rowerze. Z tych 19 milionów 80% deklaruje, że jeździ na rowerze również poza sezonem.
4: Rosnąca liczba rowerzystów na drogach po pierwsze na polską policję nakłada wiele zadań. Rowerzystów traktujemy jako niechronionych uczestników ruchu drogowego i jest to taki priorytet dla polskiej policji, aby tych niechronionych uczestników bardzo mocno otoczyć opieką. Żeby bezpiecznie móc się poruszać, to też trzeba umieć się chronić. Oczekujemy od wszystkich uczestników ruchu rowerowego, aby stosowali kaski rowerowe. To jest po pierwsze. Aby stosowali odzież, która jest odzieżą jaskrawą, bądź miała w sobie elementy odblaskowe. Ale bardzo też mocno zachęcamy do używania oświetlenia nawet w dzień.
5: Rowerzysta wsiada na rower bez egzaminu. Być może zdał go kiedyś, będąc w szkole podstawowej, ale było to dawno i prawdopodobnie wiele zapomniał z przepisów drogowych albo i przepisy się zmieniły. Więc no, wydaje nam się, że głównym problemem to jest właśnie brak znajomości przepisów.
4: Kampania, która została zapoczątkowana przez PZU, w której jesteśmy partnerami, tak naprawdę ma podnieść poziom edukacji i wiedzy.
5: Rowerowa Polska PZU to program wielowątkowy. Mówimy o nim, że to jest platforma albo że to jest koalicja. Chcemy przede wszystkim skupić się na promowaniu kultury jazdy na rowerze, bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W praktyce jest to jeżdżące miasteczko rowerowo-prewencyjno-zdrowotne, które ma w sobie miasteczko rowerowe dla dzieci, badania dla dzieci i dorosłych, badania lekarskie, ale też elementy edukacji, elementy takie nazywałabym interaktywne, symulacje zdarzeń w ruchu drogowym, czyli symulator dachowania i symulator zderzenia hulajnogi z samochodem i tym podobne elementy. W zależności od tego, ile będziemy mieć miejsca, mówiąc praktycznie, to tam będziemy stawiać na zaproszenie właśnie samorządów lub organizacji.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Świadomość konieczności ochrony patentowej z pewnością rośnie. Poziom tej świadomości wzrósł znacznie przez ostatnich 15 lat, od kiedy jestem zaangażowany w prowadzenie kancelarii. Natomiast porównując to z firmami z krajów Europy Zachodniej, z którymi również pracujemy, widzę, że jest jeszcze dużo miejsca na wzrost tej świadomości. W praktyce najlepiej przeprowadzić ten proces przy pomocy kompetentnego rzecznika patentowego, który wyjaśni procedurę, kolejne jej kroki i przeprowadzi spółkę przez, no właśnie, przez to postępowanie, zarówno w Polsce, jak i ewentualnie w innych krajach. Jeśli chodzi o koszty, bardzo z grubsza patent w Polsce kosztuje mniej więcej 20 tysięcy złotych. Rozłożone na około 2-3 lata, bo tyle trwa postępowanie przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli chodzi o patent europejski, mówimy o kwocie rzędu 15-20 tysięcy euro, również rozłożonej na podobny czas, około 2-3 lata postępowania przed EPO. Świadomość troski o IP jest szczególnie ważna dla startupów, ponieważ najczęściej to właśnie unikalny produkt lub technologia są niemal jedynym majątkiem takiego startupu na początku i czymś, co ich odróżnia od wszystkich innych firm z branży. Rzeczywiście jest tak, że wiele startupów nie troszczy się na czas o ochronę swojego IP. Myślę, że głównym powodem, poza ewentualnym brakiem świadomości, jest również brak funduszy, czyli no, w sytuacji konieczności wyboru, nadanie wyższego priorytetu w rosnącym startupie innym wydatkom niż tym, które należałoby ponieść na IP. A z punktu widzenia początkującej spółki te wydatki są znaczne. W przypadku startupów technologicznych, na przykład Deep Tech, zdecydowanie ochrona patentowa jest kluczowa, aby zapewnić rozwój startupów. Zarówno z punktu widzenia przyszłej konkurencji na rynku lub jej braku, jeżeli startup zadba o opatentowanie swojej technologii, jak i z punktu widzenia pozyskania inwestorów i rozwoju spółki.

Jako kilkuletni mieszkaniec Akademika Nakickiego na warszawskiej Pradze, pełną przyjemnością i z całą przyjemnością pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Praga. Pozdrawiam Wojtek Wojda, Farbenlehre, student historii na Uniwersytecie Warszawskim EKS.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Agnieszka Gryszczyńska, profesor w Katedrze Prawa Informatycznego na Wydziale Prawa Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
2: Jak zmienia się w ostatnich latach liczba spraw dotyczących cyberprzestępczości, co w tych sprawach dominuje?
1: Jeżeli chodzi o cyberprzestępczość, to mogę potwierdzić, że w ostatnich latach ilość odnotowanych postępowań z tego zakresu wzrosła. Choć nie mamy definicji cyberprzestępczości, to ja opieram się na danych, które sięgają nieco głębiej, nie tylko bazują na samej kwalifikacji prawnej, ale również na opisach czynów. Wzrosła ilość postępowań dotyczących na przykład hackingu czy kradzieży tożsamości. Natomiast zdecydowanie dominują oszustwa. Oszustwo jako przestępstwo z artykułu 286 kodeksu karnego nie jest typowym cyberprzestępstwem, ale to tam w zasadzie skupia się aktywność sprawców. Tak więc mamy bardzo dużo pokrzywdzonych działaniem fałszywych sklepów internetowych. Mamy bardzo dużo pokrzywdzonych na bardzo wysokie kwoty, jeżeli chodzi o oszustwa inwestycyjne, czyli strony, które sprawiają pozory inwestowania. Mamy oszustwa na legendę, na wnuczka, na policjanta. Mamy oszustwa z kategorii love scam, czyli najpierw uwodzenie ofiary, a następnie żądanie różnego rodzaju kwot, które ta ofiara przekazuje następnie sprawcy. Tylko w ubiegłym roku samych oszustw odnotowano około 160 tysięcy, natomiast w policyjnych bazach danych już ponad połowa oszustw oflagowana jest jako popełnione online. Tak więc to tutaj ta cyberprzestępczość nam się ukrywa statystycznie.
2: Jakie luki prawne lub proceduralne w obecnym systemie najbardziej utrudniają skuteczne ściganie cyberprzestępczości?
1: Mamy bardzo niską odpowiedzialność karną za przestępstwo hackingu i przestępstwo hackingu jest przestępstwem ściganym na wniosek. Tak więc jeżeli pokrzywdzony nas nie zawiadomi, nie złoży wniosku o ściganie, tak w zasadzie takiego postępowania się nie wszczyna, a wszczęte umarza. Niewątpliwie problematyczne jest również to, że duża część podmiotów zawiadamia o incydencie, na przykład CSIRT-y, natomiast nie składa od razu, bezpośrednio po zdarzeniu, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia czynu zabronionego. Zatem tak w zasadzie nie możemy na wstępnym etapie zabezpieczyć danych. A w ściganiu cyberprzestępców najważniejszy jest czas z uwagi na konieczność właśnie zabezpieczania danych, pozyskania danych bardzo często transgranicznie, czyli od różnych dostawców spoza Polski.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Bartłomiej Pawlak, Instytut Sobieskiego.
2: Gdzie jesteśmy na mapie innowacji?
1: Jeśli chodzi o mapę innowacji, to jest ona rysowana czy kształtowana przez różnego rodzaju indeksy, które pokazują, gdzie jest dany kraj względem innych. I są takie dwa główne indeksy, jeden europejski European Innovation Scoreboard, a drugi GII Global Innovation Index. W pierwszym indeksie na 27 państw Polska jest na 23 miejscu, czyli na 5 od końca, a w tym globalnym indeksie na 120 parę państw jesteśmy na 39 miejscu, więc daleko, daleko poza liderami.
2: A co powoduje, że my jesteśmy właśnie na tym szarym końcu?
1: Jest szereg czynników, które powodują, dlaczego tak słabo wypadamy w indeksach innowacji. Przede wszystkim model naszej gospodarki, która przez 3 czy 4 dekady była oparta na takim założeniu 3T: taniej siły roboczej, taniej energii i taniej ziemi. W związku z tym byliśmy podwykonawcą dużych koncernów albo podwykonawcą podwykonawcy. Liczyła się właśnie tania siła robocza, bardzo niska często marża, no i taki polski spryt, prężność, szybkość działania. To, co także wpływa na to, jak wypadamy w indeksach, to poza modelem polskiej gospodarki, który jest przestarzały i musi się transformować, bo jak nie będziemy coraz bardziej odstawać od europejskiej czołówki, to brak odpowiednich instytucji wsparcia dla technologii, dla innowacji, dla tak zwanego local contentu, czyli tego, co wytwarzamy tutaj. Ale przede wszystkim tak naprawdę te najsilniejsze, najlepsze ekosystemy wszystkie mają swoją strategię rozwoju innowacji, a my jej po prostu nie mamy.
2: Właśnie o to też chciałam zapytać. Właśnie, czy brakuje nam takiej strategii i co ona by zmieniła?
1: Strategia rozwoju innowacji to jest podstawowy dokument większości rozwiniętych krajów Europy i świata, bo one muszą sobie najpierw odpowiedzieć na pytanie, dlaczego chcemy tych innowacji, jak je chcemy rozwijać, jak chcemy mierzyć efekty i co chcemy osiągnąć. Jeżeli się tego nie ma, to się działa po omacku, to się działa ad hoc, to się działa od przypadku do przypadku, od impulsu do impulsu. Tak działaliśmy w jakimś sensie do tej pory w Polsce, z wyjątkiem pewnie planu Morawieckiego i planu strategii odpowiedzialnego rozwoju, która przez pewien czas dawała właśnie namiastkę też strategii w obszarze rozwoju innowacji. Ale jeżeli się konkuruje z kimś, kto wie, czego chce, a samemu się nie wie, czego się chce, no to zawsze się przegrywa. Dlatego strategia jest bardzo ważna.
2: Wspominał Pan też, że nie powinniśmy porównywać się do Doliny Krzemowej. To właśnie dlaczego nie do Doliny Krzemowej? Do kogo powinniśmy się porównywać i z kogo może czerpać przykłady?
1: Stany Zjednoczone wykształciły bardzo specyficzny model oparty na amerykańskim podejściu, na otwartości na ryzyko, na ogromnej skali podaży pieniądza i na całej kulturze, która się wykształciła w Krzemowej Dolinie. To na taką skalę jest nie do powtórzenia nigdzie na świecie i to powtarzają wszyscy. Natomiast dla nas istotne jest to, co i komu udaje się i na jakich zasadach udaje się w Europie. No bo to jest bliższy nas ekosystem. Wszyscy działamy w otoczeniu regulacyjnym europejskim. Wszyscy borykamy się z podobnymi problemami, wyzwaniami itd. Więc warto popatrzeć, kto w tej Europie wybił się na czołowe pozycje i dlaczego. I sięgać po bliższe nam przykłady, bo one są łatwiejsze do absorpcji, do adopcji potem do naszego polskiego systemu. A trzeba się opierać na dobrych przykładach, żeby nie wymyślać koła, czy nie odkrywać Ameryki, którą już ktoś odkrył.
2: Jak ważna jest też szybka komercjalizacja innowacji i jak to działa u nas?
1: Komercjalizacja technologii innowacji i zamiana nauki na efekt komercyjny jest niezwykle istotnym elementem całego ekosystemu innowacji i niezwykle istotnym elementem systemu edukacji, który nas odróżnia od tych najlepszych systemów Europy Zachodniej, bo u nas uczelnie cały czas są mekką nauki i edukacji. A w Europie Zachodniej jest jeszcze ten trzeci element, komercjalizacja. No bo nauka kosztuje, Nauka ma swoją wartość, w związku z tym naukę można wycenić i sprzedać. I bez tego trzeciego elementu nie będziemy mieli wielkiej skali transferu technologii z uczelni do biznesu. Musimy rozwijać ten właśnie element, bo uczelnie póki co dzisiaj są naszą piętą achillesową, mimo bardzo wysokiego poziomu wiedzy.
2: To co zrobić, żeby ta komercjalizacja i te innowacje też płynęły właśnie z uczelni?
1: Żeby komercjalizacja z uczelni nabrała tempa, dzisiaj mniej więcej 10% startupów to są tak zwane spin-offy czy spin-outy z polskich uczelni, czyli startupy powstają poza systemem uczelnianym, ale żebyśmy mogli zwiększyć skalę tych właśnie spin-offów, powinniśmy stworzyć narzędzia, które będą motywowały kadrę uczelnianą do tego, żeby właśnie myśleć w kierunku komercjalizacji. Powinniśmy rozwijać coś, co się już zaczyna, a nawet trwa na niektórych polskich uczelniach, czyli tworzyć centra transferu technologii. Powinniśmy łączyć te sieci uczelniane między sobą, no bo ci młodzi startupowcy chcieliby wiedzieć, tak powiem, co się dzieje na innej uczelni, co się dzieje w innym kraju, mieć dostęp do wiedzy, mieć dostęp do inwestorów i otaczać uczelnie różnego rodzaju podmiotami, centrami badań i rozwoju, czyli otaczać podmiotami komercyjnymi, żeby rzeczywiście była bliskość między wiedzą a miejscem, gdzie się tę wiedzę wykorzystuje, czyli w biznesie.

0: To była nowość.
1: Dzień dobry w Radiu Praga.
2: Hej, z tej strony Not Your Girl. Serdecznie pozdrawiamy słuchaczy Radia Praga.
1: Słuchacie Radia Praga.
3: Janusz Szewczuk, doradca strategiczny Związku Miast Polskich.
4: Co dziś jest największym wyzwaniem demograficznym dla samorządów? Depopulacja, starzenie się mieszkańców czy migracje?
3: Dzisiaj przed polskimi samorządami równocześnie stają trzy wyzwania związane z demografią. Bardzo niski wskaźnik dzietności i brak zastępowalności pokoleń z tego wynikający. Tak jak dzisiaj mówiłem, 70 miast spośród 1020 miast nie ma wskaźnika dzietności, który by pozwolił, żeby te miasta za dwa pokolenia dalej były na mapie Polski. Żadna z miast polskich nie ma wskaźnika dzietności, który pozwala na zastępowalność pokoleń. Czyli mamy do czynienia z dużą grupą miast, w których liczba mieszkańców zmniejszy się o 1/4. Do tego dochodzą migracje i głównie osób młodych. Jak pokazywałem, liczba osób młodych, które odchodzą z obszarów, w których nie widzą dla siebie perspektyw życiowych, sprawia, że nie tylko tam się pogarsza arytmetycznie demografia, ale również dochodzi do zmian jakościowych. Wyjeżdżają ci bardziej aktywni przedsiębiorcy, poważnie myślący o swojej przyszłości. Więc odpływ tych młodych powoduje problemy nie tylko czysto demograficzne, to się przekłada na całe życie społeczne i ekonomiczne tej lokalnej społeczności. A trzecim efektem jest właśnie starzenie się, czyli udział osób starszych w populacji i w rynku pracy. Pokazywałem dane, gdzie w 2025 roku 1/3 miast polskich ma więcej niż 1/3, czyli 33% osób powyżej 50 roku życia w swoim rynku pracy. Czyli ten proces starzenia to nie jest tylko proces starzenia się całej społeczności, ale również już rynku pracy. Kumulacja tych trzech procesów, niski wskaźnik dzietności, przepływy z ośrodków o niższej atrakcyjności życia do tych większej atrakcyjności życia i starzenie się, to są te trzy główne zmienne, które kształtują demografię w następnych pokoleniach, można powiedzieć.
4: Czy obecny system finansowania samorządów nadąża za zmianami demograficznymi, czy wręcz przeciwnie, je pogłębia?
3: System finansowania samorządu, który obecnie funkcjonuje, ustabilizował sytuację finansową samorządów i on obecnie pozwala na jakieś spokojne, że tak powiem, programowanie najbliższego okresu. Natomiast zmiany, o których mówiliśmy wcześniej, zmiany demograficzne, które się przekładają na zmiany gospodarcze, a też to się przekłada na dochody mieszkańców, na podatki dla samorządu, spadek dzieci przekłada się też na udział bardzo poważnego czynnika w kształtowaniu transferów finansowych, jakim jest zapotrzebowanie na usługi. To sprawia, że ten system nie wytrzyma próby czasu, nie wytrzyma zmierzenia się z tymi zmieniającą się sytuacją demograficzną i społeczno-ekonomiczną. Nie wiem w jakiej perspektywie, ale będziemy musieli mówić o zupełnie nowym systemie finansowania samorządu.
4: Jak zmiany demograficzne wpływają na strukturę wydatków jednostek samorządu terytorialnego, czy coraz większa część budżetów trafia na usługi społeczne kosztem inwestycji?
3: Obserwujemy teraz sytuację, gdzie stopniowo powiększa się udział wydatków na usługi społeczne w wydatkach samorządu, kosztem też inwestycji infrastrukturalnych. To wynika z dwóch czynników. Po pierwsze, dużo tej infrastruktury już zbudowaliśmy mimo wszystko, tak? Drugie, spada liczba mieszkańców, więc trzeba jakby też skorygować programy rozwoju infrastruktury do zmieniającej się sytuacji demograficznej. A trzy, ludzie w sile wieku są coraz większą częścią społeczności, czyli też mają coraz większy wpływ na wybór wójta, burmistrza, prezydenta. A w związku z tym nie tylko ich potrzeby, ale również ich jakby waga w demokracji lokalnej sprawia, że coraz więcej wydatków samorządowych jest alokowanych w relacji do tej grupy mieszkańców.
4: Czy samorządy mają dziś realne narzędzia, by przeciwdziałać negatywnym trendom demograficznym?
3: Samorządy do końca nie są w stanie zmierzyć się z sytuacją, w jakiej się znalazły. Tak? Znajdą się liderzy, którzy znajdą swoje nisze, będą na tyle przedsiębiorczy, innowacyjni, że wykorzystają po prostu pojawiające się szanse. Zresztą tak jak mówiliśmy, mamy do czynienia z sytuacją bardzo zróżnicowaną w samorządach. Są te samorządy wiejskie, które są w bardzo trudnej sytuacji, są małe ośrodki miejskie w głębi regionów, które są równie trudnej sytuacji. Mamy ośrodki miejskie, które są na węzłach komunikacyjnych, bardzo dobrze ulokowane, jeżeli chodzi o atrakcyjność inwestycyjną i tam już jest inna sytuacja. Mamy samorządy pod w subarbiach metropolii i tam jest również zupełnie inna sytuacja i miasta metropolitalne. Więc nie możemy mówić o tym, czy generalnie przed samorządem perspektywa jest pozytywna czy negatywna. Każda z tych kategorii samorządów, które wymieniłem, ma zupełnie różne. Ale generalnie można powiedzieć tak, że bez silnej interwencji państwa utrzymanie struktury osiedleńczej kraju i sprawności miast, doświadczenia usług w swoich obszarach funkcjonalnych będzie bardzo trudne. Więc bardzo będzie potrzebna bardzo jakby aktywna polityka państwa i to nawet w odniesieniu do listy miast, które są w strategii średniookresowej strategii rozwoju kraju jako wyznaczone jako te miasta, które mają stanowić oś struktury osiedleńczej, miasta subregionalne, które będą odpowiadały za dostarczanie usług w swoich otoczeniu, już pokazuje, że wiele tych miast same ma problemy z utrzymaniem swojego potencjału, a co dopiero te ośrodki mniejsze. Więc tu będzie potrzebna tak samo z poziomu krajowego, jak i regionalnego aktywna polityka interwencji i wsparcia dla tych samorządów.

0: Paul Silver. Paul Silver. Paul Silver. And here's one I wrote for Boris.
1: To jest audycja Jazz w południe.

0: Dzień dobry. Nazywam się Damian Sawicki i jestem redaktorem prowadzącym w radiopraga.pl, które to jest projektem Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci. Drogi słuchaczu, wesprzyj radio i zostań naszym darczyńcą. A jak to zrobić? Wejdź na stronę www.radiopraga.pl i w zakładce Kontakt znajdziesz potrzebne informacje. Przeczytaj i wesprzyj radio, a staniesz się jednym z nas. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.
1: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
2: Od 30 lat pomagamy to poukładać, bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi. Przekaż swój 1,5% podatku nam.
3: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?

aż tak mocno jak ja, tak tkliwie, żarliwie, tak wiesz. Do ostatka, do szału, do dna, pozdradzaj mnie wtedy i grzesz.

ciebie nie mam.

0: Cześć, tu Staszek Plewniak
1: i Michał Salamon.
0: Pozdrawiamy gorąco słuchaczy radia Praga.pl.

Radio Praga.

0: To jest audycja Polacy nie gęsi, tylko polskie piosenki.
1: Jeszcze zdążę wam zaśpiewać, opowiedzieć. Jeszcze zdążę posadzić drzewa cudowne, zielone. Jeszcze zdążę zapomnieć i wspomnieć, znowu nie wiedzieć i znajdę czas na śmiech, na rozpacz słowo. We mnie tłucze się wiatr i śpiewa róg. Posłuchajcie, posłuchajcie litanie dla skowronka, już pisze Bóg. Posłuchajcie, posłuchajcie, już przystanął z ciekawością czas. Żegnam was, żegnam was. Jeszcze zdążę was przytulić i odtulić. Jeszcze zdążę otworzyć ściany cudowne w purpurze. Jeszcze zdążę rozkwitnąć, zaszumieć, znowu się zgubić. I znajdę czas na strach i na nadzieję płowę. We mnie tłucze się wiatr i śpiewa róg. Posłuchajcie, posłuchajcie litanie dla skowronka, już pisze Bóg. Posłuchajcie, posłuchajcie, już przystaną z ciekawością czas. Żegnam was, żegnam was.

las im chyj, grzybobranie starych mikstur, tajny sens. Zjadłeś miły na śniadanie zemsty mej zakręty.

0: czwartki o 20 w Radio Praga. Metalowa archeologia muzyczna. Dużo staroci, trochę nowości, wywiady, konkursy, stałe punkty programu i ekskluzywne materiały ze świata metalu. I niemetalowe dźwięki w puszce Pandory. Zapraszają Diovis, Ronve i Smrtan.
1: Welcome to hell.

śmierci się boicie? Czy zabił ktoś tokarza? Czy często się to zdarza? Ta ta ta, la la, ta ta ta, hej ha, ta ta ta, la la, ta ta ta, hej ha.

0: Pozdrawiam serdecznie Radio Praga. Mówi Grażyna Szapołowska. Całuję serdecznie wszystkich.
1: Radio Praga.

0: ostatni bal.
1: Mój miły i cały, już nie bój się nocy i ludziom w oczy patrz w miasteczku Beos. Minęło tyle lat, harmonia znów gra. Obłoki

I tylko gdy śpisz, płyniesz, giniesz tam, gdzie tata i mama przy tobie są znów.

A szkoda, że nie są niebieskie. Wolałabym tak jakoś.

0: pomilczeć ze mną dziś, tak jak ja. Bliźniaczo, jesteś bezsenna.
1: Przyjdź.

Wydawnictwo Filia przedstawia. Barbara Wysoczańska. Cena wolności. Czyta Agnieszka Postrzygacz. Moim kochanym rodzicom za to, że dali mi tyle wolności, ile potrzebowałam. Od wypatrywania z cudzej ręki kawałka powszedniego chleba, od wiecznego zamykania przed nimi dróg poważnej i użytecznej pracy, mają i winny emancypować się kobiety. Eliza Orzeszkowa. Kilka słów o kobietach. Część pierwsza. 1904-1905. Rozdział pierwszy. Wszystkie byłyśmy młode, szczęśliwe w niewinnej nieświadomości prawdziwego życia i gorąco zbuntowane. Jasne promienie majowego słońca, przenikające przez gęste, soczyście zielone liście kasztanowca i delikatny zapach kwiatów, otaczały nas subtelną aurą, kiedy siedziałyśmy na trawie, w kojącym cieniu drzewa, żywo dyskutując. Z daleka z pewnością tworzyłyśmy uroczy obrazek, idealną inspirację do kolejnego dzieła Degasa. Ogólnie więc z przekonaniem lub z pozorem przekonania powtarzają wszyscy, że kobieta równym jest mężczyźnie człowiekiem. Pojęcie to jednak istnieje tylko w teorii, a w zastosowaniu kobieta zawsze zostaje istotą ludzką wprawdzie, ale niepełnoletnią, naturą swoją więcej zbliżona do kwiata, lalki, anioła niż do człowieka. Głos Marianny Wąsowicz, która czytała niemal szeptem, żeby przypadkiem jej słowa nie dotarły do uszu rosyjskich żandarmów, w naszych brzmiał nadzwyczaj wyraźnie. Jej policzki zaróżowiły się od emocji, ale żadnej z nas to nie dziwiło, bo słowa o mentalnej niewoli kobiet zawsze odbierałyśmy z niemalże równą ekscytacją. Kiedy Marianna skończyła czytać, uniosła twarz z nadtrzymanej na kolanach książki i spojrzała na nas, upewniając się, że właściwie zrozumiałyśmy przekaz. Tego majowego popołudnia w parku na Książęcem było nas sześć i wszystkie z nabożnym skupieniem słuchałyśmy fragmentów rozprawy Elizy Orzeszkowej. I choć treść znałyśmy bardzo dobrze, zgodnie uważałyśmy, że idee w niej zawarte należy często przypominać, by przypadkiem nie zatarły się w naszej świadomości, którą tak łatwo tłumiła szara codzienność. Pomimo, że uważnie słuchałam Marianny, to jednak w głowie układałam kolejne akapity artykułu do czasopisma Bluszcz. Choć ostatni, o męskiej dominacji w powszechnie obowiązującym prawie, oddałam ledwie wczoraj. Zrobiłam to, zanim pobiegłam na wieczorne zajęcia Uniwersytetu Latającego, które tym razem nie odbywały się ani na tyłach ciasnego sklepu, jak w poprzednim tygodniu, ani w ukrytej na poddaszu pracowni artystycznej, co zdarzało się nadzwyczaj często, tylko w pięknym ogrodzie przy starej willi, należącej do rodziców jednej ze studentek. Moja młoda i szalona głowa pełna była pomysłów, które buzowały we mnie i nie dawały mi spokoju, domagając się spisania. Od kiedy udało mi się po kryjomu, to znaczy bez wiedzy rodziców, bo ci byli tradycyjnie konserwatywni, zatrudnić w najbardziej znanym w Warszawie kobiecym czasopiśmie, poczułam, że dostałam wiatr w skrzydła. Miałam mnóstwo pomysłów i uważałam, że każdy jest lepszy od poprzedniego. Nie bałam się poruszać kontrowersyjnych tematów, jak na przykład rola kobiety w domu czy praca zarobkowa kobiet. Podobnie jak moje koleżanki z Uniwersytetu Latającego, byłam przekonana, że pełna emancypacja, o której dzięki sufrażystkom stało się głośno w Europie, to tylko kwestia czasu. A rolą piszących artykuły, czyli moją, jest uświadamianie ludzi o randze wolności kobiet. Choć czyniłam to pod pseudonimem, starałam się pisać z wyczuciem, by nikogo nie obrazić, ale czując potrzebę spełnienia misji. Uważałam za kompletnie bzdurne owo wielowiekowe przekonanie, że nam, kobietom, równe mężczyznom prawa się nie należą, bo zostałyśmy stworzone wyłącznie do roli żony, matki i gospodyni. Wmawiano nam, że jesteśmy głupsze, nierozsądne i nie dorównujemy mężczyznom rozumem i siłą. Nie zgadzałam się z tym, ani ja, ani moje szanowne koleżanki. Paulinko, a nie dalej jak wczoraj, twój Stasiek nazwał cię swoim aniołem. Sama słyszałam. Zadrwiła jedna z dziewcząt, kierując słowa w stronę bez wątpienia najładniejszej z nas, Pauliny Skowrońskiej. Przecież tak nie można. To określenie niegodne współczesnej emancypantki. Paulina się spłoniła i nic nie odpowiedziała. Och, daj spokój, odezwała się inna, stając w obronie koleżanki.
Jak się zakochasz, zaczniesz inaczej gadać. Sama będziesz chciała, żeby twój ukochany nazywał cię aniołem. Miłość to pierwszy stopień do kobiecego piekła. Więc uroczyście przysięgnijmy, że nigdy się nie zakochamy. Dziewczęta jak na komendę uniosły palce wskazujące i środkowe prawej dłoni, lewą kładąc na piersi w okolicach serca. I zaczęły zaśmiewać się jedna przez drugą, udając, że składają przyrzeczenie. Ja nie byłam gorsza, więc oczywiście zrobiłam to samo, choć sytuacja wydała mi się wielce niedorzeczna. Uroczyście przysięgam, że nigdy żaden młodzieniec, choćby był najprzystojniejszy, nie zawróci mi w głowie. Paulina, tobie nie wolno przysięgać. Ty już jesteś zakochana, więc za późno. Ciekawe, co powiedzą wasi ojcowie na te uroczyste przysięgi. Dziewczęta odwróciły się w stronę stojącego w cieniu pobliskiego drzewa Jędrzeja Witebskiego. Młodzieniec, nienagannie ubrany, w jasnych, prążkowanych spodniach i dopasowanej letniej marynarce, spoglądał na nas z uroczo kpiącym uśmiechem na ustach. Jędrzej, no wiesz co? Ładnie tak nas podsłuchiwać? Skarciła go któraś. Skoro chciałyście się skryć przed widownią, trzeba było wybrać dyskretniejsze miejsce, a nie trawnik przy głównej alei. Zaśmiał się, zbliżając się do nas nieśpiesznie. Uśmiechnęłam się w duchu. Miałam przyjemność zobaczyć się z Jędrzejem poprzedniego dnia, gdy tylko wrócił do Warszawy z Petersburga, ale teraz znów poczułam radość, że go widzę. Jego pobyt w Rosji trwał kilka długich miesięcy i przez ten czas zdążyłam za nim okropnie zatęsknić. Brakowało mi tych uroczych docinków, swobody, jaką przy sobie czuliśmy, niewymuszonej czułości okazywanej wzajemnie przy byle okazji. Jędrzej od dziecka był mi bliskim przyjacielem, którego szczerze i po koleżeńsku kochałam. Ja to wiedziałam, on to wiedział i wiedzieli wszyscy wokół, traktując naszą relację z tolerancyjną pobłażliwością. Kiedyś jako chłopiec Jędrzej rozczulał gładką, niemal dziewczęcą urodą. Błękitne oczy okolone jasnymi rzęsami i blond czupryna wprawiały w zachwyt damy, a panów w konsternację, zwłaszcza jego ojca, który obawiał się, że syn od zbytku urody stanie się zniewieściały. Tymczasem Jędrzej wyrósł na przystojnego młodego mężczyznę, za którym dziewczęta z zainteresowaniem wodziły wzrokiem. Doskonale wiedziałam, jakie wrażenie mój przyjaciel robi na koleżankach i bawiło mnie to. Choć niekiedy wzbudzało też politowanie, bo przecież każdy w towarzystwie wiedział, że jedynym obiektem jego westchnień byłam ja, wyłącznie ja. Jędrzej tego nie ukrywał. Od lat mnie adorował, a ja przyjmowałam to z naturalną obojętnością, jak na przyjaciółkę przystało. No cóż, kochałam go jak brata, a może nawet bardziej, bo nie przypominałam sobie, żebym do tego rodzonego, Feliksa, miała tyle tkliwości, sympatii i czuła tak głębokie przywiązanie jak do tego chłopaka, który był moim towarzyszem od maleńkości. Nie nazwałabym jednak tej miłości inaczej, jak wyłącznie przyjacielską. Raz doszło między nami do fizycznego zbliżenia. Jeden, jedyny raz. 2 lata temu nad rzeką w Konstancinie. I jak ja potem tego żałowałam. Ciekawi siebie, owładnięci młodzieńczym pragnieniem cielesnej bliskości, ukryliśmy się wówczas między gęstymi szuwarami z dala od spojrzeń przypadkowych gapiów. Pozwoliłam mu się rozebrać i całować jak nikomu innemu. Sama też próbowałam dotykać go w miejscach dotąd mi nieznanych. Zrobiliśmy to po raz pierwszy w życiu, powodowani wyłącznie ciekawością i nagłym, nieopanowanym pożądaniem. I o ile na mnie w konsekwencji nie zrobiło to szczególnego wrażenia, a nawet uznałam nasze niezdarne zbliżenie za karygodny błąd, o tyle Jędrzej wyraźnie nie umiał o tym zapomnieć. Co jakiś czas wracał do tego wstydliwego zdarzenia, jakby nasz jeden raz był świętością, czymś, nad czym należało szczególnie się roztkliwiać. Tymczasem ja roztkliwiałam się wyłącznie nad tym, że straciłam dziewictwo z chłopcem, do którego nie czułam prawdziwej namiętności, a jedynie głęboko przyjacielskie przywiązanie. I wyrzucałam sobie, że mogłam to zrobić z kimś innym, bo może wówczas miałabym bardziej ekscytujące wspomnienia. Jak miło cię widzieć po tak długiej nieobecności, Jędrusiu. Klara wspominała nam, że wróciłeś. Czyżby już na dobre? Zagadnęła go wyraźnie ucieszona jego widokiem Marianna. Jędrzej przysiadł na kocu obok mnie. Raczej tak, w Petersburgu robi się gorąco. Od kiedy Rosja zaczęła wojnę z Japonią, ulica wrze. Ludziom ta wojna się nie podoba. Coraz więcej poddanych cara wyraża niezadowolenie z warunków codziennego życia. Więc wróciłeś do Warszawy, żeby czuć się bezpieczniej?
Wróciłem przede wszystkim po to, żeby pomóc ojcu w zarządzaniu fabryką. Ma coraz więcej pracy, a lat mu przybywa. Och, to i żona by ci się przydała, zauważyła druga spośród moich koleżanek, Lidia Mąkiewicz, obdarzając Jędrzeja powłóczystym spojrzeniem. Jędrzej zaśmiał się głośno i serdecznie. Pewnie by się przydała, ale na żadną z was, drogie ślicznotki, liczyć nie mogę, skoro złożyłyście przed chwilą tak uroczystą przysięgę. Wszystkie oprócz Paulinki. Nasza Paulinka za miesiąc wychodzi za mąż za Stasia Gęborka. Wiesz, tego, co właśnie skończył prawo. Jędrzej uśmiechnął się pod nosem. Wiem, słyszałem. Winszuję serdecznie panience. Koledze Gęborkowi także już pogratulowałem. Koleżanki wyraźnie dobrze się bawią moim kosztem, odparła Paulina z urazą, bo jeszcze same nie wpadły w męskie sidła. Zobaczymy, jakie przysięgi będą składać, gdy się zakochają na amen. Od razu odezwały się głosy oburzenia. My się poświęcimy dla dobra emancypacji polskich kobiet i udowodnimy, że kobieta może znaleźć szczęście i bez wychodzenia za mąż, rzuciła któraś poważnym tonem, niczym Abraham Lincoln podczas przemówienia do republikanów. Pozostałe dziewczęta, jak na komendę, wybuchły perlistym śmiechem. A hrabianki Domańskiej z wami nie ma? Zainteresował się Jędrzej. Przecież ona zawsze najgłośniej wyraża swoje opinie. Dziewczęta nagle przestały się śmiać, jakby zmarkotniały, a Jędrzej zerknął na mnie wyczekująco. Klaro? Marii nie ma z nami już od dawna, odparłam. Przestała uczęszczać na zajęcia z uniwersytetu. Niedawno dowiedziałyśmy się od służących hrabiostwa Domańskich, że wyjechała z rodzicami na wypoczynek do Szwajcarii. Tak po prostu? Zdziwił się Jędrzej. Rzuciła naukę? To do niej niepodobne. Przecież bardzo chciała zdobyć wykształcenie. Owszem, ale okazało się, że Maria jest w ciąży. Mówiąc to, poczułem na sobie ciężkie spojrzenia koleżanek. Jędrzej popatrzył na mnie szczerze zdumiony. Najwyraźniej ta wiadomość zrobiła na nim nie mniejsze wrażenie niż na nas, kiedy się o tym dowiedziałyśmy. I nie wiadomo, kto jest ojcem, dodałam. Oczywiście Domańscy oficjalnie wszystkiemu zaprzeczają. Zauważyłam, że niektóre z moich towarzyszek, choć na co dzień otwarte, a wręcz pyskate i o nowoczesnych poglądach, nagle zawstydziła moja bezpośredniość, bo zażenowane spuściły wzrok. No cóż, nie ma się co dziwić, że zaprzeczają. Pewnie to dość kłopotliwe. Skwitował Jędrzej nieco dłużej, zatrzymując na mnie spojrzenie, tylko po to, by za chwilę z pewnym zmieszaniem odwrócić ode mnie głowę. Mogłabym przysiąc, że w tym momencie pomyśleliśmy dokładnie o tym samym. Po naszym miłosnym wybryku również obawiałam się, że zaszłam w ciążę. Jędrzej zapewniał mnie wówczas solennie, że jeśli tak się stało, natychmiast weźmiemy ślub. W rzeczywistości chciał się ze mną ożenić i bez tego, nawet nie czekając na potwierdzenie, czy jestem w ciąży, czy nie. Ale ja absolutnie nie miałam takiego zamiaru. Odetchnęłam z ulgą, kiedy się okazało, że nasz miłosny wyskok nie będzie miał konsekwencji w postaci małego pszcząca. Dziwna sprawa, powiedziałam. Żadna z nas nie domyślała się, że Maria się z kimś spotyka. Nic nikomu nie mówiła, aż nagle zniknęła od tak, z dnia na dzień. Profesorowie też nie wiedzieli, co się stało. Próbowałyśmy się z nią kontaktować, pisałyśmy listy, nawet pojechałam do domu Domańskich, ale jej matka nie wpuściła mnie, oświadczając, że Maria jest chora i nie przyjmuje gości. Domańscy próbują całą sprawę zatuszować, ale kiedy Maryśka wreszcie urodzi, to i tak każdy się dowie. Wtrąciła Marianna z rumieńcami ekscytacji na policzkach. Ledwie kilka miesięcy nie ma mnie w Warszawie, a tu takie wiadomości, podsumował Jędrzej i podniósł się energicznie. Wybaczcie, drogie panie, ale już pójdę. Mam sporo spraw do załatwienia, a już prawie popołudnie. Możecie więc ze spokojem wracać do interpretacji orzeszkowej i składać kolejne przysięgi. Puścił do nas oko. Och, to wcale nie takie proste, gdy co chwila kręcą się tu rosyjscy żandarze.

0: Radio Praga.
1: Coraz lepiej zdawałyśmy sobie sprawę, potrafiłyśmy walczyć o własne zdanie jak lwice, co nie zmieniało faktu, że znienawidzone carskie patrole zawsze stanowiły dla nas nie lada wyzwanie. W czasach, kiedy wszelkich przejawów polskości zakazano, a już zwłaszcza mówienia i czytania w języku polskim, musiałyśmy się nieźle nagimnastykować, żeby nosić książki do nauki w języku polskim i po kryjomu je wypożyczać. Nieraz zdarzało się, że zaczepiali nas policjanci celem rewizji, ale wówczas pokazywałyśmy tylko te po rosyjsku, polskie chowając na dnie torby i tak zagadując mundurowego, żeby nie chciało mu się drążyć tematu. Zobaczymy się później? Zwrócił się do mnie Jędrzej jeszcze zanim się oddalił. Dziś mam sporo zajęć i pewnie późno wrócę do domu. Jutro, Jędruś. Kiwnął głową i odszedł, a dziewczęta zmierzyły mnie karcącymi spojrzeniami. Niby taka twarda jesteś i się go wypierasz, a trzymasz krótko jak na sznurku. Bo przyjaźni nie oddam. A jeśli któraś zdobędzie jego miłość? Nie odpowiedziałam, uznając dyskusję na ten temat za zupełnie bezsensowną. Nie wybiegałam tak daleko w przyszłość. Co ma być, to będzie. Jeśli Jędrzej znajdzie sobie kobietę, będę musiała to zaakceptować. Na razie jednak był moim najlepszym przyjacielem, nawet jeśli wyobrażał sobie naszą zażyłość zupełnie inaczej. Siedziałyśmy na kocu jeszcze dobrą godzinę, rozprawiając na kobiece tematy, aż wreszcie trzeba było się rozejść. Każda z nas miała jeszcze swoje obowiązki czy projekty, a później czekały nas wieczorne wykłady. Koniec roku akademickiego wiązał się z zaliczeniami i nauki było sporo, a my wyjątkowo skrupulatnie się do niej przykładałyśmy. I choć edukowałyśmy się na tajnym uniwersytecie, pogardliwie przez niektórych nazywanym babskim uniwersytetem, to jak przystało na inteligentki, wcześniej gruntownie kształcone na słynnej pensji Jadwigi Sikorskiej, dawałyśmy z siebie wszystko. To była dla nas sprawa honoru. Pragnęłyśmy udowodnić, że tak samo jak do zarządzania domem i zajmowania się dziećmi, nadajemy się również do nauki i pracy zawodowej. Uniwersytet latający ukończyła przecież, nim jeszcze wyjechała do Paryża na Sorbonę, pierwsza na świecie kobieta noblistka Maria Skłodowska-Curie. Świadomość ta sprawiała, że czułyśmy się bardzo nobilitowane. Choć oczywiście wiedziałyśmy, że niestety żadna z nas nie dorównywała intelektem wybitnej fizyko-chemiczce z Warszawy. Rozdział drugi. Wieczorem po zajęciach odwlekałam powrót do domu. Szłam spacerowym krokiem, delektowałam się chwilą i czerpałam z tego przyjemność. Było ciepło, choć słońce schowało się już za horyzontem. Na ulicach Warszawy pomimo późnej pory panował przyjemny gwar. Wśród toczących się po bruku konnych powozów i dorożek raz na jakiś czas przejechał piękny, lśniący automobil, wywołując prawdziwą sensację wśród przechodniów. Ja również lubiłam patrzeć na te pojazdy i wyobrażać sobie, że kiedyś wsiądę do takiego eleganckiego cacka, a potem pognam przed siebie hen daleko. Wiedziałam, że papa miał chętkę na taki cud techniki. Automobil wciąż jednak kosztował majątek, a mama powtarzała ze strachem, że nigdy w życiu do czegoś takiego nie wsiądzie, bo to jak proszenie się o śmierć. Szłam rozmyślając już nie tak wiele o nowym artykule do gazety, ile o Marysi Domańskiej. Właściwie od czasu, gdy dowiedziałam się o jej ciąży, myślałam o niej bardzo często. Zachodziłam w głowę, kto mógł być ojcem dziecka i dlaczego Maria mi się nie zwierzyła. A może był nim jakiś Rosjanin i dlatego bała się wyznać prawdę. Ta myśl uwierała mnie szczególnie, bo zdawało mi się, że byłyśmy ze sobą dość blisko. Ja opowiedziałam jej o tym, że między mną i Jędrzejem doszło do fizycznego zbliżenia i że później bardzo tego żałowałam. Z jej strony liczyłam na podobne zaufanie. Jeszcze kilka miesięcy temu wspólnie z Marią rozpoczęłyśmy kolejny rok nauki, a prócz tego regularnie chodziłyśmy na spotkania emancypantek, entuzjastek wierzących, że naprawdę możemy odmienić położenie kobiet. Spotykałyśmy się coraz częściej, w zaprzyjaźnionych kawiarniach albo mieszkaniach którejś z feministek. Maria była w tych poglądach jeszcze bardziej radykalna niż ja czy inne koleżanki i gorąco wierzyła w równouprawnienie. To również za jej namową brałyśmy udział w poważnych wiecach organizowanych przez młodych socjalistów przeciwko wszechwładzy rosyjskiego imperium. A tam, słuchając kwiecistych przemówień przywódców Polskiej Partii Socjalistycznej, uwierzyłyśmy w możliwość wyzwolenia polskiego narodu spod jarzma zaborcy. I nagle z dnia na dzień Maria, pilna studentka i dusza towarzystwa, przestała pokazywać się publicznie i uczestniczyć

0: uczestniczyć w zajęciach na uniwersytecie. Z niewiadomego powodu zamknęła się w domu rodziców, nie przyjmując gości ani nie chodząc do nikogo z wizytą. Plotkom i ciekawskim domysłom nie było końca. Lecz hrabiostwo domańscy stanowczo zaprzeczali, jakoby ich córka spodziewała się nieślubnego dziecka. Hrabia chciał nawet wytoczyć komuś proces sądowy o pomówienie, ale i tak ludzie w Warszawie wiedzieli swoje. Byłam już niemal pod domem i szłam wzdłuż ulicy Pięknej niedaleko Parku Ujazdowskiego, kiedy nagle usłyszałam za plecami stukot końskich kopyt o bruk. Obejrzałam się i w tym momencie ktoś z całym impetem wpadł na mnie i popchnął na chodnik. Przewróciłam się, a książki, które trzymałam w podręcznej torbie, wypadły z niej z łoskotem. Człowiek, który mnie pchnął, również niemal się przewrócił, cudem tylko zdołał utrzymać równowagę. Zrobił nade mną susa i pobiegł dalej przed siebie. Zatrzymała go dopiero kula, która trafiła go w nogę. Podnosząc się z kolan, z trwogą zobaczyłam, jak chłopak, uciekający przed żandarmami wyrostek, pada po postrzale na ulicę. W okamgnieniu znalazło się przy nim trzech konnych. Brać go! Usłyszałam twardy rosyjski rozkaz. Jeden z szeregowych zsiadł z konia i chwycił jęczącego z bólu chłopaka za poły brudnej koszuli. Nim zdołałam pojąć całą sytuację, podjechał do mnie drugi mundurowy, rosyjski oficer. — Nic się, panience, nie stało? — spytał, świdrując mnie uważnym wzrokiem. — Co z nim? Z przejęciem wskazałam na chłopaka, z którego nogi broczyła krew. — Dokąd go zabieracie? — Tam, gdzie jego miejsce, do aresztu. Uniosłam twarz i popatrzyłam na oficera. Był bardzo przystojny. Na koniu trzymał się prosto i dumnie. Szarymi, chmurnymi oczami sunął po mojej postaci, aż zatrzymał wzrok na pustej torbie, którą ściskałam w dłoniach. Książki, owinięte w papier, by ukryć polskie tytuły, wciąż leżały na chodniku. — Co zrobił? — spytałam bez strachu, a oficer uniósł brwi w wyrazie zaskoczenia moją zuchwałością. — A co to panienkę interesuje? Pomyślałam, że to bardzo niegrzeczne, żeby oficer zwracał się w ten sposób do damy, ale zatrzymałam tę myśl dla siebie. — Chcę wiedzieć, jak mogłabym mu pomóc — odparłam hardo. Zaśmiał się ironicznie. — Pomóc? Czy ten obwieś to panienki znajomy? — Nie. Na ułamek sekundy nasze oczy się spotkały. Moje jasno-zielone o upartym spojrzeniu. I jego, szare i posępne, przeszył mnie nieprzyjemny dreszcz. Pomóc to może panienka sobie, zbierając te książki i chowając je przede mną. Zdaje się, że lepiej dla panienki bym nie przeglądał ich zawartości. Zmarszczyłam brwi i powoli schyliłam się po egzemplarze. Rzeczywiście, lepiej byłoby, gdyby oficer nie wiedział, co czytałam. Czym ten chłopak zawinił? Powtórzyłam pytanie, kiedy książki bezpiecznie spoczęły w mojej torbie. Jest panienka nadzwyczaj dociekliwa, panno. To raczej pan powinien przedstawić się pierwszy. Upomniałam go sucho. Nie wiedziałam, skąd we mnie tyle buty i odwagi wobec tego oficera, ale nie bałam się go. Nie peszył mnie swoją przewagą. Hamował jedynie moje wypowiedzi, które cisnęły mi się na usta. Wiedziałam, że w rozmowie z nim powinnam gryźć się w język. Mięsień na jego policzku drgnął. Kapitan lejbgwardyjskiego pułku ułanów jego wysokości, Aleksander Dmitrij Kirsanow, pomocnik generała gubernatora Michaiła Iwanowicza Czertkowa, do usług. Przedstawił się. Nie dałam po sobie poznać, że ta informacja zrobiła na mnie spore wrażenie, bo fakt, że miałam przed sobą kogoś tak wysoko postawionego w carskiej gwardii, nie był bez znaczenia. Błyskawicznie przeszło mi przez myśl, że biedny, trafiony kulą chłopak tak naprawdę nie miał w starciu z nim żadnych szans. Panna Klara Tyszkowska. Zrewanżowałam się. Kapitanie, za co chcecie aresztować tego chłopca? Bezmyślnie zrywał ze słupów obwieszczenia o poborze rezerwistów do armii jego wysokości Mikołaja II. Domyśla się panienka, że zepsuł mi tym wieczorną przejażdżkę po mieście. Może nie był świadom, co zrywa. Wiecie, kapitanie, że analfabetyzm jest powszechny wśród robotników i biedoty. Oficer żachnął się z drwiną. Za to, co zrobił, powinien dostać parę lat katorgi. Ukradkiem zerknęłam w stronę dragonów, którzy bez litości szarpali teraz już nieprzytomnym chłopakiem. Jego noga zwisała bezwładnie. Zastanawiałam się, czy zemdlał z bólu, czy ze strachu. Ogarnął mnie jeszcze większy gniew. Machinalnie zacisnęłam pięści z wściekłości. Może pan kapitan również okazać wspaniałomyślność i wypuścić biedaka, powiedziałam powoli, z trudem panując nad emocjami. Chłopiec już dostał nauczkę. Pański człowiek go postrzelił, więc pewnie będzie kaleką do końca życia. Kirsanow uśmiechnął się krzywo, nie spuszczając ze mnie wzroku. Pani nie jest świadoma wagi przestępstwa, które ten smarkacz popełnił. Buntowanie się przeciwko rozkazom jego wysokości to surowo karana zbrodnia. Nie śmiem się mierzyć z pańskim rozumem, kapitanie. Jestem tylko kobietą. Odparłam z powagą, ale on chyba wyczuł ukrytą w moim tonie drwinę. Nie widzę w jego postępowaniu zarzewia buntu. Ot zwykły, głupi, chuligański wybryk dzieciaka, co ledwo od ziemi odrósł. Jest panienka zuchwała, zauważył oschle Rosjanin. Raczej zdesperowana, poprawiłam go łagodnie. Chcę nieszczęśnikowi pomóc. Kirsanow wygiął wargi w cynicznym uśmiechu i skręcił konia w stronę żołnierzy. Nie zastanawiając się nad tym, co właściwie robię, pobiegłam za nim. Panie kapitanie, proszę mnie posłuchać. Z pewnością jest pan rozsądnym człowiekiem. Jeden nieszczęśnik nie przyniesie panu chwały. W akcie desperacji gotowa byłam błagać go niemal na kolanach, byle wypuścił tego rannego chłopca. Już tyle razy patrzyłam na niesprawiedliwości popełniane przez carskich żołnierzy i żandarmów, którzy bez zastanowienia bili i szykanowali obywateli za najmniejsze przewinienia. Takie obrazki na ulicach Warszawy były na porządku dziennym. Mężczyzna wstrzymał konia i odwrócił się do mnie. Spojrzenie wciąż miał twarde i nieustępliwe. Zapłacę, rzuciłam, nie dając za wygraną. Mam przy sobie kilka rubli. Zaczęłam gorączkowo przetrząsać torbę w poszukiwaniu skórzanej portmonetki, którą zawsze nosiłam przy sobie. Pamiętałam, że łapówka zawsze była dobrze widziana i zdarzało się, że działała cuda. Nie zorientowałam się, że kapitan zsiadł z konia i podszedł do mnie. Zauważyłam to dopiero, gdy zbliżył się na tyle, że poczułam bijącą od niego woń wierzchowca, zmieszaną z zapachem męskiego potu, a przed oczami miałam guziki jego gwardyjskiego munduru. Był wysoki, dużo wyższy ode mnie i odczułam tę przewagę bardzo intensywnie. Ile jest panienka gotowa zapłacić za tego parszywego szczeniaka? Wolno uniosłam twarz i spojrzałam mu w oczy. Wpatrywał się we mnie intensywnie, niemal drapieżnie, a ja poczułam nieznośną słabość w nogach. Mimowolnie zaczęłam drżeć, ale nie ze strachu, tylko z buzującego we mnie gniewu. Nie wiem, ile mam przy sobie. Kciukiem uniósł moją brodę i pochylił się nade mną tak, że nasze oddechy niemal się zmieszały. Ile jest panna gotowa zapłacić? Powtórzył zuchwale, ślizgając się spojrzeniem po moich wargach. Zrobiło mi się niedobrze. Odwróciłam od niego twarz i cofnęłam o dwa kroki. Jest pan bezczelny, wyszeptałam ze wzgardą. Błysk w jego oku nie gasł. To panienka jest bezczelna, proponując mi byle łapówkę za zaniechanie służbowych obowiązków. Nim zdążyłam odpowiedzieć, skoczył na konia i dał rozkaz żołnierzom do odjazdu. Stałam w bezruchu, zaciskając boleśnie usta i patrząc, jak wywożą nieprzytomnego, przerzuconego przez końskie siodło chłopca. Coś gwałtownie zakłuło mnie w piersi. Wiedziałam, że chłopak nie przeżyje. Nie wiedziałam jednak, że moja znajomość z kapitanem Aleksandrem Kirsanowem dopiero się rozpoczęła i miała odcisnąć niezbywalne piętno na moim życiu. Rozdział trzeci. Lato minęło wyjątkowo szybko i nadzwyczaj spokojnie. Mama, jak co roku, już na początku czerwca, spakowała kufry i wyjechała z Warszawy do pobliskiego Konstancina, gdzie ojciec nabył dawno temu uroczą willę, którą nazwaliśmy Pałacyk Magnolia. Mama spędzała tam każde lato, oddając się przyjemności obcowania z naturą i plotkując z towarzystwem kobiet, tak jak ona, uciekających przed miejskim zgiełkiem. Cały sezon wydawała przyjęcia dla znajomych, a ja towarzyszyłam jej w tym błogim wypoczynku, raz w tygodniu wracając na jeden dzień do Warszawy pod pozorem spotkania się z koleżankami, a w rzeczywistości po to, by oddać do redakcji Bluszczu gotowe artykuły. Wówczas obowiązkowo spotykałam się też z Jędrzejem, który narzekał, że beze mnie Warszawa traci blask. To był przyjemny, beztroski czas i nic nie zapowiadało burzy, która nadciągała od wschodu, choć wielu ludzi przeczuwało, że idą zmiany mające istotnie zaważyć na sytuacji w naszej zniewolonej ojczyźnie. Zmiany, które obudzą ducha rewolucji, a ta już po kres zaborczej niewoli będzie przypominać, że nie wolno ustawać w walce. Wojna z Japonią, w której Imperium Romanowów miało być z założenia stroną wygraną, okazywała się porażką dla Wszechrusi. Car nie tylko nie umiał zdobyć przewagi nad, zdawałoby się, słabszym przeciwnikiem, ale wzbudzał w swoim narodzie coraz większe niezadowolenie. Docierały do nas informacje, że Rosjanie chętniej i z większą zaciętością wychodzili na ulice Petersburga, Moskwy i innych dużych miast, domagając się od Mikołaja II zakończenia wojny. Bo przecież ta wojna, która w założeniu miała ugruntować wpływy imperium w Mandżurii, w rzeczywistości doprowadziła do gwałtownego zwiększenia cen, podnoszenia podatków, a tym samym do tego, że obywatele zaczęli cierpieć głód. Rewolucyjne nastroje docierały również do Królestwa Polskiego. Szczególnie Warszawa odczuwała niezadowolenie z polityki prowadzonej przez zaborcę. Do udziału w wojnie powoływano kolejnych Polaków z terenów całego Królestwa. Młodych, silnych mężczyzn zmuszano do walki w imię znienawidzonego imperatora, w razie odmowy grożąc im zsyłką na daleki Sybir lub śmiercią. Coraz więcej chłopców, szczególnie ze społeczności robotników, wszczynało bunt. Zaczęto stawiać odważny opór przeciwko rażąco niesprawiedliwej brance i wiadome było, że wraz z nadejściem jesieni sytuacja jeszcze się zaogni. Ja sama, choć sprawa wojska nie dotyczyła mnie osobiście, też byłam głęboko przeciwna przymusowemu poborowi moich kolegów i znajomych. Czułam głęboki sprzeciw i popierałam tych, którzy w akcie desperacji uciekali pod osłoną nocy, jak niegdyś mój brat Felix, by nie dosięgnął ich carski dekret. Gdyby nie to, spędzałabym konstancińskie lato w o wiele większym spokoju, oddając się jedynie lekturze i rozmyślaniom na temat kobiecej niezależności. Jesienią wydarzyło się jednak coś, co nie miało nic wspólnego ani z odległą wojną, ani z rosyjskim zaborcą, a co wstrząsnęło mną głęboko. Na początku października dotarł do mnie list, przekazany w tajemnicy przez służącą hrabiostwa domańskich. List skreślony ręką mojej przyjaciółki Marii. Droga Klaro, pewnie wiesz, dlaczego od tylu miesięcy jestem nieobecna. Dlaczego tak nagle zrezygnowałam z nauki, którą uwielbiałam, oraz z życia towarzyskiego. Moje losy bardzo się pogmatwały, bo jak już pewnie doszły cię słuchy, spodziewam się dziecka. Prawdopodobnie wydaje ci się, że ja, gorąca zwolenniczka emancypacji, kobieta świadoma i nie dająca się omamić ciemnocie, straciłam czujność i dałam się ponieść emocjom. Cóż, sprawa jest zbyt delikatna. I niestety nie mogę ci wyjawić, kto jest ojcem mojego dziecka. Ten mężczyzna i ja nigdy nie mielibyśmy szansy na wspólne życie. Piszę do ciebie, bo bardzo się boję i nie wiem, co robić, a strach odbiera mi zdrowy rozsądek. Niemal nie wychodzę już z łóżka, bo na dniach spodziewam się rozwiązania i dramatycznie obawiam się o życie mojego dziecka. Matka z ojcem zamknęli mnie w domu i trzymają pod kluczem, żeby nikt nie miał do mnie dostępu. Słyszałam, jak rozmawiali między sobą, że po narodzinach zamierzają oddać moje dziecko komuś na wychowanie. Nie mogę na to pozwolić. Nie zniosę, jeśli odbiorą mi moje maleństwo. Nie wiesz, Klaro, jakie to szczęście czuć pod sercem rosnące życie. Poza tym jest ono owocem wielkiej, choć niespełnionej miłości. Nie mogą zmusić mnie do oddania mojego dziecka. Proszę, błagam cię, Klaro, pomóż mi, bo nie mam już siły walczyć i boję się, że przegram. Twoja przyjaciółka Maria Domańska. Tamtej nocy po otrzymaniu listu nie mogłam zasnąć. Rzucałam się nerwowo na łóżku, nie potrafiąc wyrzucić z głowy myśli o przyjaciółce. Potajemnie wysłany list mną wstrząsnął, a zawarte w nim słowa wywoływały we mnie chaos i wzbudziły złe przeczucia. Postanowiłam, że na drugi dzień z samego rana pojadę do posiadłości Domańskich i zażądam widzenia się z Marią. Zrobiłam, jak zamierzałam, ale napotkałam na stanowczy sprzeciw jej matki, która, oburzona moją wizytą, nie pozwoliła mi nawet przekroczyć progu domu. Dostałam wczoraj list od Marii z prośbą o spotkanie, rzekłam, nie dając za wygraną. Hrabina kolejny raz stanowczo potrząsnęła głową. Marii nie ma w domu. Informowaliśmy z mężem, że wyjechała z Warszawy. Nieprawda, wczoraj napisała do mnie. Wiem, że spodziewa się dziecka i że wkrótce nastąpi rozwiązanie. Dość. Proszę natychmiast opuścić mój dom. Poczerwieniała na twarzy hrabina patrzyła na mnie z gniewem. Nie pozwolę powtarzać takich kłamstw pod adresem mojej córki. To nie kłamstwo. Maria przyznała się w liście. Nie zdążyłam jednak dokończyć, bo hrabina zatrzasnęła mi drzwi przed nosem. Oburzona i zrezygnowana odeszłam stamtąd, ale mój niepokój nie zmniejszył się ani odrobinę. Przez kolejne 2 dni rozmyślałam nad tym, co robić. Postanowiłam nawet spotkać się z Jędrzejem i poprosić go o pomoc. Mój przyjaciel uznał, że nie możemy naruszać prywatności domańskich. Ale Maria napisała jednoznacznie, że oczekuje pomocy. Usiłowałam go przekonać do tego, że należy coś zrobić. Ona chce, żebym się zaangażowała. Jędrzej wzruszył ramionami. Pewnie źle oceniła sytuację. Zobaczysz, że jak tylko urodzi się dziecko, wszystko się poukłada, a i sama Maria spojrzy na to bez emocji. Miałam co do tego sporo wątpliwości, ale nadal nie wiedziałam, co począć. 3 dnia postanowiłam spróbować po raz kolejny z wizytą u Domańskich. Uznałam, że jeśli znów napotkam opór, będę tkwić pod drzwiami tak długo, aż mnie wpuszczą. Byłam nawet gotowa krzyczeć pod oknami do skutku i wołać Marię po imieniu. Okazało się jednak, że nie musiałam robić nic, bo służba wpuściła mnie natychmiast. Przeraził mnie widok wstrząśniętego kamerdynera, który choć zawsze poważny i dystyngowany, teraz zdawał się przygarbiony i był blady jak ściana. Dłonie mu drżały, kiedy zamykał za mną drzwi. — Czy coś się stało? — spytałam z przestrachem, ale mężczyzna nie odpowiedział, tylko wycofał się w głąb wielkiego domu. I wtedy usłyszałam płacz. Potwornie bolesne zawodzenie, które przeszyło mnie dreszczem grozy. Wbiegłam na schody prowadzące na piętro, gdzie mieścił się pokój Marii. Widok, jaki tam zastałam, zmroził mi krew w żyłach. Zachwiałam się na nogach i musiałam podtrzymać się ściany. Ciało mojej przyjaciółki, odziane jedynie w bieliznę, zwisało z belki pod sufitem, z pętlą z prześcieradła zaciśniętą wokół drobnej szyi. Pod jej zwłokami klęczała i zanosiła się płaczem hrabina domańska. Październik był przeszywająco zimny. Jesienny chłód przenikał przez wszystkie warstwy ubrań, a wilgotne powietrze kładło się mgiełką na policzkach. Nie zważając jednak na to, siedziałam na dachu oficyny rodzinnej kamienicy, podkulając nogi pod halką i długą spódnicą. Czułam zimno bardzo wyraźnie, jednak zupełnie mi to nie przeszkadzało, bo w środku płonęłam gniewem, spalając się niczym pochodnia. Wiedziałam, że nic nie jest w stanie ugasić we mnie tego żaru. Złość i bezsilność, pomieszane ze wściekłą rozpaczą, rozgrzewały mnie od środka do czerwoności. W chwilach głębokiego wzburzenia mój niepokorny temperament zawsze dawał o sobie znać, jakbym była niesfornym dzieckiem, a nie młodą, stateczną kobietą. Swojej krnąbrnej natury nie zdołałam powściągnąć nawet w trakcie żałobnej stypy, tuż po pogrzebie Marysi. Gotowa byłam ten głupi, niesprawiedliwy świat rozerwać na strzępy. Powtarzałam sobie w myślach drwiąco, że gdybym żyła parę wieków wcześniej, za swoje zachowanie i poglądy spłonęłabym na stosie. Jednakże czasy się zmieniły i kobiet już nie karano w ten sposób. Teraz doprowadzano je do ostateczności, każąc przestrzegać zasad obrzydliwej, fałszywej moralności. Jedynie po to, żeby one same w akcie największej rozpaczy odbierały sobie życie. Myśląc o tym, nerwowo wypuściłam z pomiędzy warg dym z cygaretki. Mrużąc powieki, spoglądałam na obłoczek tytoniu, rozpływający się w aurze zimnego wieczoru. Zaraz potem objęłam wzrokiem okolice, ciemną o tej porze ulicę piękną i przytulone do siebie dachy budynków, otulonych gęstniejącym mrokiem. Z niektórych kominów wydobywał się dym, który świadczył o tym, że jego mieszkańcom z pewnością było ciepło i przytulnie. Jego zapach wgryzał się w moje nozdrza wraz z zapachem tytoniu oraz zupełnie nieprzyjemną wonią zalegających w rynsztokach nieczystości. Podążając wzrokiem przed siebie, widziałam oświetlony latarniami gazowymi fragment gwarnych o każdej porze Alei Ujazdowskich i Parku Ujazdowskiego. Świat wciąż istniał. Godzina płynęła za godziną, a Marii nie było. Znowu tu siedzisz. Usłyszałam dochodzący z dołu karcący głos Jędrzeja. I co z tego? Odparłam ze złością, nawet na niego nie patrząc. Bałam się, że jeśli na niego spojrzę, emocje mnie pokonają i zwyczajnie się rozpłaczę, a nie chciałam więcej płakać. W ciągu ostatnich dni napłakałam się już dość. Twoi rodzice nie wiedzą, gdzie jesteś i bardzo się niepokoją. Jak cię tu nakryją, w dodatku z tym papierosem? Przestań, ty też zamierzasz mi prawić morały? Ani myślę, po prostu po przyjacielsku cię ostrzegam. Zmarszczyłam brwi i wymuszenie uśmiechnęłam się pod nosem. Zamrugałam, żeby opanować niechciane łzy, które nie dawały mi spokoju. Boże, myślałam w panice. Jeśli się rozpłaczę, to już na dobre. Cały żal i gniew, które ściskały moje ciało i przez cały dzień kumulowały się we mnie, teraz gotowe były przerwać tamę pozornego opanowania. Znów zaciągnęłam się papierosem, raz i drugi, i w końcu spojrzałam na Jędrzeja. Mój przyjaciel stał na chodniku, na lekko rozstawionych nogach, z zadartą głową i przekrzywionym w tył kapeluszem. Patrzył na mnie. Pomyślałam, że jeśli już ktoś musiał zakłócić moje samotne rozmyślania, to dobrze, że to był on. Klara, zejdź, pogadamy. Zaproponował ugodowo, ale pokręciłam głową na tę propozycję. Jeśli chcesz pogadać, to musisz wejść na dach. Ja nie zamierzam się stąd ruszać. Tu mi dobrze. Zachowujesz się jak dziecko. A ty jak moja wiecznie marudząca matka. Niemal słyszałam, jak Jędrzej sapnął pod nosem. Nie zamierzałam mu jednak ustępować. Wiedziałam, że chce dla mnie dobrze. Zawsze chciał dobrze. Ale teraz ani myślałam się temu poddać, kiedy myśl o jakimkolwiek pocieszeniu z jego strony zdawała mi się nie do przyjęcia. Potrzebowałam tego szczególnego miejsca, tej przestrzeni, którą miałam przed sobą. A że akurat był to dach oficyny, trudno. Tylko tu byłam w stanie odetchnąć i podjąć próbę poukładania sobie w głowie tego, co się niedawno wydarzyło. Od kiedy pamiętałam, ilekroć coś się ze mną działo, albo kiedy obrażona na cały świat nagle potrzebowałam samotności, uciekałam na dach oficyny. Ani ojciec, ani matka, ani nikt ze służby. Nikt nigdy nie odważył się po mnie tu wejść i sprowadzić na dół. Zapewne z obawy przed ośmieszeniem albo upadkiem. I choć teraz nie przystawały mi takie dziecinne wybryki, nie zmieniłam swojego przyzwyczajenia. Wręcz przeciwnie. Poszerzyłam je o regularne zaciąganie się papierosem. Choć dobrze wiedziałam, że gdyby ojciec lub matka nakryli mnie na paleniu, zrobiliby straszną awanturę. Jednak w tym osobliwym miejscu, poza zasięgiem wzroku innych, spoglądając na dachy Warszawy, czułam się sobą. Znów zaciągnęłam się dymem z cygaretki, a Jędrzej zaczął wspinać się po drabinie przytwierdzonej do ściany oficyny. Poruszał się tak sprawnie i energicznie, że drabina telepała się i skrzypiała pod naporem jego młodzieńczego ciała. Kiedy wszedł na dach, poprawił na sobie elegancki płaszcz i kapelusz. Jesteś najbardziej upartą oślicą, jaką znam, mruknął z irytacją. Kto to widział, żeby młoda dama przesiadywała na dachu? Skrzywiłam się na tę uwagę. A co według ciebie powinna robić młoda dama? Siedzieć w saloniku z robótką w rękach i spuszczonym pobożnie wzrokiem, rumieniąc się na każdą wzmiankę o sprawach tak zwanego prawdziwego życia? Wiesz, że nie ze mną takie numery. Wiem, kochanie. Och, nie mów tak do mnie. Obruszyłam się, mimo że słyszałam ten pieszczotliwy zwrot z jego ust niemal zawsze, gdy się widzieliśmy. Jędrzej przysiadł obok tak blisko, że zetknęliśmy się ramionami. Chociaż w tym jednym mogłabyś ustąpić, rzekł z nutą żalu w głosie. Powinnaś mi na to pozwolić. Powinnaś zgodzić się na dużo więcej. Wypuściłam z ust obłok dymu i lekceważąco wzruszyłam ramionami. A co to da? Czy to coś zmieni? Przecież łączy nas przyjaźń, a określenie kochanie nie pasuje do przyjaciół. Jesteś okrutna. Wiesz, że nadal łudzę się, iż pewnego dnia zmienisz zdanie co do mnie i że kiedyś... Sapnęłam z irytacją, że też znów musiał zaczynać z tymi swoimi miłostkami i to akurat teraz, kiedy byłam wściekła i zrozpaczona jednocześnie. Nie miałam ochoty kolejny raz tłumaczyć mu tego, co wydawało się oczywiste i z czego oboje zdawaliśmy sobie sprawę. Jędrzej nic nie powiedział, ale spuścił głowę. Zerknęłam na niego. Wiedziałam, że wyłącznie na moje życzenie zdusił w sobie to, co chciał mi jeszcze wyznać. I doskonale wiedziałam, co to miało być. Domyślam się, że przeżywasz historię z Marią, zaczął ostrożnie. To, co widziałaś i ten pogrzeb, wiem, że jesteś przygnębiona. Przygnębiona? Prychnęłam pogardliwie. Skoro tak to widzisz, to znaczy, że mnie nie znasz. Nie jestem przygnębiona. Jestem wściekła. Mam ochotę wrzeszczeć. Mam ochotę obrócić ten parszywy świat w proch. Ale to niczego nie zmieni. Odparł Jędrzej spokojnym tonem, a ja popatrzyłam na niego z iskrami buntu w oczach. A może właśnie zmieni? Może trzeba okazywać wściekłość, bo w inny sposób nie da się dotrzeć do tych tępych głów, które uważają, że wszystko wiedzą najlepiej. Kto dał tym zakłamanym ludziom prawo do decydowania o życiu nieszczęśliwej dziewczyny, o jej wyborach? Jędrzej bezwiednie przytaknął. Klara, to, co się stało, to prawdziwa tragedia i też nad tym boleję. Ale rodzice Marii byli przekonani, że postępują słusznie. Wiesz, że nie mogli postąpić inaczej. Maria popełniła straszny błąd, pogubiła się i... O czym ty mówisz? Przerwałam mu. Ona urodziła dziecko. To nie był błąd ani pogubienie się. Zaszła w nieplanowaną ciążę, bez męża. Tłumaczył mi dobitnie Jędrzej, jakbym była nierozumnym dzieckiem. Coś takiego to prawdziwy skandal. Zerwałam się na równe nogi. Jędrek, jeszcze raz usłyszę od ciebie takie brednie i przestaniemy się przyjaźnić. Mam ci przypomnieć, że wskutek tego, co zrobiliśmy nad rzeką, też mogłam zajść w ciążę? Gdyby tak się stało, również uznałbyś to za skandal? My to co innego. Wiesz, że ożeniłbym się z tobą natychmiast, a ten mężczyzna, z którym Maria... Właśnie. Ten mężczyzna nie zamierzał się z nią ożenić. Omamił ją, uwiódł i zostawił z kłopotem zupełnie samą. Nie przejmował się ani trochę tym, że miała urodzić jego dziecko. A ona tego dziecka pragnęła. Nie chciała go nikomu oddawać. Jędrzej pokręcił głową. Wiesz, jak jest, Klara. Nie zmienisz rzeczywistości tylko dlatego, że widzisz ją inaczej niż inni. Nieślubne dziecko to kłopot dla takiej rodziny jak domańscy. W ogóle to kłopot dla panny z dobrego domu. Maria miałaby straszne życie. Cierpiałaby pod gradem ciągłych plotek i pogardliwych spojrzeń. Nigdy nie znalazłaby sobie męża, bo piętno urodzenia bękarta ciążyłoby na niej do końca życia. Jej rodzice chcieli jej jedynie pomóc. Bzdura. Aż zadygotałam ze złości. Ona się bała. Poprosiła mnie o pomoc. Gdyby nie odebrali jej dziecka, Maria nadal by żyła. Odzyskiwałaby teraz siły po porodzie i trzymała w ramionach swoje maleństwo. A tymczasem... Głos mi się załamał, a łzy, choć bardzo tego nie chciałam, popłynęły po policzkach. Leży w grobie, a jej dziecko... Umilkłam. Jędrzej milczał. Patrzył na mnie bezradnie, nie wiedząc, co jeszcze mógłby powiedzieć. Też miał wypisaną w oczach boleść. Choć mówił te wszystkie rzeczy o skandalu, to wiedziałam, że w głębi duszy zgadza się ze mną. Bo jakie to miało znaczenie w obliczu śmierci młodej i pięknej kobiety, której siłą odebrano nowo narodzone dziecko, doprowadzając ją tym na skraj rozpaczy? Czy ktokolwiek mógł przypuszczać, że hrabianka Maria Domańska dwa dni po tym, jak odebrano jej synka, powiesi się na skręconym prześcieradle we własnej sypialni? Czy ktokolwiek to przewidywał? Wiedziałam, że barbarzyńskie praktyki odbierania pannom z dobrych domów ich nieślubnych dzieci były powszechne. Nikt nie przejmował się rozpaczą młodej matki. Teraz okazało się, że krzywda, którą wyrządzono Marii, nie pozwoliła jej dalej żyć. Stałam na dachu, obejmując się bezradnie ramionami. Już nie trzymałam w palcach cygaretki, wyrzuciłam niedopałek. Zimny wiatr szarpał połami mojego płaszcza. Ciemne włosy wysunęły się ze spinek i ślizgały po twarzy. Łzy, choć tak usilnie próbowałam je powstrzymać, płynęły po policzkach. Jędrzej doszedł do mnie. Nie sprzeciwiałam się, kiedy objął mnie ramionami. Komuś innemu nie pozwoliłabym na taką poufałość, ale Jędrek od zawsze był moją opoką. Tyle razy już mnie przytulał, że doskonale znałam kształt jego opiekuńczych ramion. Wiem, jaka jesteś szalona, moja Klarciu, szeptał, wtulając twarz w moje włosy. Wiem, że swoim gorącym temperamentem gotowaś rzeczywiście podpalić świat, ale proszę cię, spróbuj to przeboleć. Jak? Z każdym kolejnym słowem wypływała ze mnie żałość zmieszana z wściekłością. Tego się nie da przeboleć. O tym trzeba pamiętać, Jędruś. Ale po co? Żeby się umartwiać? Poczułam, że jego dłonie zaczynają bezwiednie wędrować po moich plecach. Mimo woli poczułam przyjemne ciepło. Nie, żeby zmieniać ten parszywy świat na lepsze, odparłam. Wytarłam mokre policzki w kołnierz jego płaszcza i wysunęłam się z jego objęć. Usłyszałam, że cicho westchnął. Kiedy na niego spojrzałam, moje oczy znów płonęły ogniem. Za kilka dni idę na spotkanie z Walerym Sławkiem, odparłam zduszonym głosem. Jędrzej zesztywniał. Ty? A po co? Bo coś się szykuje. Czuję to. Coś większego niż poprzednia demonstracja przy Karmelickiej. Zmarszczył brwi. Klara, doprawdy tego już za wiele. Te sprawy nie dotyczą kobiet. A kogo? Zapytałam drwiąco, wydymając wargi. Nas, mężczyzn. To my pod carskim jarzmem musimy giąć kark i wbrew woli wstępować do rosyjskiej armii. Ach tak. Podparłam się pod boki i buńczucznie wysunęłam podbródek. A kobiety to niby gdzie żyją? Nie pod carskim jarzmem? Potrząsnął gwałtownie czupryną. Nawtykałyście sobie głupot do głowy na tych waszych feministycznych spotkaniach. Ta walka to nie sprawa kobiet, a już zwłaszcza nie młodych panienek. Zignorowałam jego gadanie i zbliżyłam się do miejsca, gdzie stała drabina. Dokąd idziesz? Spytał Jędrzej wyraźnie poirytowany. Do domu. Sam mówiłeś, że rodzice się o mnie martwią. Przecież przed chwilą oświadczyłaś, że wybierasz się na spotkanie z Walerym Sławkiem. No, mówiłam. Więc pogadajmy o tym. Po co? Żebyś mi prawił te swoje dyrdy małe? Idę i już. Wiem, że na spotkaniu będzie sporo dziewczyn. Wierz mi lub nie, ale my też chcemy walczyć o wolność. I to taką, która będzie prawdziwa również dla nas, bez tych pseudomoralnych bzdur, w imię których zabierają matkom ich ledwie narodzone dzieci. Kobiety mają w tym kraju wiele do zrobienia, Jędrek. W to akurat nie wątpię. Sztywnym krokiem weszłam do rzęsiście oświetlonej jadalni. Nie zdążyłam jeszcze się przebrać. Zdjęłam jedynie płaszcz i odświeżyłam twarz oraz dłonie wodą różaną, którą na prędce podała mi Dusia, moja pokojówka, żebym mogła zamaskować woń papierosa. Wciąż miałam na sobie tę samą czarną suknię, w której byłam na pogrzebie Marii Domańskiej, bo nie chciałam jeszcze bardziej nadwyrężać cierpliwości rodziców i tak już długim spóźnieniem. Matka i ojciec siedzieli przy zastawionym stole, ale żadne z nich nie tknęło wieczornego posiłku. Wyraźnie czekali na mnie. Kiedy z cichym przepraszam zasiadłam na odsuniętym przez kamerdynera krześle, natknęłam się na spojrzenie matki. Patrzyła na mnie z wyrazem najwyższej nagany. Jej na co dzień nieco rozmarzony, jakby od nadmiaru myśli wyraz twarzy, teraz zdradzał nadzwyczajną trzeźwość, a muśnięte różem policzki poczerwieniały jeszcze bardziej, najpewniej pod wpływem wzburzenia. Tymczasem ojciec spojrzenie miał nieprzeniknione i nie potrafiłam odgadnąć, czy był na mnie wściekły, podobnie jak mama, czy raczej potraktuje mnie jak zazwyczaj, z oschłą pobłażliwością. Zapomniałaś, kiedy gosposia podaje kolację? Zapytała mama zimnym tonem, jakiego dawno u niej nie słyszałam. Z pozoru eteryczna, niemal wiecznie pogrążona w stanie nadwrażliwego półomdlenia, raczej nie miała predyspozycji do okazywania gwałtowniejszych uczuć. Ożywiała się jedynie na wzmiankę o moim bracie Feliksie. Stawała się wówczas niemal tak pogodna jak przed laty, zanim jej syn uciekł do Francji przed karą zsyłki na Sybir. Nie zapomniałam, odpowiedziałam spokojnie, choć emocje wciąż we mnie buzowały. Nim się pożegnaliśmy, obiecałam Jędrzejowi, że przy rodzicach postaram się powściągnąć gniew, aby ich bardziej nie denerwować. Przyznałam mu rację, że każdy z nas miał dość przykrych doznań, jak na jeden dzień. Więc dlaczego zjawiasz się nie w porę? Uważasz, że to, co dzisiaj zrobiłaś, to jeszcze mało i musisz nam dołożyć więcej zmartwień? Drążyła mama, jakby za wszelką cenę postanowiła mnie sprowokować do kłótni. Nie zamierzałam was denerwować ani martwić, mamo. Chciałam jedynie dłużej pobyć sama. Ten dzień był trudny nie tylko dla ciebie. Mnie zasmucił szczególnie, bo uczestniczyłam w pogrzebie bliskiej koleżanki. Mama zacisnęła wargi w wąską kreskę. Zauważyłam, że przebiera nerwowo palcami w pobliżu talerza. Chyba niewiele cię to obeszło, skoro postanowiłaś zrobić przedstawienie. To, co wygadywałaś na stypie u hrabiostwa, przestań, Eluś. Upomniał mamy ojciec, wbijając w nią znaczące spojrzenie. Nie rozmawiajmy o tym, bo jak sama zauważyłaś, kolacja czeka. Chyba nie będziesz jej bronić, fuknęła mama. Jesteś jej ojcem i powinieneś wyrazić swoje zdanie. Niemal zemdlałam, kiedy Klara... Z trudem stłumiłam irytujące westchnienie. Moja matka, gdy już okazywała niezadowolenie, robiła to w nadzwyczaj teatralny sposób. Mamo, wybacz, że doprowadziłam cię do takiego stanu, ale znasz mnie i wiesz, że nie godzę się na jawną niesprawiedliwość. Nie mogłam słuchać tych głupich komentarzy i oszczerstw pod adresem biednej Marii. Odebrała sobie życie, bo była głęboko nieszczęśliwa, a ci ludzie tuż po jej pogrzebie zachowywali się tak, jakby jej śmierć nic ich nie obeszła. Szeptali między sobą z oburzeniem, a łzy ocierali wyłącznie na pokaz. To zrozumiałe, że byli zbulwersowani. Panna z dobrego domu, w dodatku córka hrabiego, rodzinie ślubne dziecko. To skandal, jakiego dawno nie było. Wiesz, jak musieli czuć się jej rodzice? Masz pojęcie, jakie to upokorzenie? Zwłaszcza, że zrobili, co mogli, żeby całą tę niezręczność zachować w tajemnicy. A Maria? Maria odebrała sobie życie i służba natychmiast rozniosła wieść o tym po całym mieście. A ty, zamiast uszanować ich ból, postanowiłaś głośno skomentować, co o tym myślisz. Prawie zeszłam na serce, kiedy usłyszałam, jak bez skrępowania i szacunku mówisz hrabiemu przy wszystkich żałobnikach, że nie powinno się było odbierać Marii dziecka. Znów coś się we mnie zakotłowało. Coś nakazało mi po raz kolejny tego dnia wykrzyczeć, że gardzę dwulicowością świata, w którym kobiety są niczym marny pył, który można zdmuchnąć. Nim jednak się odezwałam, odetchnęłam głęboko, pragnąc zdusić w sobie gniew, by nie prowokować matki do dalszej dyskusji. Wiedziałam, że ona mnie nie zrozumie, bo wychowana na konwenansach i według sztywnych reguł nie rozumiała nic z tych rzeczy, które budowały moją tożsamość, ani nie chciała mieć własnego zdania. I choć przecież była kobietą, uważała emancypację za niedojrzałe pokrzykiwanie zdesperowanych panien. Nie była w tym myśleniu zresztą odosobniona. Powszechnie uważano, że jakiekolwiek odgórne prawa nie są kobietom do niczego potrzebne, skoro u boku troskliwych mężów żyje im się całkiem znośnie. A jeśli tylko popuści się kobietom cugle, gotowe wywoływać skandal za skandalem i burzyć właściwy porządek świata. Uspokójcie się obie, zagrzmiał ojciec ostrym tonem, a jego czoło zmarszczyło się gniewnie nad drucianymi oprawkami okularów. Kolacja czeka. Elu, jutro porozmawiam z naszą córką na osobności i wyjaśnię jej, co masz na myśli. Teraz jednak skupmy się na posiłku, aby gosposia nie pomyślała, że ignorujemy jej starania. Popatrzyłam na ojca, ale nie umiałam wyczytać nic z jego poważnej twarzy. Nie wiedziałam, czego mogę się jutro spodziewać. Ostrej reprymendy, której z pewnością oczekiwała mama, czy czegoś znacznie gorszego. Ojciec był nieprzewidywalny. Bywały chwile, kiedy myślałam, że nauczył się tolerować moją inność, jak zwykł nazywać mój charakter. Jednak chwilę później, w przypływie nagłej stanowczości, zabraniał mi spotkań z przyjaciółmi, czy wytykał moje, według niego, zbytnie poświęcanie się nauce, dywagując, że edukacja to dla kobiety niepotrzebne zawracanie głowy. Wprawdzie oboje rodzice wiedzieli, że regularnie uczestniczę w zajęciach Uniwersytetu Latającego i że kształcę się pod okiem wybitnych polskich wykładowców, ale nie traktowali tego poważnie, choć właśnie zaczęłam ostatni rok na Wydziale Nauk Społecznych. Moje przywiązanie do nauki i książek uważali za fanaberię niezamężnej panny, z której na pewno się wyleczę, jak tylko znajdę właściwego mężczyznę. Z tego też powodu nie zamierzałam im mówić o moich publikacjach w Bluszczu. Zjedliśmy kolację w całkowitym milczeniu i ciszy, którą mąciło jedynie subtelne pobrzękiwanie srebrnych sztućców. Lecz przez cały czas nad stołem unosiła się nabrzmiała od emocji atmosfera. Po posiłku mama wstała od stołu i wyrzuciwszy z siebie lakoniczne dobranoc, wyszła z jadalni, a ja poczułam na sobie spojrzenie ojca. Myślałam, że teraz zacznie ze mną rozmawiać, ale się nie odezwał. Wytarł jedynie chusteczką poplamione sosem wąsy i poprosił kamerdynera o podanie mu w salonie porcji żytniówki. Dopiero gdy wstałam od stołu, surowe spojrzenie szarych oczu przygwoździło mnie do miejsca. Jutro z samego rana chcecie widzieć w moim gabinecie, rzekł krótko. Jeśli chcesz mnie zbeształ, papo, zrób to teraz. Po co czekać do jutra? Zaproponowałam nadzwyczaj spokojnym tonem, próbując ukryć urazę spowodowaną stanowczością ojca. Nie, jutro, punktualnie o 8:00 i ani minuty spóźnienia, bo później mam ważne spotkanie. Skinęłam głową i bezszelestnie opuściłam jadalnię. Po wieczornej toalecie, w której pomogła mi Dusia, zasiadłam przy orzechowym biurku w swoim pokoju i wyjęłam z szuflady arkusz papieru i pióro. Tym razem nie zastanawiałam się zbyt długo, o czym chcę napisać. Myśli same wypływały z mojej głowy, a zdania krzyczały, tak jak krzyczało moje młode serce, rozżalone po śmierci przyjaciółki. Cały czas trzęsła mną wściekła rozpacz i poczucie winy. Nie mogłam się pogodzić z odejściem Marysi. Z trudem pojmowałam, jak mogło do tego dojść. Jak ktokolwiek mógł do tego dopuścić? Sytuacja kobiet jest dramatyczna w wielu dziedzinach życia, ale odbieranie matce prawa do wychowywania dziecka tylko dlatego, że urodziło się nieślubne i bez ojca, to obrzydliwe barbarzyństwo. Niemoralnością nie jest urodzenie nieślubnego potomstwa. Niemoralnością i ogromnym złem jest odbieranie dziecka matce bez jej zgody i woli w imię fałszywie pojętych konwencji.
1: Radio Praga.

0: To jest audycja powtórkowa w Radio Praga.
1: Witam Was serdecznie, moi drodzy. Nazywam się Kacper Rynecki i będę miał zaszczyt znowu Was zaprosić na naszą nową audycję, może już nie taką nową, bo to w sumie już trzecie nagranie, Wpłynie Kultura, moi drodzy. W tej audycji będziemy znowu poruszać tematy, moim zdaniem bardzo ciekawe, czyli historii na najważniejszych trunków, które można znaleźć na całym świecie. Zdecydowanie wydaje mi się, że to jest ten temat, który wielu ludziom warto byłoby przypomnieć, bo mało kto zdaje sobie sprawę, cały czas do tego pije, że za wieloma trunkami na świecie czai się naprawdę bardzo dużo historii. W dzisiejszym odcinku naszego spotkania będziemy rozmawiać sobie trochę więcej o whisky, tak jak powiedziałem już 2 tygodnie temu na poprzedniej audycji. I nie ukrywam, że dzisiejsze nasze spotkanie będzie pod znakiem pewnej książki, którą udało mi się znaleźć. Mianowicie autor Jarosław Urban stworzył książkę, która o wdzięcznym imieniu Vademecum Whisky. Jest to bardzo ciekawa pozycja, moim zdaniem, nie tylko dla ludzi, którzy znają się już trochę na temacie, ale też ludzi, którzy chcieliby właśnie troszeczkę bardziej rozpocząć swoją przygodę właśnie z tymi szlachetnymi trunkami, jakimi whisky jest. Jeśli chodzi o jej różne rodzaje, to oczywiście zostały w tej książce świetnie przedstawione przez pana Jarosława. Ja dzisiaj będę chciał przedstawić wam mniej więcej, jakich whisky można na świecie się spodziewać, posiłkując się głównie stroną szkocką, bo książka też jak najbardziej bardzo mocno się skupia właśnie na tych konkretnych trunkach. No więc zaczynamy, moi drodzy. Jeśli chodzi o samą historię whisky, to musimy sobie uzmysłowić, że ona sięga niemalże tak głęboko i daleko, jak ta nasza polska wódka, o której już tutaj rozmawialiśmy. Wręcz można byłoby założyć, i taką właśnie hipotezę stawia pan Jarosław w swojej książce, że ona ma bardzo podobne źródła, tak jak właśnie nasza wódka, czyli destylacja, która najprawdopodobniej wzięła się z okolic 8-10 wieku z Półwyspu Iberyjskiego, przyprowadzona do europejskich ziem przez Maurów, moi drodzy, czyli arabskie plemię z Bliskiego Wschodu, które właśnie po raz pierwszy zajmowało się destylacją. Warto tutaj jednak zaznaczyć, że jeśli chodzi znowu o legendy, tak, jak najbardziej lubię te takie bardziej mistyczne podejście do tematu, no to legendy o powstaniu whisky też parę, legend o powstaniu whisky też parę jest i taką najbardziej popularną, jeśli chodzi właśnie o same powstanie, teorią legendarną, byłoby to, że w wieku V naszej ery na wyspie, którą teraz znamy jako Irlandię, pewien człowiek związany z klerem, święty Patryk, właśnie po raz pierwszy zaczął destylację whisky. Ile jest tej prawdy w legendzie, to właśnie trudno określić. Natomiast najbardziej prawdopodobne jest to, że za pomocą właśnie destylacji z Półwyspu Iberyjskiego, później, kiedy to na wyspy brytyjskie wyprawiały się misje chrześcijańskie, destylacja trafiła do nich. Warto zaznaczyć jednak, że jeśli chodzi o samą historię destylacji whisky, no to jest temat, który spędza sens powiek pewnie nie jednej osoby, mianowicie no tutaj jest dużo teorii, kto właśnie zrobił to pierwszy, Szkoci, Irlandczycy, czy w ogóle Anglicy. No tak jak już powiedziałem, autor książki skupia się raczej na tym podejściu, że to jednak Szkocja. Więc po kolei teraz będziemy sobie mówić dokładnie o małych wzlotach i upadkach. Co prawda nie będę tutaj zanudzał teraz nas samą tą historią, bo uważam, że tutaj warto po prostu sobie zaznaczyć znowu, czym się różnią te nasze dzisiejsze whisky, które mamy na polskim rynku, na rynku światowym, od whisky, które były kiedyś. Także, jeśli chodzi o całą historię whisky, w sensie od początku do końca, to tutaj pozwolę sobie zacytować bezpośrednio pana Jarosława. Dokładne omówienie historii whisky wymagałoby osobnej monografii i tak jak najbardziej jest to moim zdaniem również prawda, gdyż temat jest bardzo szeroki i skupia się na bardzo, bardzo często na prywatnych działalnościach, takich gorzelniach, które właśnie robiły wszystko po swojemu, które miały swoją już własną historię. W Szkocji tych gorzelni naprawdę jest mnóstwo. Natomiast dzisiaj dzieli się je głównie na 5 rejonów, które później jeszcze dokładnie opiszę. Natomiast chciałbym jeszcze teraz poruszyć, skąd w ogóle wzięła się nazwa whisky. Bo whisky, jeśli cofnąć się naprawdę bardzo dawno wstecz, jeśli chodzi o samo nazewnictwo, swoje korzenie ma najprawdopodobniej w starym szkocko-galickim języku, gdzie istniało takie stwierdzenie właśnie jak whiskita bete, ewentualnie whiskebaf. Tak, to jest dosyć ciekawy sposób wymawiania, no ale jest to ichniejsze określenie tego, co już wcześniej mówiłem, czyli aquavita, z łaciny woda życia, stąd nasza okowita się na polskich ziemiach wzięła. No i właśnie, jeśli chodzi o to, jakby wymówił je rodowity Anglik to słowo, to wymówiłby to najprawdopodobniej jako whisky. No i stąd właśnie nazwa whisky już po jakimś czasie się zaczęła tworzyć już jako oficjalna nazwa. Warto też zaznaczyć, że jeśli chodzi o whisky, jest ich parę różnych rodzajów. Te, które możemy dzisiaj znaleźć na rynkach, najczęściej będą blendami. Blendy to whisky, które są zrobione w taki sposób, że są kuparzowane. Właśnie sam blend znaczy kuparzowanie, co znaczy łączenie destylatów z paru różnych beczek, nie tylko beczek, bo to są, zaraz do tego dokładnie pójdę, a single malty. Chodzi też o grain whisky, czyli coś, co bardziej przypominałoby nasz czystszy destylat, taki jak wódka. W wielkim skrócie, jeśli na butelce w dzisiejszych czasach macie napisane, że macie do czynienia z blended whisky i ona jest na przykład 3-letnia, to znaczy mniej więcej tyle, że najstarszy destylat, który się tam znajduje, ten taki, który musiał sobie posiedzieć w beczce przez dłuższy czas, właśnie ma 3 lata. I to jest właśnie coś, na co warto zwracać uwagę, bo to wcale nie znaczy, że cała reszta naszych domieszek też będzie miała te 3 lata. Tutaj właśnie z punktu widzenia prawa najważniejsze jest określenie, który z blendów jest najstarszy. Jeśli właśnie chodzi o samą destylację tych whisky, no to tak podobnie historia rozwijała się jak i u nas. Od X do XV wieku ten rodzaj destylatu, ten alkohol, był destylowany głównie w klasztorach. I bardzo mocno wpływały na to, zwłaszcza w tamtejszych czasach, który klasztor będzie skupiał się na wyrobie czego i w jaki sposób. Zależało to bardzo mocno od warunków klimatycznych, od tego, gdzie znajduje się ten klasztor, jakie najczęściej surowce można właśnie na jego terenach, w okolicach jego terenów znaleźć. No i taki pierwszy moment, w którym faktycznie można zacząć mówić o tym, że ta whisky jakby zaczęła zyskiwać troszeczkę więcej niż tylko takiego medycznego podejścia, bo tak jak najbardziej ta whiskita bete, tak, bo woda życia, to tak jak u nas korzenie wódki sięgają właśnie raczej zdrowotności, tak i u nich właśnie na wyspach same whiskita bete było też głównie medycyną. Acz można się tutaj domyślać i jest parę podań, że z tym można było czasami przesadzać. No, także pamiętajcie jeszcze raz, tak jak zawsze na tej audycji mówię, spożywamy, moi drodzy, odpowiedzialnie, w odpowiednich ilościach, tak żeby nikomu krzywda się nie stała. Tak, ale początki takiej właśnie monopolizacji to był 1505. Medycy z Edynburga uzyskali gwarancję na wyłączność wytwarzania akwawite w celach medycznych. Jeśli chodzi zaś o to, jak wyglądało to z punktu widzenia takiego oficjalnego, to ponoć pierwszą whisky, jeśli chodzi o datę, wytworzył w 1494 zakonnik John Corr z Dunfermline. Przepraszam, chwileczkę. Dunfermline. Decyzją króla dostał możliwość zakupy pół tony słodu jęczmiennego, który właśnie później przekształcił na Aqua Vitae. Cała historia właśnie całej szkockiej whisky jest też mocno związana z tym, co do niej dodawano, ponieważ do połowy XVIII wieku, jeśli chodzi o wzbogacenie smaku, kiedy już ta whisky produkcja zaczęła się troszeczkę rozprzestrzeniać, używano, jak tutaj można przeczytać w książce, jagód, ziół i innych przypraw, a sam trunek konsumowany był zaledwie w kilka tygodni po destylacji. No, w porównaniu do dzisiejszych whisky, no, szkockiej, która w 2005 bodajże dostała swoją już oficjalną, konkretną definicję, no to tak, szkocka whisky, jeśli ma zostać nazwana w ogóle whisky, musi się składać przynajmniej z blenda, przepraszam, no, zblendowana szkocka whisky, musi się składać przynajmniej z 3-letniego maturowanego wkładu, tak? Zaraz dokładnie jeszcze przejdę później, jaka jest technologia produkcji, jakie dokładnie tutaj można różnice pomiędzy blendami i single maltami wyjaśnić, pokazać. No i jeśli chodzi o to, co dokładnie się tutaj działo, no to jeszcze warto powiedzieć, że to ciężko było tym pierwszym trunkom jakoś bardziej konkurować z takim jakby lokalnym, nawet można byłoby powiedzieć bimbrem. Sam tutaj właśnie autor książki mówi, że mniej więcej dopiero od 1750 roku termin aqua vitae był powoli wypierany przez określenie malt spirit, zapewne na skutek podniesienia jakości, co już sugeruje, że te pierwsze podejścia, że tak powiem, do tematu destylacji niekoniecznie były najsmaczniejsze, ale no cóż, były to już pierwsze takie podejścia do tworzenia właśnie destylatów swoich rodzimych. Tutaj warto zaznaczyć, że jeśli chodzi o whisky w dzisiejszych czasach, jest bardzo duża różnica pomiędzy tym, czym jest whisky typu single malt, a czym jest whisky blended. Myślę, że jeśli chodzi o samą whisky blended, to możecie kojarzyć takie chociażby z polskiego kina, czasów komunizmu, chociażby wam, może niekoniecznie komunizmu, ale tak, bo to trochę przesada, ale na przykład wydaje mi się, że niejedna osoba widziała wabank i tam była piękna scena, kiedy to już prawie pod sam koniec trafili do pewnego domu, bez tutaj większych spoilerów, i na stole czekała na nich whisky Ballantyne. To jest właśnie chyba jedna z tych najbardziej słynnych whisky mieszanych, aczkolwiek nie mogę powiedzieć, żeby to, no, oczywiście nie mogę powiedzieć, subiektywnie nie mogę powiedzieć, żeby to była najlepsza whisky. Raczej jest to taka ogólnodostępna, wręcz czasami przez niektórych ludzi jest określana mianem whisky supermarketowej, czyli takiej, która

0: Radio Praga.
1: To między tymi trunkami typu whisky na całym świecie. To chciałbym jeszcze zaprosić Was na chwilę muzyki. Dzisiaj będziemy mieli troszeczkę bardziej, myślę, lżejszą tą muzyczkę, ale cóż, sami zdecydujecie, także zapraszam na chwilę przerwy.

Także witam ponownie, tutaj znowu Kacper Rynecki w audycji Wpłynie Kultura. A tak jak już mówiliśmy wcześniej o tej whisky, teraz do niej sobie wrócimy. Chciałbym teraz właściwie skupić się na tych chyba najważniejszych różnicach, o których warto pamiętać, jeśli już ktoś tematem whisky chciałby się zainteresować, i jest to różnica pomiędzy blended whisky a single malt. Jeśli chodzi o single malt, jest to bardzo konkretne określenie, które zaraz jeszcze przytoczę, tak pięknie opisał je właśnie pan Urban, ale jeszcze troszeczkę cofając się w przeszłość, jeśli chodzi o takie początki blended whisky, bo wcześniej wszystkie były single maltami, można je przypisać do roku 1832, kiedy to po raz pierwszy opatentowana została maszyna, która produkowała destylaty zbożowe. Taka rodzima, ichniejsza, stworzył ją Irlandczyk Aenas Coffey. Ichniejsza w sensie wyspowa, o to mi chodziło, nie tylko Szkocja, bo właśnie o ile w Irlandii sam aparat Coffeya się do destylacji zboża za bardzo nie przyjął, tak w Szkocji przedsiębiorcy, ludzie bardzo szybko zobaczyli, że sama idea tego, żeby stworzyć większą ilość pewnego destylatu, niekoniecznie tak dobrej jakości, może jak najbardziej pozytywnie wpłynąć na rynek. Także właśnie w momencie od tego 1832 zaczęto eksperymentować z tym, żeby te single malty, te już konkretne, bardzo, bardzo smakowe whisky, mieszać z destylatami zbożowymi, które no, coraz bardziej przypominałyby raczej coś, co mamy dzisiaj w naszym własnym kraju, czyli właśnie wódkę, te spirytusy do niej. A teraz, jeśli chodzi właśnie o te różnice, to może najlepiej zacząć będzie nam od tego, jak wygląda sytuacja z single maltami. Więc po kolei. Termin single malt ma bardzo precyzyjne znaczenie. Jeśli odczytujemy go z etykiety butelki, możemy go być pewni, że jej zawartość pochodzi tylko z jednej gorzelni. Została wydestylowana wyłącznie ze słodu jęczmiennego, bez dodatku innego ziarna i cukru. Nie oznacza to natomiast, że dany trunek pochodzi z jednego nastawu destylacyjnego. Tak więc, kilkakrotnie, może tak, powiem, spotkałem się z określeniem, że jest coś takiego jak whisky jednosłodowa, ale jest to bardzo niekonkretne określenie. Single malt niesie za sobą troszeczkę więcej. Natomiast nad jakością tych wszystkich single maltów typowych dla na przykład konkretnej jednej gorzelni z jakiegoś rejonu czuwa tak zwany master blender. Zestawianie whisky to jest bardzo, bardzo wymagająca praca. Ponoć dziennie taki jeden tester w jednej z gorzelni może sprawdzić od 100 do 150 beczek. Oczywiście z zaznaczeniem, że robi to jedynie za pomocą nosa, a nie nigdy zaś gardła. Jak tutaj mówi właśnie pan Urban, głównie nie tylko dlatego, że prawdopodobnie po paru dobrych próbach to troszeczkę zacierałyby mu się granice pomiędzy tym, co pyszne, a co nie do końca, ale głównie chodzi tutaj o to, że sam nos, zapachy są o wiele bardziej potrzebne do tego, żeby faktycznie coś złożyć. Nasz język może wyczuć takie 4 do 5 głównych smaków, jeśli wliczamy jeszcze tutaj tak zwany mięsny, czyli umami. Natomiast sam zapach, sama ilość zapachów, które my jako ludzie jesteśmy w stanie wyczuć, to około 32. Także już można się domyślić, że tutaj zdecydowanie łatwiej na nos zdecydowanie zagrać i łatwiej rzeczy sobie dobrać tak, żeby bukiet był dobry. A jeśli chodzi zaś o wykonywanie zawodu pana master blendera, no to jest tutaj zdecydowanie dużo problemów, że przede wszystkim taka osoba musi bardzo, ale to bardzo dbać o swój zmysł powonienia, więc jeśli ktokolwiek lubiłby sobie od czasu do czasu na przykład zapalić papierosa, no to już tutaj mamy pewien problem. Nawet nie powinien za bardzo perfumować się zbytnio, a jeśli lubi się ostrą kuchnię, no to zdecydowanie będą tutaj coraz to większe problemy. Teraz, jeśli chodzi zanim zabutelkujemy whisky, zanim ona zostanie rozlana do butelek,
to Master Blender pobiera próbki z wielu beczek, tak jak właśnie powiedziałem, będzie sprawdzał. Mówię tutaj dokładnie o popularniejszych markach, bo zaraz dokładnie jeszcze wyjaśnię różnice pomiędzy konkretnymi nazwami teraz tych szkockich single maltów. Pamiętajmy, dzisiaj się skupiamy głównie na tych szkockich. Myślę, że na następnych audycjach poruszymy ten znowu temat whisky i wtedy powiemy sobie też co nieco o ich innych. No ale jeśli chodzi właśnie o rozlewanie do butelek, to każda beczka, każde z tych właśnie maturowanych destylatów, a warto jeszcze zaznaczyć, że destylacja whisky, destylacja słodów jęczmiennych odbywa się przez alembik bardzo często, a alembik, tak jak już mówiłem w poprzednich audycjach, to jest jedna z tych pierwszych maszyn, która powoduje zdecydowanie, że trudniej jest pewnie nie raz i nie dwa tą destylację przeprowadzić, ale wydaje mi się też, że można jakby troszeczkę więcej pasji i własnego widzimisię troszeczkę wrzucić do tych trunków, których faktycznie będziemy chcieli stworzyć. Master Blender często dodaje nieco starsze whisky do tego, co będzie akurat wlewane, żeby jeszcze troszeczkę, może po mojemu, podkręcić to, co faktycznie będzie się znajdowało w butelce. I tutaj pozwolę sobie na cytat, bo chyba najłatwiej będzie sobie nam teraz powoli zacząć określać, jakie są konkretne nazwy tych whisky i co oznaczają na etykietach konkretne nazwy. No to tak. I tak, kiedy czytamy na przykład Dalmore 20 Years Old Single Malt Whisky, wiemy, iż trunek ten pochodzi z gorzelni Dalmore, został wydestylowany z jęczmienia, a destylaty użyte do zestawienia go dojrzewały nie krócej niż 12 lat. Określenie single barrel lub single cask. To znaczy, że mamy do czynienia z trunkiem nie tylko pochodzącego z jednego nastawu destylacyjnego, ale również z jednej konkretnej beczki. Takie właśnie destylaty będą najprawdopodobniej już delikatnie troszkę rozcieńczone, no bo z samej beczki tak można pobrać coś, co się nazywa cask strength. I tutaj to są te już nierozcieńczone, konkretne destylaty, które naprawdę bardzo duży procent czasami mają mieć, czasami nawet powyżej 60%, i są to trunki zdecydowanie, których nawet bardzo często master blenderowie mówią, żeby powoli sobie rozcieńczyć, dać troszeczkę więcej wody, właśnie żeby ten procent, taki 60%, nie był dla nas za mocny, gdyż wtedy czasami po prostu mogą się gubić pewne wartości smakowe. Jeszcze warto tutaj zaznaczyć, że te popularne gatunki tych single barrel utrzymują się jakieś na poziomie od 40% do 46%. Kiedyś można było jeszcze na początku XXI wieku spotkać się z whisky z określaną jako vatted malt, ewentualnie pure malt. I to były trunki zestawione z destylatów słodowych pochodzących z różnych gorzelni. I tutaj, jeśli chodzi o to, jak wygląda to dzisiaj już, no to od 2005 już Scotch Whisky Association po wielu latach debat postanowiło, że trzeba jakoś to ujednolicić, zjednoczyć tak, żeby te wszystkie konkretne określenia znaczyły właściwie to samo. Także w dzisiejszych czasach spotkacie się z Single Malt Scotch Whisky, Single Grain Scotch Whisky, Blended Scotch Whisky, Blended Malt Scotch Whisky i Blended Grain Scotch Whisky. Jeśli chodzi o to, czym jest Grain Whisky, no to jest właśnie whisky, w której destylat nie pochodzi tylko z jęczmienia, to może być po prostu destylat zbożowy, chociażby żytni destylat, teraz troszeczkę odbiegając już od Szkocji, trafia się najczęściej właśnie raczej na ziemiach amerykańskich, czyli Kanada, same USA. No i w 2009 jeszcze warto zaznaczyć, że już nie można używać tego określenia pure malt, które tylko tutaj poruszyłem, jako że nie można już z niego korzystać, to też dłużej się na nim nie będę skupiał. Jeśli chodzi o produkcję samej whisky słodowej, czyli tych single maltów, no to jest ona z punktu założenia chemii i fizyki dosyć mocno podobna do tego, jak to wygląda u nas, tylko że używa się troszeczkę innych maszyn, no i przede wszystkim
Ważne jest też to, że u nas w definicji polska wódka powinna być tworzona za pomocą tylko przeuparowanych ziaren. To tutaj natomiast, tak jak już mogliście usłyszeć parę razy podczas dzisiejszej audycji, główną rolę gra słodowanie. A samo słodowanie to właśnie proces, w którym kiełkujące ziarno jęczmienia jest nasączane wodą, a następnie jest osuszane. Najczęściej właśnie w Szkocji korzysta się z gleb torfowych i to one nadają właśnie takie ciekawe, trochę mocniejsze nuty do tych trunków, które znajdziemy później w butelkach. Nie, i tutaj warto też zaznaczyć, nie każdy lubi takie mocne torfowe nuty. To jest kwestia już oczywiście subiektywnego podejścia do tematu. Ja nie ukrywam, że jeśli chodzi o whisky, to raczej wolę właśnie takie mocniejsze, bardziej wyraziste smaki, raczej żeby w taką whisky się delektować, aniżeli korzystać z niej bardziej tak imprezowo, szybko, w dużych ilościach. Tak, jeśli chodzi jeszcze o wodę, z której korzystamy, to tutaj w polskiej, z definicji polskiej wódki, no to korzystamy tylko z demineralizowanej wody. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o whisky, to zdecydowanie może być to, a wręcz powinna być to woda mineralna, bo ona też jakby określa ten podkreśla rejon, z którego pochodzi właśnie whisky. Jeśli chodzi o te 5 rejonów, warto byłoby je teraz zaznaczyć, takich, które są oficjalne dla produkcji szkockiej whisky, będą to Lowlands, Highlands, Speyside, Islay i Campbelltown. Jeśli chodzi o to, jak się one charakteryzują, to myślę, że to już będzie kwestia na naprawdę następne spotkania, bo to jest zupełnie bardzo rozwlekły temat, można było i raczej wypadałoby tutaj poruszać już bezpośrednie konkretnie destylacje konkretnych, może niekoniecznie ludzi, ale przedstawicieli, którzy poruszają się właśnie w okolicach tematu. No, jeśli chodzi o mnie, to powiedziałbym, że single malty ze Speyside zdecydowanie do mnie przemawiają, ale to mówię, skupimy się na tym jeszcze troszeczkę później. Tak, warto tutaj zaznaczyć, że to było cały czas o tym, jak wygląda single malt. Natomiast jeśli chodzi o blended, to tutaj znowuż posiłkuję się na początku cytatem pewnego pana, który został również przytoczony w książce, David McDonald, który jest prezesem McDonald Martin Distillers, i według niego blending process, czyli kuparzowanie, to sztuka takiego połączenia starannie dobranych i odpowiednio długo starzonych różnych gatunków whisky, aby finalny produkt przy zachowaniu indywidualnych cech smakowych i aromatycznych każdego składnika tworzył bukiet atrakcyjniejszy dla podniebienia konsumenta niż jego elementy z osobna. Co przez to należy rozumieć? Nie dokładnie to, że te single malty są gorsze czy lepsze, tylko że te blendy, powiedziałbym, są raczej przystosowane do większej ilości konsumentów. Ile jest gorzelni w aktywnie działających na wyspach, to naprawdę trudno będzie dokładnie przytoczyć, no ale nie ma co ukrywać, każda z gorzelni ma troszeczkę inny styl, inny smak, inne rzeczy, które będą ważniejsze dla właśnie master blendera. Także te blendy, powiedziałbym, są znacznie bardziej łatwiejsze do zapoznania się ludziom, którzy jeszcze nie za bardzo chcą wgłębiać się w sączenie takie dokładne i w degustację whisky, no właśnie ta Ballantyna, którą już dzisiaj przywoływałem, no to właśnie jest ten blend, który chyba jest najbardziej popularny i nie ma co ukrywać, najbardziej rozprzestrzeniony, acz wydaje mi się, że niektóre inne blendy też mają swoje bardzo solidne korzenie i warto się na nich skupić. Natomiast zanim jeszcze przejdziemy do słów końcowych, to chciałbym znowu zaprosić Was na muzykę, moi drodzy, i na chwilkę przerwy. Zapraszam.

Witam serdecznie już na ostatniej części naszej audycji w Płynie Kultura, tutaj Kacper Rynecki. I przed przerwą jeszcze mówiłem o blended whisky. Teraz chciałbym jeszcze dokończyć ten temat i słowem kończącym też parę rzeczy poruszyć. Także jeśli chodzi o tworzenie tych blended whisky, to oczywiście główną rolę tutaj też zajmuje master blender, ale ma też w swoich okolicach pomocników, tak zwanych nosers. To są ludzie, którzy mają też mu pomagać w odszukiwaniu pewnych aromatów. No i jeśli chodzi o samą konstrukcję tych blendów, blended whisky, to trzeba pamiętać, że zawsze musi się tam znaleźć jakaś konkretna ilość już tych samych pure maltów. Jeśli chodzi o tą szkocką whisky, zawsze musi być ten baza, chociaż trochę tego słodu jęczmiennego, to się właśnie nazywa tak zwany base malts i taki blender wybiera od 2 do 3 takich single maltów, base'ów, co do których później będzie dodawał kilka bądź nawet kilkanaście tak zwanych innych destylatów zbożowych. No tutaj trzeba pamiętać, że to też jest kwestia do nas, czy chcemy kupić sobie raczej taką whisky, którą będziemy mogli sobie dodać do drinka, troszeczkę jednak inaczej ją podać niż właśnie takiego single malta, więc także decyzja pomiędzy blended a single malt. Chciałbym już raczej zostawić Wam, moi drodzy słuchacze, żebyście to sami zdecydowali, jak chcecie się z tymi trunkami bawić. Ja natomiast, jeśli chodzi o tą naszą dzisiejszą audycję, chciałbym powiedzieć, że sam temat whisky jest na tyle ciekawy i głęboki, że prawdopodobnie jeszcze nie jedną i nie dwie audycje poświęcimy temu tematowi. Co prawda nie jest to aż tak bardzo lokalny, jak te, które poprzednie dwie audycje, czyli związane z fabryką wódki właśnie tutaj na Koneserze. Dawną fabryką wódki, bo teraz już Koneser nie jest fabryką faktycznie. No to jest to dalej temat ciekawy i myślę, że na dzisiejszym naszym rynku, powiedziałbym, konsumenta potrzebny w większości ludziom, którzy faktycznie whisky chcieliby się zająć. Także jeszcze raz powtarzam, moi drodzy, jeśli chcielibyście sami wejść troszeczkę bardziej w temat, to zdecydowanie zapraszam na naszą następną audycję. Tą, która odbędzie się za 2 tygodnie. Też będziemy mieli okazję jeszcze o whisky sobie trochę więcej powiedzieć, aczkolwiek pewnie odejdę już od tej szkockiej strony i podejdę raczej szerzej. Może poruszymy troszkę tej irlandzkiej, która ponoć ma być troszeczkę bardziej delikatna, bo częściej się on destyluje potrójnie, co w sensie 3 razy przez 3 różne alembiki przepuszcza, co nie do końca jest już dzisiaj prawdą. Raczej powiedziałbym mitem, tak samo jak mrożenie alkoholi, to, że lepiej wchodzą. Niekoniecznie, już o tym mówiłem. Biologia mówi zupełnie inaczej. Poruszymy pewnie też temat delikatnie bourbonów, czy właśnie whisky z Ameryki i z Kanady. Chociażby Four Roses, który moim zdaniem jest dosyć ciekawy, acz bardzo mocnym konstruktem, jeśli chodzi właśnie o trunki. No więc, moi drodzy, ja od siebie bardzo, bardzo polecam książkę pana Jarosława Urbana, Wadomekum Whisky. To nie jest tylko jedna jego pozycja. Napisał ten człowiek również Encyklopedię Whisky. Prawda? Dosyć niedaleko odszedł od tematu. A oprócz tego jeszcze zrobił całkiem solidne kompendium właśnie bourbonów i whisky amerykańskich. Skupiał się właśnie na każdym z tych tematów. Jak widać, człowiek zdecydowanie z wielką pasją. Więc moi drodzy, raz jeszcze, tak jak zwykle, jeśli będziecie mieli pytania do dzisiejszej audycji, która dopiero zaczyna, jakby jest nawet, powiedziałbym, wstępu całego tematu, jeśli chodzi o whisky, bo tutaj mówię bardzo dużo prywatnych gorzelni, tutaj jest bardzo dużo tego, jak to wygląda pod kątem właśnie już chyba dzisiejszego rynku konsumenta, czym są whisky takie właśnie kolekcjonerskie, czy warto w nie inwestować, czy można spokojnie kupić sobie za w miarę rozsądną cenę coś, co naprawdę będzie jedną z takich, myślę, smaczniejszych dla nas pozycji. To właśnie będziemy rozmawiać o tym na następnych spotkaniach. Samo Wademekum Whisky nazywa się, ma pod tytuł Przewodnik po szlachetnych trunkach i wydaje mi się, że właśnie tak, whisky jest jednym z takich trunków, które zdecydowanie będzie można, o którym można sobie troszeczkę dłużej pogadać, jak zresztą widzicie, tak, to jest początek audycji, a nawet moim dość chaotycznym sposobem opisywania zdążyłem tylko zaznaczyć
takie najważniejsze początkowe rzeczy, jeśli chodzi o tą whisky, nawet nie poruszyłem marek, czym się one ze sobą różnią. Już wspomniałem tylko o 5 rejonach Szkocji, a nie powiedziałem dokładnie, jak wygląda różnica produkcji między nimi, a już w ogóle nie wspominając o różnicach produkcji między poszczególnymi krajami. Także słuchajcie, raz jeszcze zachęcam do tego, żeby wszelkie pytania wysyłać mi na maila kasper.rynecki@gmail.com, ewentualnie na nasz redakcyjny mail. Na pewno będę, jeśli tylko usłyszę, zobaczę, przeczytam, że ktoś jest ciekawszy tego tematu troszeczkę bardziej, to postaram się opisać ewentualnie. Zachęcam zdecydowanie do kupienia tej książki. Ja sam zdążyłem ją teraz przeczytać ze 2 razy, dlatego też tak troszkę skaczę po tematach. I postaram się oczywiście na następnych audycjach zrobić to jeszcze bardziej przystępnie, tak żeby wszystko dobrze opisać. No ale pamiętajcie, że skoro temat jest szeroki, to też bardzo dużo rzeczy będzie trzeba tutaj skakać. Także dzisiaj mieliśmy tylko taki wstęp do whisky, powiedziałbym, taki, w którym no nawet myślę, że będzie można się dopiero zacząć odnajdywać. Ja osobiście dziękuję wam bardzo dzisiaj za uwagę. Mam nadzieję, że się audycja Wpłynie Kultury podobała i tak jak już mówiłem wcześniej, zaproszę was na następną przygodę z whisky opowiadaniową za 2 tygodnie. Wtedy właśnie skupimy się pewnie troszeczkę bardziej na irlandzkiej i powoli zaczniemy już mówić o tych różnicach wytwórstwa między Szkocją, między Irlandią. Poruszymy też te tematy, które tutaj na samym początku wspomniałem, czyli właśnie Japonia, Ameryka czy właśnie Kanada. No i myślę, że wspomnę też o paru producentach, które na przykład lubią tworzyć w Polsce takowe starzone alkohole. I w tym momencie dziękuję wam bardzo za uwagę raz jeszcze i żegnam się z wami. Zapraszam na resztę naszego programu. Mówił Kacper Rynecki, audycja Wpłynie Kultury. Dziękuję bardzo.

0: Radio Praga.
1: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
2: Od 30 lat pomagamy to poukładać, bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi. Przekaż swój 1,5% podatku nam.
3: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
0: Radio Praga.

0: Chats.
1: Tak, to jest mój film. Oglądam go od lat. Z mego okna patrzę wciąż. Z tego okna widzę ją. Lecz ona nie zna mnie. Nawet nie domyśla się.

to znów ten sam film. Dałem jej główną rolę. Jestem tylko obserwatorem i tylko czekam. Czekam na właściwy moment.

0: Konkretne rozmowy o książkach.
1: Właśnie minęła 19, czyli to najwyższa pora na rozpoczęcie kolejnego, 63. odcinka programu Konkretne rozmowy o książkach, czyli literackiego głosu w Twoim domu. Witajcie, moje drogie mole książkowe. Ja jak zwykle nazywam się Michał Barton. Na początek ciekawostka. Moda na czytanie ma niejedno oblicze. Są tacy, którzy książki czytają i są tacy, którzy kupują je na metry. Dosłownie, żeby domowa biblioteka wyglądała godnie, żeby goście kiwali z uznaniem głowami i pomyśleli: tu się czyta, tu się żyje na poziomie. Tymczasem w Nowym Jorku metr bieżący książek kosztuje od 30 do 50 dolarów, a przy specjalnych zamówieniach, kolorystycznych, tematycznych, z ładnymi grzbietami, nawet od 50 do ponad 200 dolarów. Przy rzadkich egzemplarzach jeszcze więcej. Puenta? Książki można kupować na metry, ale czytanie wciąż mierzy się zupełnie inną miarą. Przejdźmy zatem do głównego tematu dzisiejszego odcinka. Moją i Państwa gościnią będzie Małgorzata Swędrowska, doktor nauk społecznych, nauczycielka i wykładowczyni, promotorka czytelnictwa, laureatka licznych nagród oraz pomysłodawczyni pionierskiej metody czytania wrażeniowego, o której opowie nam dzisiejszego wieczoru. W dalszej części programu rzecz jasna nie zabraknie Marcina Sobalskiego i jego szybkiego monologu o książce. Segmentu, który udowadnia, że o książkach można mówić krótko, szybko i niebezpiecznie inspirująco. A my już za chwilę połączymy się z Poznaniem i z panią Małgorzatą Swędrowską. Zapraszam! Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Skąd wziął się u Pani pomysł na czytanie wrażeniowe? Bo to, jak zrozumiałem, jest Pani autorskie dzieło. Czy był to efekt konkretnego doświadczenia, czy raczej długotrwałego procesu poszukiwań?
2: Myślę, że jedno i drugie. Na pewno dzieci odegrały tutaj najważniejszą rolę. Ja jestem nauczycielem małych dzieci i w pewnym momencie moi uczniowie w klasie trzeciej nie chcieli czytać dzieci z Bullerbyn i pisali do mnie taką petycję. I ja zaczęłam z nimi po prostu rozmawiać na ten temat, dlaczego nie chcą tego robić i dla nich za trudne było obcowanie z dużą ilością tekstu, z różnymi niewytłumaczalnymi dla nich słowami. No i zaczęliśmy doświadczać tego tekstu, czyli tekst nie stał się czymś, co jest zadaniem szkolnym, tylko stał się pretekstem do rozmowy, kanwą do spotkania. Więc czytanie wrażeniowe, gdy będziemy o nim dzisiaj mówić, to chciałabym, żebyśmy w ogóle nie myśleli o szkolnym czytaniu, o żadnej takiej technice, o metodzie składania liter, sylab, tylko żebyśmy myśleli o tym, że my otwieramy jakiś tekst razem z dzieckiem, chcemy się nad nim pochylić, chcemy się spotkać z dzieckiem po to, żeby rozkręcić taką motywację wewnętrzną do takiej samodzielności, do takiej sprawczości, do tego, żeby dziecko powiedziało: ale świetnie, chcę czytać, coś tu dobrego odkryję, jest tu jakaś niespodzianka, a może będzie tu nuda, ale odkryję coś, co jest dla mnie ważne.
1: No to jest bardzo pozytywne, bo czym skorupka za młodu nasiąknie, tym później trąci i nauczenie dzieci, przyzwyczajenie dzieci do obcowania z książką potem procentuje w przyszłości. Ale czym różni się czytanie wrażeniowe od tradycyjnego czytania i od pracy z tekstem w szkole?
2: Tu każdy z nas musiałby sobie odpowiedzieć na pytanie, czym dla niego jest czytanie, bo ktoś powie: ach, pamiętam, jak mi mama, czy babcia, czy niania, czy dziadek, czy tata czytali w dzieciństwie, jakie to było wspaniałe. A ktoś inny powie: ojej, czytanie książek, lektury, jakie to okropne. Ktoś inny powie: po co wymyślili książki? A jeszcze ktoś inny powie: nie wyobrażam sobie życia bez książek i bez czytania. Bo dla każdego z nas, dorosłych i dzieci, to czytanie najczęściej wiąże się jednak z jakimś przeżyciem, z jakąś osobą, z jakąś sytuacją. Więc tradycyjne czytanie zapewne wielu z nas postrzega tak trochę po szkolnemu, że oto jest jakaś metoda, że należy nauczyć się czytać, że wszyscy już wkoło czytają, więc ja też jestem w tej grupie czytających, a może nie jestem w tej grupie, bo widzę, że wszyscy czytają, a ja jestem ten ostatni czy przedostatni. I tradycyjne czytanie może się wiązać z jakimś mozołem, z jakimś obowiązkiem. Natomiast czytanie wrażeniowe to jest taka podpowiedź dla rodziców, jak i dla nauczycieli przedszkolnych czy wczesnoszkolnych, by przygotowywać właśnie spotkanie z książką w taki sposób, żeby dzieci wychodziły z tego spotkania nie, że czegoś się uczą, bo muszą, tylko że poznają, bo odkrywają, bo są dziećmi i tak jak odkrywają kolory, liczby, zapachy, to, że dżdżownica się tak, a nie inaczej porusza, to, że ptaszek tak tak, a nie inaczej śpiewa, no to odkrywają też, że istnieje coś takiego jak książka, jak czytanie i że to jest świetne. Czyli czytanie wrażeniowe polega tak najogólniej rzecz biorąc na takim właśnie potęgowaniu wrażeń, czyli doświadczaniu wielozmysłowym, takim odkrywaniu, że gdy razem czytamy książkę, to to wcale nie jest trudne, tylko że to jest łatwe i ciekawe.
1: Na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że moje zamiłowanie do czytelnictwa i książek wyniosłem z domu, bo moi rodzice czytali, czytali mi, wokół mnie były zawsze książki i stąd moje zamiłowanie. W szkole X dziesiątek lat temu nie było takiej metody, którą pani wymyśliła, po prostu czytało się i tyle. Ale czy można powiedzieć, że w tej metodzie, którą pani stworzyła, ważniejsze jest przeżycie niż zrozumienie tekstu?
2: To się łączy, bo gdy mamy takie nastawienie pozytywne do tego, co robimy, to wchodzimy na różne głębsze poziomy odkrywania tej rzeczywistości, która jest naszym udziałem. Czyli jeżeli mamy tę przyjemność z czytania, jesteśmy w tym razem, za chwilę sobie jeszcze opowiemy, jak to dokładnie wygląda. Na razie tylko tak nakreślamy ogólnie sytuację, że oto jest jakaś książka, jest jakaś grupa dzieci, może jedno, dwoje, jeżeli chodzi o rodziców w domu, ale grupa dzieci, jeżeli chodzi o przedszkole, szkołę. I pochylamy się nad tą książką, wydobywamy z niej właśnie emocje, wydobywamy z niej jakieś gesty, jakieś ruchy, jakieś doświadczenia i mamy po prostu takie wspólne przeżycie, właśnie wchodzimy głębiej w historię, bo ta historia staje się dla nas bardziej zrozumiana. Tu nie chodzi o to, żeby tylko czytanie było jakimś fajerwerkiem, tylko jakimś takim krótkim wrażeniem, tylko żeby to wrażenie właśnie spowodowało takie osadzenie dziecka, no w tej takiej gotowości i ciekawości na szukanie czegoś więcej, bo gdy coś jest dla ciebie przyjemne, coś jest dla ciebie miłe, no to ty najczęściej chcesz w tym dalej być, w tej danej sytuacji. Więc gdy wytworzymy taki klimat poczucia bezpieczeństwa, taki właśnie klimat, że nie ma złych odpowiedzi, że będziemy czytać razem, że ktoś będzie czytał tekst, a ktoś będzie dopowiadał słowa i nie będziemy tego robić osobno, tylko właśnie wszyscy razem, no to najczęściej po prostu dzieci to robią z pięknym zaangażowaniem. No i trzeba też przyznać, że gdy my dorośli dajemy dziecku taką szansę i mówimy o tym, ty umiesz, ty potrafisz, chociaż masz dopiero 3-4 lata i nie znasz jeszcze wszystkich liter albo wcale żadnych, ale ty umiesz już czytać. I to jest ważne, że czytanie nie polega tylko na dekodowaniu znaków pisma. Tak nam się wydaje dorosłym, że czytanie to jest tylko ta wąska definicja. Aha, znam litery, uczę się ich, przetwarzam je na jakieś dźwięki, nadaję znaczenie wyrazom, ale przecież my czytamy właśnie kolory, czytamy kształty, czytamy emocje innych ludzi, czytamy stany pogody. Często mówimy, że my sobie to opowiadamy, że my to opisujemy, no ale to jest nic innego jak odczytywanie tego świata. I dzieci potrafią to od urodzenia. Odczytują twarze swoich najbliższych, głosy swoich najbliższych. Potem, gdy się właśnie uczą nazywania tego, co najbliżej i tego, co coraz dalej, no to właśnie od urodzenia czytają. I w naturalny sposób przychodzi taki moment w życiu. Czasami ktoś ma 4 lata, czasami 6, a najczęściej właśnie 6-7, tak w Polsce jest to zwyczajowe, że wtedy dzieci uczą się czytania znaków, symboli, liter. Tak przychodzi taki naturalny czas, że uczą się właśnie tego kolejnego języka pisma i zróbmy wszystko, żeby to właśnie było jak najbardziej naturalne. Czytanie wrażeniowe w tym pomaga.
1: Czy ta metoda jest już powszechnie stosowana w klasach 1-3? Czy można ją uznać za pewien standard, czy raczej wciąż jest nowością, podczas gdy większość szkół pracuje tradycyjnymi, dobrze znanymi metodami? Innymi słowy, na ile jest ona obecnie rozpowszechniona?
2: To jest taka sytuacja, że my jesteśmy w szkoły polskie, szkolnictwo, no i to jest pewien system. System uczenia w Polsce wygląda tak, że mamy podręczniki, według których nauczyciele działają. Rzadko kiedy stosują takie autorskie metody pracy. Znaczy rzadko to nie znaczy nigdy, tak? Jest bardzo wielu też nauczycieli, którzy nie pracują z podręcznikami, ale jednak większość działa właśnie w taki, a nie inny sposób. No i podręczniki nam proponują, żeby nie powiedzieć narzucają, ale proponują pewien tok postępowania. I tak jak w latach 60. XX wieku, językoznawcy założyli, że dobrą metodą nauki języka polskiego będzie właśnie głoskowanie, sylabizowanie, czyli to składanie, ta analiza, ta synteza wyrazów, no to tak do tej pory w wielu podręcznikach, właściwie w większości, to się dalej dzieje. Niekoniecznie ta metoda jest jedyną doskonałą. Ja też pracując z dziećmi, teraz 27 lat, wiem dobrze, już nie tylko doświadczam, ale ja już to wiem, że jedna metoda działa na jedno dziecko doskonale, a na inne nie. I nauczyciel, mądry przyjaciel dzieci, zawsze szuka tych różnych metod i sposobów dotarcia do dziecka. Więc czy moja metoda jest powszechna? Po pierwsze, ja rzeczywiście zebrałam różne pomysły, stworzyłam czytanie wrażeniowe, aczkolwiek to nie jest takie moje. To znaczy, tak naprawdę ja, przypatrując się naturalnemu zaciekawieniu bądź też znudzeniu dzieci tekstem, zaczęłam sobie tak różne te elementy tej metody budować, ale potem, gdy zrobiłam doktorat tego czytania i szukałam różnych podwalin naukowych, no to okazało się, że profesor Papuzińska bardzo dużo mówiła o takim właśnie, o roli pośrednika dorosłego, który przygotowuje dzieci do czytania i wielu, wielu innych przede mną też dużą rolę podnosiło i gestów, i emocji właśnie w czytaniu. Natomiast ta metoda jest moja o tyle, że ja rzeczywiście do wszystkiego doszłam w kontakcie z dziećmi i później właśnie te poszukiwania naukowe potwierdziły tylko te moje przypuszczenia, te moje intuicje i te moje doświadczenia. Więc gdy tak pan mówi, moja metoda, to ja tak troszeczkę mówię, że nie, że to nie jest tak do końca. Znaczy, żeby też powiedzieć bardzo jasno, że każdy z nas, czy to nauczyciel, czy to rodzic w domu, on może czytać wrażeniowo i tak naprawdę niewiele musi wiedzieć o czytaniu wrażeniowym, bo najważniejsze jest, żeby wiedział, że chce spotkać się z dzieckiem, chce, żeby dziecko chciało czytać i chce, żeby dla dziecka to czytanie było przyjemnością. I teraz jak tak się przyjrzymy dzieciom, to dzieci często same nam będą podpowiadać, co my mamy dalej z nimi robić. Mamo, ale nie tak szybko. Albo proszę pani, czy może pani jeszcze raz powtórzyć. Ale czemu to jest takie trudne? I dzieci bardzo często, komentując różne rzeczy, które my im proponujemy, w naturalny sposób narzucają nam tok naszego postępowania. Bo jak dziecko mówi nie tak szybko, no to muszę zwolnić. Jak dziecko mówi, dlaczego to jest trudne, no to pytam się, co w tym jest trudnego? Gdzie ty widzisz tutaj trud, tak? I my rozmawiamy.
1: Jak to jest w szkole?
2: W szkole jest trochę tak, że mamy pewne scenariusze zajęć. Jesteśmy trochę tak przygotowani na to, że dzieci pójdą tą drogą wyznaczoną już w tych scenariuszach. Natomiast mądry przyjaciel dzieci rzeczywiście widzi to, że wiele dzieci tak zrobi. Ale będą i takie dzieci, które właśnie będą potrzebowały czegoś innego. I myślę, że właśnie ta metoda czytania wrażeniowego jest dobrą dla całej klasy, żeby w ogóle wszystkich osadzić w takiej radości spotkania z tekstem, ale szczególnie to pomoże tym dzieciom, które potrzebują rozkręcenia właśnie tej motywacji wewnętrznej. Bo myśmy sobie też nie powiedzieli, na czym polega czytanie, tak? Bo to jest to dekodowanie znaków pisma, natomiast to jest generalnie wysiłek umysłowy, który każde dziecko musi samo podjąć poprzez właśnie tą moc, która płynie ze sprawczości, ja umiem i ja potrafię, z motywacji wewnętrznej, czyli że ja chcę to zrobić.
1: No właśnie, a jak reagują dzieci, które po raz pierwszy uczestniczą w zajęciach prowadzonych tą metodą?
2: Ja mam takie doświadczenia i też osoby, które pracują w ten sposób, to potwierdzają, że z jednej strony doznają takiej radości oczywiście, że ojej, że tak można i że nie wiedziały, ale z drugiej strony odetchnięcie, uff, jaka ulga. Doznają też takiej ulgi, że to nie będzie trudne, bo troszeczkę jest tak, że dzieci w naturalny sposób przyjmują ten świat ze wszystkim, co on niesie i z tymi radościami, i z tymi trudami. A my dorośli czasami nie pomagamy dzieciom w odkrywaniu tego, co radosne i piękne, tylko już w pewien sposób naznaczamy. O czym mówię? O tym na przykład, że kiedy dziecko z radością idzie do pierwszej klasy i mówi, o mamo, będę się teraz uczyć, to może na przykład usłyszeć z ust dorosłego albo może starszego rodzeństwa, czego ty się tak cieszysz? Ty jeszcze zobaczysz, co tam w tej szkole na ciebie czeka. Czyli dziecko w naturalny sposób będzie odkrywało nową dla siebie przestrzeń i robi to z natury. Dziecko jest ufne, radosne i oby tak było jak najdłużej. A my tutaj już pokazujemy ho, ho, ho, zobaczysz, prawda? Albo no mamo, musimy teraz trochę więcej poczytać, pani w szkole prosiła. I dziecko znowu z pewną radością przystępuje do działania w domu, a ja załamuję ręce i mówię, oj, znowu trzeba będzie tutaj poświęcać czas i z kolejnym dzieckiem ćwiczyć i ćwiczyć. Dzieci najczęściej reagują przepięknie na takie właśnie spotkanie z tekstem, ale też chcę powiedzieć, że gdy właśnie mam takie warsztaty, spotkania łączone z dorosłymi, warsztaty rodzinne, to też właśnie widzę, jak to pomaga dorosłym w takim uspokojeniu się, w takim przypomnieniu sobie, że ja nie muszę być taki spięty i taki dążący do tego, żeby moje dziecko bardzo szybko przed wszystkimi nauczyło się czytać, tylko że każdy ma swój czas, że to jest tak jak z jazdą na rowerze, z uczeniem się nowych rzeczy, że to nie musi być tak, że minie 1 września, 1 października, ja od razu już zobaczę jako tylko, że ja mogę po pewnym czasie to dostrzec. Może też to warto, żebym powiedziała. Ja piszę też książki dla dzieci, jestem, no uważam się za mądrą osobę, uwielbiam czytać, ale nauczyłam się czytać dopiero w drugiej klasie szkoły podstawowej. Pierwsze jeszcze nie, to nie był mój czas, tylko to były lata 80. ubiegłego wieku i wtedy nikt nie wysyłał mnie do poradni, nikt nie tworzył takiej atmosfery, no właśnie spięcia, nadęcia, tylko pani wychowawczyni czekała, rodzice czekali, no i się doczekali, że w drugiej klasie załapałam, o co chodzi, nauczyłam się czytać. I też mając takie doświadczenie właśnie większego spokoju, mam, bardzo bym też to chciała przekazać i nauczycielom, i rodzicom, żebyśmy mieli więcej spokoju. Naprzeciw tej rozpędzonej kuli życia, która teraz taką prędkością się porusza, żebyśmy jednak potrafili wyhamowywać.
1: A czy metoda czytania wrażeniowego sprawdza się również dobrze u starszych dzieci, jak i u młodszych?
2: Ta metoda sprawdza się również w starszych klasach, na przykład w 4, w 7, w 8. Nawet byłam u licealistów kilka razy, tylko wtedy nie mówimy już o nauce czytania takiej elementarnej, tylko mówimy o tej właściwej nauce czytania, bo też może warte podkreślenia, że są różne sposoby definiowania tego, w jaki sposób uczymy czytać. Ja akurat przygotowując tę metodę czytania wrażeniowego bazowałam na takiej koncepcji profesor Brzeziński i profesor Burtowy, tutaj z Poznania, z naszego Uniwersytetu Adama Mickiewicza, w której mowa jest o tym, że wszyscy przechodzimy przez takie właśnie przygotowanie, takie wyrabianie gotowości do nauki czytania i pisania, potem uczymy się tej elementarnej nauki, tej podstawowej, potem jest ta właściwa nauka czytania i czwarty etap to jest takie rozwijanie czytania i to jest taki etap, który trwa całe życie, bo my poznajemy nowe książki, nowe słowa, ale też im jesteśmy starsi, czy może dojrzalsi, to tym inny sposób, no, nadajemy znaczenia słowom, konteksty znajdujemy i tak dalej, i tak dalej. Ta metoda sprawia,

0: Radio Praga.
1: Bo czytanie wrażeniowe bazuje na książkach obrazkowych, na picture bookach, na książkach, które mają mało tekstu, wiele ilustracji, ale ilustracja jest tajemnicza, jest zagadkowa. To nie jest dosłowne rysowanie tego, co w tekście, tylko to jest pokazanie, że tekst i ilustracja się dopowiadają, że tworzą jedną całość i trzeba patrzeć na jedno i drugie i umieć odczytywać plamy, barwy i znaczenia ukryte w obrazach i znaczenia ukryte w wyrazach i między wierszami.
2: Zastanawiam się, czy nauczyciel może samodzielnie wprowadzać taką metodę nauczania, czy też musi działać w określonych ramach. Czy w przypadku wdrażania czegoś nowego może spodziewać się reakcji ze strony kuratorium?
1: Nauczyciel jest zobligowany do tego, żeby, to się tak mówi potocznie, realizować podstawę programową, czyli zrobić wszystko, co odgórnie zostało przygotowane, żeby każde dziecko w Polsce mniej więcej umiało tyle samo. Ale realizacja podstawy programowej to jest takie minimum. Teraz każdy mądry przyjaciel, powtórzę to, każdy mądry przyjaciel dzieci, każdy nauczyciel szuka tych dróg dotarcia do swojego ucznia. I wszystkie metody, które działają, które są potwierdzone naukowo, które mają swoje właśnie jakieś podwaliny, czy to w badaniach, czy to w publikacjach, są po prostu dopuszczone. My nie możemy eksperymentować na dzieciach w ten sposób, że sobie wymyślamy wszystko od początku. Oczywiście możemy też założyć coś takiego, że mamy klasę autorską, no ale wtedy to jest ewaluacja, przeprowadzenie właśnie wyników tego, jak ten eksperyment nam się powiódł, innowacja i tak dalej. My, nauczyciele, mamy wiele takich możliwości, żeby w różny sposób uczyć. Najczęściej, tak jak już powiedziałam, no wybieramy ten sposób sprawdzony, bo ktoś, kto przed nami na przykład wiele lat pracował, przygotował podręczniki, to był zespół ludzi, my tak ufamy tym ludziom, że to jest takie doskonałe, ale też doświadczenie uczy nas, że to są podręczniki przygotowane tak po prostu dla wszystkich dzieci w Polsce, a my mamy konkretną grupę dzieci, my też jesteśmy konkretną osobowością, no i nie wszystkie zaproponowane sytuacje edukacyjne i nie wszystkie propozycje z tego podręcznika są z tych scenariuszy zajęć i z tego programu są po prostu, że tak się wyrażę, kompatybilne, spójne z naszą grupą szkolną czy przedszkolną i z nami.
2: Jaką rolę w metodzie czytania wrażeniowego odgrywa ciało, ruch, gest i ekspresja?
1: To jest bardzo ważna rola ciała, ruchu, gestu, ekspresji, dlatego że no generalnie, gdy czytamy, to jest to pewna umiejętność statyczna. Ciało musimy utrzymać raczej w bezruchu, a bezruch to jest najwyższa forma ruchu, dlatego że bezruch to jest przytrzymanie wszystkich mięśni. To jest coś najtrudniejszego. Więc w naturalny sposób nam się wydaje, że właśnie, że ten ruch to nie teraz. Natomiast jeżeli sobie pomyślimy, że w tekstach jest bardzo wiele dosłownie ruchu, bo na przykład są opowieści o bohaterze, który biegnie przez pola i lasy, a ktoś podskakuje, a ktoś kopnął piłkę, a ktoś wysoko mierzy i staje na palcach, to my możemy z małymi dziećmi, czytając właśnie czy wiersze, czy opowiadania, czy fragmenty książek, wykorzystać to, że w tekście jest dosłownie opisany ruch, przerwać na chwilę czytanie i po prostu też się poruszać tak samo jak ci bohaterowie. Czyli dzieci siedzą, nie biegają po całej sali, ale ruszają się, kręcą się i to trwa 2-3 sekundy, to trwa czasami 10 sekund i to jest taki moment, kiedy my z tego bezruchu, z tego siedzenia w uważności na chwilę dajemy upust, no właśnie, tej trudnej sztuce przytrzymania wszystkich mięśni, żeby potem znowuż się skupić. Ale ruch ma też znaczenie taki w czytaniu wrażeniowym, że my możemy przygotować dzieci do czytania. Czyli tak będziemy dobierać, czy to w domu my rodzice, czy to właśnie w szkole my nauczyciele, tak będziemy dobierać porę czytania z dziećmi, żeby ona współgrała no właśnie z ich ciałami. Czyli rano, no wiadomo, że dzieci są bardziej jeszcze takie, muszą się dobudzić. Dobrze się uczy matematyki rano, w godzinach porannych. Gdy dzieci przychodzą z dużej przerwy albo z ogrodu, czy ze spaceru przedszkolnego, to też chcą chwilę posiedzieć, no bo przed chwilą się poruszały, ale gdy przez cały dzień, bo padał deszcz, bo była jakaś pogoda niewłaściwa na wyjście z budynku, siedzą właśnie w murach sali i będziemy za chwilę czytać, to dobrze jest przygotować dzieci gimnastyką przed czytaniem, jakąś krótką zabawą ruchową, żeby pobudzić organizm raz do tego wysiłku, jakim jest właśnie ruch, żeby potem dzieci z radością na chwilę po prostu usiadły i odpoczęły, ale z drugiej strony poruszanie się, no to napędza też myślenie, mowę. Dzieci w naturalny sposób, holistycznie ucząc się, one nie uczą się w bezruchu. Dzieci uczą się po prostu w ruchu i ruch jest konstytutywny dla ich rozwoju. Czyli ruch i ekspresja jest czymś naturalnym i jeżeli my to musimy powstrzymać, żeby uczyć dzieci takiego właśnie hamowania tych procesów nerwowych, a ono, no nieustannie mózg wysyła im te procesy pobudzenia, to właśnie czytanie wrażeniowe jest o tyle dobre, że ono nie przeczy tej takiej naturalnej tendencji dziecka,

0: do ruchu, tylko współgra z tym. Możemy nic nie śpiewać, możemy tylko robić jakieś ćwiczenia gimnastyczne. Dzieci mogą naśladować osobę dorosłą, dzieci mogą, to one mogą być te pierwsze, które robią jakieś ćwiczenia gimnastyczne i w taki naturalny sposób, wykorzystując to, że dziecko jest całością i gdy się uczy czytania, to nie uczy się tylko jego mózg, tylko ono cały czas jest tutaj z nami, są jego nogi, jest jego korpus, są jego plecy i to wszystko ma znaczenie. Wszystko ma znaczenie. To, że my czytamy, to nie znaczy, że wykorzystujemy tylko mózg do czytania, tylko wykorzystujemy całą przestrzeń.
1: Ale czy nauczyciel musi mieć szczególne predyspozycje, by pracować w ten sposób z książką?
0: Nauczyciel małych dzieci musi mieć szczególne predyspozycje do tej pracy. Czyli ktoś, kto się decyduje, żeby być nauczycielem małych dzieci w szkole i przedszkolu, to jest ktoś wyjątkowy. To jest ktoś, kto mierzy wysoko, ktoś, kto wie, że dzieci nie potrzebują wielkiego autorytetu, bo kochają od razu kogoś, kto jest z otwartą postawą ciała i chce być ich przyjacielem, więc tym bardziej musi być autorytetem dla siebie, żeby być autorytetem dla nich. Czyli w związku z tym jest to ktoś wyjątkowy. A ponieważ jest wyjątkowy, to nie potrzebuje dodatkowych kompetencji do tego, żeby czytać wrażeniowo.
2: A teraz czas na krótki przerywnik muzyczny.

0: Jak wygląda w praktyce proces prowadzenia czytania wrażeniowego z dziećmi? W jaki sposób dobiera Pani tekst i wykorzystuje jego fragmenty, by angażować emocje, ruch oraz jak wygląda współtworzenie opowieści przez najmłodszych?
1: Tylko najważniejsze w czytaniu wrażeniowym jest to, że ja wybieram tekst, który chcę przekazać dzieciom, chcę się z nimi spotkać w tym tekście, chcemy go razem przeczytać i wybieram w tym tekście momenty, które są właśnie do ożywienia, czyli tam, gdzie mogę pokazać emocje, to przerywam czytanie i razem pokazujemy smutek, radość, strach i wszystkie inne emocje. Tam, gdzie mogę pokazać ruch, to pokazuję ten ruch. Tam, gdzie mogą dzieci same dopowiadać słowa, to ja przerywam czytanie i nie mówię, tylko one mówią za mną, czy one mówią same powtarzając, dopowiadając. Czasami proszę, żeby powtórzyły słowo, które dla mnie jest ważne w tym tekście, bo chcę, żeby zapamiętały, to powtarzają je głośno. No i na tym generalnie polega właśnie czytanie wrażeniem.
0: Czy w swojej praktyce spotkała się Pani z oporem ze strony nauczycieli lub rodziców wobec tej metody? A jeśli tak, z czego ona najczęściej wynika i jak udaje się go przełamać?
1: Nie, tylko spotkałam się właśnie z pytaniami, czy gdzieś dostrzegam jakąś trudność. I ja zawsze powtarzam, że trudność dostrzegam tylko w głowie. To znaczy, jeżeli ja sobie sama powiem, czy sam sobie powiem, ojej, to ja muszę być jakiś wyspecjalizowany, ojej, to ja muszę skończyć jakiś kurs specjalny, to wtedy rzeczywiście jakaś taka blokada może się tworzyć we mnie. Natomiast jeżeli ja sobie powiem, aha, to jest proste, wystarczy wziąć tekst i zacząć go po prostu czytać i zaprosić dzieci też do tego czytania, to naprawdę to się samo dzieje. No dobra, ja to robię 20 już kilka lat, ale naprawdę życie jest prostsze, my sobie dorośli je komplikujemy. Jak spojrzymy w te litery, których jest tak niewiele, prawda, 24 litery podstawowego alfabetu, 43 z tymi wszystkimi tam ogonkami, kreseczkami, znakami diakrytycznymi i z tych liter możemy właśnie przeczytać cały świat i generalnie to wszystko jest prostsze, niż się nam wydaje. Czyli ja taki apel może wystosuję, żebyśmy po prostu mniej komplikowali, a więcej uważali, że to wszystko jest bardziej naturalne, niż nam się wydaje i bardziej proste, niż nam się wydaje.
0: Jakie konkretne efekty pracy metodą czytania wrażeniowego mogłaby Pani przytoczyć, na przykład w rozwoju emocjonalnym dziecka?
1: To są takie rzeczy zauważalne od razu, czyli że dziecko, podnosząc głowę, uśmiechając się, mówi, ja umiem, ja potrafię, ja chcę czytać. Czyli dziecko nabiera pewności siebie, ma więcej radości i przyjemności z czytania. Jego mowa niewerbalna, taka postawa ciała, domaga się kolejnej książki, a słowa mówią, to jeszcze raz przeczytajmy, to jeszcze raz to zróbmy. Albo ja chcę to zrobić już sam. Czyli genialna pamięć dzieci jest taka, że jak my 2 czy 3 razy przeczytamy ten tekst, to dzieci tę opowieść już zapamiętają. Podobnie z wierszami, które są na rytmie, na rymie oparte i też dzieci po 2-3 razach, one w genialny dla siebie sposób już pewne rzeczy pamiętają. Czyli ten motor zwany motywacją wewnętrzną, on po prostu się rozpędza i już nie przestaje, no już nie staje na postoju. Więc to jest najważniejsze, że dziecko ma moc sprawczą, że podczas sesji takiego czytania wrażeniowego ono nabiera doświadczenia. I teraz potem, gdy czytamy ten wiersz i okazuje się, że jej, tutaj jest tak samo napisane, jak ja teraz przed chwilą powiedziałem. Ojej, to ja jestem mądry, ojej, to ja to umiem jednak robić. Tak więc to są takie naturalne rzeczy, że w dziecku wydobywa się to, co my mamy. I proszę też nas dorosłych, żebyśmy sobie tak przypomnieli trochę to, ile my w sobie mamy, ile my mamy zdolności. Natomiast proszę sobie przypomnieć, ile my pięknych rzeczy robimy. I proszę z taką postawą pójść do dzieci i z nimi czytać, bo dzieci to mają naturalnie, że ja mam moc, że ja czuję w sobie, że ja mogę zmieniać świat.
0: Nie zdejmując odpowiedzialności z rodziców za rozwijanie u dzieci nawyku czytania obok roli szkoły, jak odniosłaby się Pani do tezy, że dzieci coraz rzadziej sięgają po książki? Z czego Pani zdaniem wynika to zjawisko? Jeśli oczywiście ta teza jest prawdziwa.
1: No właśnie, bo my żyjemy w tych swoich światach, tak to się teraz popularnie mówi, że żyjemy w bańkach, tak? I moja bańka to jest taka, no że dzieci czytają. Czyli, że dzieci czytają, że mamy już to pokolenie rodziców czytających, dlatego że i mała książka Wielki Człowiek, i tutaj z Instytutu Książki, i Fundacja Powszechnego Czytania przecież, i cała Polska czyta dzieciom przecież od tylu lat już zakorzeniła w nas ten taki nawyk do czytania, czyli, że generalnie ciągle czytamy, bo to jest coś takiego najprostszego, co się nam może przydarzyć, dlatego że oczywiście to jestem ja, która kocha książki i mówi, że prościej jest mi do książki niż do świata ekranu. Oczywiście, że ktoś powie, ale dzieci teraz widzą nas, częściej nas dorosłych z ekranami niż z książką, ale ja jednak ciągle będę powtarzać, że jest nam łatwiej i prościej do książek, bo jednak ciągle jeszcze w przedszkolach, tak w żłobkach, czy już na tych oddziałach położniczych, kiedy właśnie dzięki Instytutowi Książki rodzic otrzymuje tą pierwszą pierwszą książkę dla dziecka wraz z tymi wszystkimi kremikami i innymi cudami do pielęgnacji niemowlęcia, jako taki sygnał, że książka ma też tak samo ważne zadanie w pielęgnowaniu rozwoju dziecka jak ten kremik. Poza tym programy Narodowego Programu Czytania, biblioteki świetnie wyposażone, te oferty bibliotek, które są małymi domami kultury, a czasami największymi domami kultury w różnych miejscowościach, to wszystko sprawia, że ta książka jest na wyciągnięcie ręki i świadomość ludzi też jest ogromna i pewna moda na czytanie. Też obserwuję w mediach społecznościowych młode mamy, które prześcigają się, wysyłając zdjęcia półek, szafek, regałów, pokoików dziecięcych, które są tak zaprojektowane, żeby właśnie książka miała tam swoje miejsce, albo chełpią się tym, ile to książek zakupiły, ile to pieniędzy wydają miesięcznie na książki, więc pewien taki trend, taka moda też na czytanie jest i moje zdanie jest takie, że my w tych najmłodszych grupach wiekowych po prostu czytamy, że to ciągle się dzieje. Gorzej jest wyżej, w klasach 4-8, już w klasie trzeciej to się pewnie zaczyna powolutku. Tam rzeczywiście ten świat kciuków odgrywa coraz większą rolę, ale też, tak jak pan powiedział na początku, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym potem do tego tęskni. Więc ja mocno wierzę w to, że w jaki sposób będziemy spędzać z dziećmi czas w dzieciństwie, czym będziemy je karmić, to one w naturalny sposób będą w przyszłości do tego wracać.
0: A jakie, pani zdaniem, największe błędy popełniają dorośli w zachęcaniu dzieci do czytania?
1: Proszę sobie pomyśleć, że każdy z nas jednak jest inny i może mieć swoje preferencje. W rodzinie też jeden może lubić zupę pomidorową, a inny nie. Podobnie jest z gustami, takimi na przykład czytelniczymi. Czyli może to być cudowna lektura, która została okrzyknięta na całym świecie najlepszą, ale twojemu dziecku to się nie spodoba. I może tak być. I teraz jeżeli my pójdziemy w słuchanie, w rozmawianie, w ogóle takie przysłuchiwanie się temu, jak dziecko reaguje na to, co my proponujemy, no to bardzo szybko odczytamy te znaki, że o coś tutaj nie gra. Zachęcam do tego, żeby współpracować z dzieckiem, żeby przysłuchiwać się temu, jak ono przyjmuje nasze propozycje, żeby mieć otwartą głowę i serce, czyli przyglądać się uważnie i mieć z tyłu głowy zawsze takie przyzwolenie na to, że dziecko może powiedzieć nie, nie mam ochoty w tej chwili czytać, nie mam ochoty w tej chwili oglądać, słuchać tej książki. I to jest pierwsza rzecz, a może druga. A pierwszą będzie to, że za każdym razem, gdy chcę czytać z dzieckiem, czy pomóc mu trochę w nauce czytania, czy po prostu zachęcić do czytania książek, to zapraszam do dawania przykładu. Czyli gdy mamy taki moment, że dziecko ma czytać lekturę w szkole, to może uda nam się wygospodarować w domu taki czas, że oto wszyscy bierzemy do ręki książki, siadamy na kanapie albo gdzie tam bądź i każdy czyta. I dziecko czyta swoją lekturę, mama czyta swoją książkę, tata swoją, a zachęcam też do tego, żeby nie popaść w pułapkę, która polega na tym, że gdy dziecko uczy się czytania, to my dorośli zwalniamy się już z obowiązku czytania mu na przykład przed snem. Do tej pory był to piękny rytuał rodzinny, a teraz wyobrażamy sobie, że żeby tak przyspieszyć może trochę tę naukę czytania, to my zostawimy dziecko, żeby tak się bardziej może trochę wysiliło, wtedy to się szybciej zadzieje. No nie zadzieje się szybciej. To, że dziecko pozostanie dalej w takim rytuale, poczuciu bezpieczeństwa, w tym właśnie, że mogę spędzić jeszcze wieczory z ukochaną, najważniejszą dla mnie osobą, która mi czyta, pomoże w tym, że dziecko będzie się wysilać i uczyć czytania i paradoksalnie szybciej się nauczy. Również zachęcam do tego, żeby to dziecko wyznaczało pewne warunki. Przysłuchujmy się też dziecku, jak ono to widzi, czy ta pora, która dla nas jest dobra, jest też dobrą porą dla dziecka na tą naukę czytania. W ogóle zachęcam do tego, że gdy będziecie Państwo czytać ze swoimi dziećmi, ucząc się tej techniki czytania, żeby jak najrzadziej używać tego słowa, no to teraz musimy, to teraz będziemy się uczyć czytać, tylko zróbmy wszystko, żeby z tej nauki uczynić jakiś taki rytuał codzienności. No to tak mniej więcej kilka takich wskazówek.
2: A teraz czas na krótki przerywnik muzyczny.

0: Przed chwilą wspominała Pani o kampaniach społecznych na rzecz czytelnictwa. Czy Pani zdaniem te kampanie rzeczywiście mają wpływ na to, czy dzieci bądź dorośli czytają więcej?
1: Tak, zdecydowanie tak. I to nawet profesor Koziołek z Uniwersytetu Śląskiego w swoich publikacjach też to nadmienia, w badaniach te swoje słowa popiera, że to, co się dzieje już od wielu lat, 20, 25, 6, no bo każda tutaj fundacja działa swoim rytmem, ma to konkretne, wymierne przełożenia na rozkochanie ludzi w czytaniu, jakby na powrót może do tego czytania. Tak, i jest to zdecydowanie wymierne i niepodważalne. To mogą potwierdzić na przykład też panie pracujące w bibliotekach. To widać po ilościach książek wypożyczanych. Oczywiście Biblioteka Narodowa, prowadząc swoje statystyki co roku, docierają do nas te sygnały, ilu to Polaków przeczytało jedną książkę. No to dociera z taką informacją, że to jeszcze nie jest 50%, to nie jest absolutnie 70%. Chociaż ta tendencja się zwiększa, ale tu też sami badacze z Biblioteki Narodowej wskazują na pewien fakt, że być może trzeba będzie zmienić narzędzia, jakimi bada się obecnie ludzi, no bo właśnie nie tylko książka jest teraz tym medium, które przenosi nas w świat pisma i w świat litery. My możemy czytać na czytnikach, my możemy słuchać audiobooków, to też jest forma czytania, no i musimy brać pod uwagę, że świat się zmienia i że w różny sposób odbieramy świat pisma.
0: No właśnie, ja mniej więcej rok temu przeprowadzałem wywiad w Niderlandach z paniami bibliotekarkami i one mi powiedziały, że w Niderlandach poziom czytelnictwa wynosi 87%, więc ma się to trochę nijak do naszego poziomu czytelnictwa. Ale jaką rolę w budowaniu nawyku czytania odgrywa rodzina?
1: Można powiedzieć, że tą priorytetową z jednej strony, czyli że to jest bardzo ważne, żeby dzieci widziały nas rodziców czy rodziny czytające, że z rodzin czytających po prostu rodzą się czytelnicy, bo dziecko uczy się przez modelowanie, czyli naśladuje to, co widzi. Jeżeli widzi, że rodzice uprawiają sport, to też chce uprawiać sport. Jeżeli w rodzinie przyjmuje się taki zwyczaj wspólnego posiłku, to będzie dążyło do tego wspólnego posiłku, no w naturalny sposób po prostu naśladuje swoich dorosłych. Natomiast to nie jest zero-jedynkowe, że z rodzin nieczytających nigdy nie wyrosną czytelnicy. I ja też jestem przykładem takiego dziecka. U mnie w domu było mało książek i nie było specjalnego czasu na czytanie. Za to oczywiście byli rodzice, oni byli obecni. Była mama z opowieściami, była mama blisko, ale nie była mama czytająca książek. A wyrosłam na osobę, która pochłania, pożera, nie wyobraża sobie życia bez książek. Dużą rolę odegrały w moim życiu właśnie biblioteki. Wracając do Pana pytania, to bardzo ważne, żeby dzieci widziały najważniejsze osoby swojego życia, czyli rodziców, dziadków, rodzeństwo, widziały je czytające, ale nauczyciel w szkole, bibliotekarz może też odegrać tą najważniejszą rolę, jeżeli nie zrobi tego domu.
0: Mimo licznych inicjatyw od zaangażowanych bibliotekarzy i nauczycieli, po festiwale, warsztaty i wsparcie instytucji, dostęp do działań promujących czytelnictwo wciąż bywa nierówny. Jak Pani ocenia tę sytuację? Czy internet może realnie wyrównać te szanse? Czy jednak nic nie zastąpi bezpośredniego, na żywo, kontaktu dziecka z książką i kulturą?
1: Cudowne bibliotekarki, cudowne nauczycielki przedszkolne, wczesnoszkolne, które towarzyszą dzieciom w odkrywaniu. Bardzo wiele festiwali, na których autorzy, ilustratorzy, poprzez różne warsztaty, właśnie spotkania autorskie, takie twarzą twarz, oko w oko, powszechniają dobrą wieść o książce. No specjalne fundusze na to, żeby biblioteki szkolne, żeby biblioteki publiczne, żeby festiwale mogły się odbywać. No to wszystko się dzieje, więc te inicjatywy odgórne i oddolne gdzieś tak współgrają ze sobą. Oczywiście można by powiedzieć, że chciałoby się więcej, że ten, kto mieszka w wielkim mieście, albo ten, kto mieszka, ma ten przywilej, że w bibliotece pracują osoby, które się na tym znają i którym się chce pozyskiwać fundusze i robić więcej niż tylko napisane jest w ich umowach o pracę, no to są na wygranej pozycji, a w tych innych miejscowościach no nie jest tak różowo. Natomiast jeśli chcesz, to zawsze znajdziesz to miejsce, ten czas i te osoby, które ci pomogą w rozwoju twojego dziecka. Bo z jednej strony, no mamy świat internetu, który podpowiada, czy to wydarzenia, czy to webinary, czy to spotkania, twarzą twarz, albo nawet czasami nie twarzą w twarz, tylko przy pomocy no właśnie tego medium, spotkania autorskie, różne metody na rozwijanie czytelnictwa. My możemy się przenieść za sprawą internetu do pokoiku Astrid Lindgren i zobaczyć, w jakich warunkach pisała te swoje opowieści. My możemy zobaczyć, podpatrzeć, jak wygląda miasteczko dzieci z Bullerbyn, jak możemy podpatrzeć muminki i możemy to wszystko też zrobić za sprawą internetu. Oczywiście najważniejsze w życiu to jest to, by doświadczać na żywo, ale gdy tego nie ma, bo jestem w jakiejś małej miejscowości, bo jestem w takiej sytuacji życiowej, że nie mogę wyjść za często, za wiele z domu, no to też ten świat w ekranie otworzy przede mną coś, co jest mi mniej dostępne.
0: Podkreśla pani, że w rozwijaniu czytelnictwa ogromną rolę mogą odegrać także zwykli ludzie. Rodzice, sąsiedzi, pasjonaci książek, którzy nie mają zawodowego związku z edukacją. Jak pani zdaniem takie oddolne, codzienne inicjatywy mogą realnie wpłynąć na budowanie w dzieciach potrzeby obcowania z literaturą i pięknem języka?
1: Więc te oddolne inicjatywy mogą też wiązać się no po prostu z nami, ludźmi zwyczajnymi, niezwyczajnymi, osobami, które nie są nauczycielami, bibliotekarzami, które nigdy wcześniej nie miały do czynienia z książką w taki zawodowy, mniej lub bardziej profesjonalny sposób, a po prostu kochają książki. Może ktoś z Państwa, kto dzisiaj słucha tej mojej opowieści, pomyśli sobie, no to ja będę taką osobą dla moich dzieci. To ja będę taką osobą, prowadzę jakiś rytuał w domu, będziemy czytać, będziemy odkrywać, będziemy uczęszczać regularnie do biblioteki, a może się będziemy spotykać na podwórku z dziećmi z sąsiada. Nadchodzi bardzo dobry czas długich dni, krótkich nocy. Może wymyślimy coś w czasie wakacji wspólnego ze znajomymi i czasami nie potrzeba ani festiwalu, ani autora, ani nie wiadomo też jakiej wyszukanej książki, tylko po prostu wystarczy wsłuchać się w siebie, to, że mamy różne talenty, a często mamy taki głód pięknego słowa, pięknym języka polskiego, za tym, żeby się właśnie ładnie wypowiadać. Tęsknimy za takim spokojem, za taką metaforą, za taką właśnie pewnym takim niedopowiedzeniem, ukrytym czymś, żeby nie wszystko było takie wypowiedziane od razu i natychmiast.
0: Podkreśla pani, że literatura dziecięca, zwłaszcza ta obrazkowa, niesie wartość nie tylko dla najmłodszych, ale również dla dorosłego czytelnika. Na czym polega ten fenomen podwójnego odczytania i jak wspólna lektura może stać się przestrzenią spotkania oraz dialogu między dzieckiem a dorosłym?
1: A książki dla dzieci to nie są takie trywialne rzeczy, to nie są takie małostkowe sprawy, to nie są takie prymitywne, infantylne historyjki, które są dedykowane tylko właśnie temu najmłodszemu pokoleniu. Bo zarówno w wierszach dla dzieci, jak i w dobrze napisanych tekstach literackich dla tych najmłodszych czytelników, tam drzemie wiele skarbów dla nas dorosłych. I może znowu wrócę do picture booka, do książki obrazkowej, która jest totalnie takim produktem, takim darem i prezentem dla czytelnika małego i dużego. Czyli gdy ty, duży czytelniku, będziesz czytać swojemu małemu czytelnikowi książkę, to ty usłyszysz w tej książce inną historię, a twoje dziecko zwróci na coś innego uwagę. I w tym właśnie też tkwi taki fenomen spotkania. Spotkania z dzieckiem i spotkania pochylenia się nad książką.
0: I teraz myślę, że najważniejsze pytanie. Co daje pani największą satysfakcję w pracy na rzecz promocji czytelnictwa?
1: Największą radość daje mi spotkanie z drugim człowiekiem. Największą radość daje mi to, że mam ten przywilej, że mogę się przysłuchiwać dzieciom, że dojrzałam i stałam się mądrzejsza, bo nie jestem już tą wszystko wiedzącą dorosłą, która przychodzi i chce tutaj poczytać dzieciom, tylko wreszcie po wielu latach zauważyłam, że dzieci są bardzo mądre i mają bardzo dużo do powiedzenia i że wcale nie ja tu jestem najważniejsza, tylko że my tu jesteśmy najważniejsi, że ja przyniosłam jakiś pomysł na czytanie, że ja przyniosłam książkę, ale to przysłuchiwanie się, jak dzieci je będą odbierać, co będą na ten temat mówić, jak będą dopowiadać, jakie będą robić miny, to ma znaczenie, dlatego że one przez takie spotkanie otwierają się. Bo gdy w opowieści bohater płacze, to potem po spotkaniu dzieci przychodzą i mówią, ja też tak czasami płaczę. Gdy w opowieści ktoś tam się pokłócił, to zdarzało się, że dzieci przychodziły i mówiły, o właśnie, my też tak się kłócimy. Bo książka to jest dopiero klucz. Książka to nie jest taki tylko, no właśnie taki przedmiot, taki produkt, który ja przyjmuję, odczytuję i idę dalej w świat. Tylko dla mnie książka i to spotkanie z dziećmi jest właśnie takim kluczem otwierającym to wszystko, co w człowieku najważniejsze. Bo my codziennie przeżywamy tysiące różnych rzeczy, tysiące różnych spraw, a w przedszkolu i w szkole to dzieci w ogóle doświadczają tylu interakcji interpersonalnych, że no nie zliczymy. I to nam się wszystko musi jakoś poukładać. Jak wybrać te rzeczy najlepsze, jak jak sobie radzić z trudnościami, jak sobie radzić z nadmiarem emocji, tych doskonałych, tych takich wyjątkowych, ale też i tych trudnych, tych takich, które są bardzo potrzebne, a czasami tak trudno je przeżywać. I książki, dobrze napisany tekst, one nam trochę porządkują życie. I mi satysfakcję daje to, że ja tak mogę po prostu z dziećmi poprzeżywać. Czyli z jednej strony cieszę się, że mogę się z nimi spotkać, że mogę od nich czerpać, że nauczyłam się, że wcale to nie ja jestem najmądrzejsza, tylko że razem jesteśmy najmądrzejsi. A z drugiej strony, i to jest taki efekt uboczny, ale chyba najważniejszy, mi też po prostu porządkuje się wtedy życie. Bo przy dzieciach i przy czytaniu ja po prostu spowalniam, staję się bardziej refleksyjna, wracam do pewnych wspomnień z dzieciństwa, które też są dla mnie konstytutywne. W rozmowach z dziećmi przypominam sobie, co jest w życiu najważniejsze i po prostu mam takie wrażenie, że staję się coraz taka bardziej dojrzała. Ale nie dlatego, że ja jestem dojrzała, tylko że tą dojrzałość dają mi po prostu dzieci i spotkania z nimi.
0: A gdyby miała Pani jednym zdaniem przekonać rodziców i nauczycieli do zmiany podejścia do czytania, to co by im Pani powiedziała?
1: Popatrz dziecku w oczy, powiedz mu, jak bardzo je kochasz i zacznij z nim czytać. Tym zdaniem nie chcę niczego jakby zmieniać w ludziach, tylko chcę odkryć, że każdy z nas znajdzie po prostu swój sposób i swoją drogę dotarcia do dziecka. Spójrz mu w oczy, powiedz mu, jak bardzo je kochasz i zacznij z nim czytać.
0: I na koniec. Jedno pytanie, ale osobiste. Jakie trzy książki zabrały Pani ze sobą na bezludną wyspę?
1: Jako trzecią zabrałabym książkę Timur i jego drużyna, Arkady Gajder. To jest książka, którą jako pierwszą przeczytałam w dzieciństwie sama, samodzielnie, samiutko. Dawno tej książki już nie czytałam i w ogóle muszę do niej wrócić i ją gdzieś znaleźć, nie mam jej w domu. Więc na pewno tę dziwną książkę zabrałabym ze sobą i sprawdziła, czy ona dalej byłaby dla mnie taka ciekawa, jak kiedyś, gdy byłam właśnie małą dziewczynką i jako pierwszą ją przeczytałam. Jako drugą wzięłabym ze sobą, tak mówię w kolejności od tyłu, tak? Jako drugą zabrałabym książkę Romia, córka zbójnika, Astrid Lindgren, bo jakoś mocno we mnie rezonuje ten sposób pisania Astrid Lindgren, no i ten sposób opowieści. A jako pierwszą wzięłabym ze sobą najpiękniejszą książkę świata, która została przetłumaczona na najwięcej języków, jak to jest tylko możliwe. Ona nie mieści się w żadnych rankingach, bo ona jest najczęściej czytaną księgą na całym świecie i ona nie mieści się w żadnych statystykach i w ogóle nie jest brana pod uwagę, bo ona co miesiąc jest na pierwszym miejscu, bo czytana jest przez najwięcej ludzi na świecie i ludzie czytają ją w różnym celu. Czasami literacko, czasami jako historię, jako odkrywanie pewnych sensów. Zabrałabym po prostu ze sobą jako pierwszą Biblię, bo uważam, że to jest absolutnie hit. Poznałam bardzo wiele książek w swoim życiu, ale tę odkrywam nieustannie i to byłaby na pewno książka pierwsza, jaką bym wzięła ze sobą.
0: I w ten oto sposób dotarliśmy do końca. Dziękuję bardzo.
1: Ja również bardzo pięknie dziękuję za Pana takie wnikliwe pytania. Bardzo dziękuję, że Pan tak się zechciał pochylić w ogóle nad czytaniem wrażeniowym, dlatego że mam takie też doświadczenie z wieloma dziennikarzami, którzy tak przeczytają sobie jakiś nagłówek, jakiś lit na początku i z tego starają się właśnie zrobić rozmowę. Tutaj poprzez Pana pytania widzę taką pogłębioną refleksję, dlatego chylę czoła i bardzo dziękuję za to.
0: Bardzo dziękuję. Naprawdę to była bardzo wyśmienita rozmowa. Mógłbym jeszcze z Panią rozmawiać bardzo, bardzo długo. Świetnie się Panią słucha. No ale cóż, jesteśmy ograniczeni czasem, więc jeszcze raz dziękuję.
1: Dobrze, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Dobranoc.
1: Pozdrawiam serdecznie. Dużo dobra.
0: Dziękuję. Dobranoc.
1: Dziękuję, pozdrawiam. Dobranoc.
0: Halo, halo, Marcin.
2: Dobry wieczór. Ja nazywam się Marcin Sobalski i chciałem zaprosić wszystkich na kolejny odcinek Szybkiego Monologu o książce. Dziś wieczorem bohaterem naszego odcinka będzie powieść szwedzkiej autorki Kamili Sten Osada. Książkę wydało wydawnictwo Zysk i Spółka w tłumaczeniu Macieja Muszalskiego. Po ostatnich moich literackich przygodach z literaturą fantastyczną pisaną przez kobiety, książka Kamili Sten, wydana przecież w 2019 roku, przyniosła mi powiew ulgi, radości ze sposobu opisywania wydarzeń. Fabuła nie jest tu pretekstowa. Opisane są zdarzenia, a nie odczucia bohaterów na to, co się dzieje. Psychologia postaci była pogłębiona na tyle, by wybory tychże bohaterów w sytuacjach stresowych nie wydawały mi się irracjonalne. Tło nie sprawiało wrażenia dekoracji, w których poruszają się wykreowane przez autorkę postaci. No ale o czym jest ta osada? Mamy tu do czynienia z horrorem, wykorzystującym motyw ukrytego gdzieś wśród lasów małego górniczego miasteczka, z którego z dnia na dzień zniknęli wszyscy mieszkańcy, zostawiając tylko za sobą zwłoki jednej upośledzonej kobiety ukamienowanej na centralnym placu oraz płaczące niemowlę ukryte na terenie szkoły. Po latach w to miejsce przybywa mały zespół filmowców, który chciałby nakręcić dokument o wydarzeniach sprzed prawie 50 lat. Dwie osoby z tego zespołu mają osobiste powody, by pojawić się w tym mieście. Pozostałe też skrywają pewne tajemnice, które wyjdą na światło dzienne w odizolowanym środowisku. Narracja prowadzona jest dwutorowo. Dostajemy retrospekcję z końca lat 50., która zmierza nieodwołalnie ku tragedii znanej z początku powieści, a która kończy się właśnie niewyjaśnionym zniknięciem wszystkich mieszkańców małego miasteczka. Druga linia narracyjna koncentruje się na wspomnianym zespole filmowców, który konfrontuje się z nieznanym zagrożeniem, z tajemnicą i ze swoimi własnymi problemami gdzieś pochowanymi głęboko w sobie. Zamknięte grupy i odizolowane miejsca to jest to, co literacko lubię. Interakcje między bohaterami nie są w zasadzie podane nam na tacy. Czujemy, a nawet jest nam to mówione, że jest coś więcej niż się wydaje na pierwszy rzut oka. Wśród bohaterów narasta poczucie rosnącego zagrożenia, osaczenia, wymieszanego z poczuciem zetknięcia się z czymś naturalnym. Oczywiście, fabularnie Sten wykorzystuje dobrze znane schematy, ale robi to na tyle dobrze, że nie razi to pustą wtórnością. Odnoszę wrażenie, że wynika to z obudowaniem schematów przez psychologię postaci i w efekcie dostajemy podwójne, a nawet potrójne zaciekawienie, gdy do poczucia zagrożenia psychologii postaci dodamy jeszcze rozwiązywanie tajemnicy zaginięcia osób w miasteczku. Wyszło to całkiem przyjemnie i sprawnie, na tyle, że pomyślałem, że osada to znacznie lepsze, a na pewno bardziej dla mnie strawna rzecz od bardzo głośnej i powszechnie docenianej szczeliny Jana Karika. Ale żeby nie było za słodko, dwie rzeczy mi się nie spodobały. Pierwsza z nich to główna bohaterka i jednocześnie narratorka współczesnej linii czasowej. Alice jest po prostu irytująca. Podejmuje bardzo ryzykowne decyzje tam, gdzie należałoby podjąć zupełnie inne, bardziej zachowawcze. Rozumiem, czemu to robi, ale mimo wszystko jej wybory są tak sprzeczne z moimi wartościami, że nie jestem w stanie nie złościć się na tę postać, a nie miałem przez większość czasu tego typu problemów ani z Walterem White'em z Breaking Bad, ani z Dexterem Morganem. Więc poprzeczka mojej odporności na nie do końca społecznie przyjęte rozwiązania, jak widać, u mnie wisi dosyć wysoko. Drugim problemem, który zepsuł mi osadę, był finał. Po całym dobrym graniem nastrojem, niedopowiedzeniami i poczuciem zagrożenia, dostajemy na koniec jasne wytłumaczenie co, kto i dlaczego. I to we wszystkich wątkach. Gdyby to nie był horror, to takie zwieńczenie książki mogłoby przynieść satysfakcję, ale w przypadku powieści grozy miło by było zostawić trochę niepewności, tak by ten strach pozostał w czytelniku na dłużej, jak to było choćby we wspomnianej przeze mnie wcześniej powieści Kariki, która pomimo kilku lat od przeczytania i niezbyt korzystnych wrażeń podczas lektury, wciąż do mnie wraca właśnie tym poczuciem zetknięcia się z niewyjaśnioną grozą. Z osadą raczej tak nie będzie. I dlatego książkę oceniam tylko na 6-10-stopniowej skali. Dziękuję bardzo, dobranoc.
0: I to by było na tyle, moi drodzy. Nieubłaganie zbliża się 20, a to znak, że trzeba oddać mikrofon kolejnym twórcom Radia Praga. Choć nie ukrywam, rozstajemy się dziś z pewnym żalem. Ale zanim zamilknę, jeszcze garść ogłoszeń. Takich z gatunku warto zapisać w kalendarzu, najlepiej czerwonym flamastrem. Wielkimi krokami zbliżają się Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. W tym roku odbędą się one w dniach 28-31 maja. I uwaga! W nowej lokalizacji, czyli na PGE Narodowym. Książki na stadionie brzmi jak bardzo dobra zmiana składu. A jeśli chcielibyście spotkać Grzegorza Juszczaka, autora Karceru i Ludzi Karceru, który, przypomnę, gościł u nas w 61. postapokaliptycznym odcinku, to będzie ku temu okazja. 29 maja o godzinie 16:30 stoisko Zaczytani. Idźcie tam, uśmiechnijcie się, przybijcie piątkę. I co najważniejsze, dodajcie autorowi otuchy. Każdy pisarz ją doceni, nawet ten od końca świata. A tymczasem ja życzę Państwu spokojnej nocy, dobrych książek i jeszcze lepszych historii, tych czytanych i tych przeżywanych. To mówiłem ja, Michał Barton. Dobranoc.

30 minut z życia. Jest to jego drugi album, cały na freestylach. Ja miłuję całym sercem, katowałam utwór numer 9, w którym Ostry naśladuje na freestylu różnych raperów i z tego co kojarzę, to jest to Abradab, Timon, Fish, Focus. I co? Jest to precedensowy album, bo w całości freestyle'owy. Kocham całym sercem. I od tego zaczniemy. Jesteśmy w 2002 roku. Ostry leci na ostro. Jak zwykle zresztą.

0: tym ode mnie czuć i niech tak zostanie. Ej, słyszałeś styl ostrego, to iść opowiedz mamie.
1: O, kocham to. Naprawdę, polecam płytę 30 minut z życia. Tak jak było w opisie wydarzenia, pomysł na dzisiejszy wieczór zrodził się z rozmowy z Mają. Zapytała mnie po prostu, Ania, a może byś popuszczała rzeczy, które słuchałaś, jak byłaś w moim wieku? Sobie myślę, dobra, popuszczam. Słuchajcie, no ja pochodzę z Podhala, z Nowego Targu. U mnie kultura hip-hop zaczęła się od tańca. Patrzyłam wtedy na, mieliśmy taką ekipę b-boyową w Nowym Targu i ja tańczyłam wtedy no, hip-hop i różne inne style. Szukałam siebie. Pamiętam, patrzyłam na nich z podziwem, ale kompletnie rozwalili mnie z osiedla Topolowego, Gypsy Squad, Cyganie po prostu, którzy od takiego małego po kurde starszych tańczyli niesamowicie, łączyli po prostu wszystko, nie? Łącznie ze swoją kulturą. Byłam kompletnie zachwycona tym, jak tańczą. I wtedy otworzyli mi łeb. Otworzyli mi łeb na łączenie różnych styli w tańcu. To się stało zupełnie mimochodem. Ja wtedy nie uświadamiałam sobie, że właśnie się uczę. Ale uczyłam i to od odrzuconej ekipy, zamkniętej w jakimś takim getcie, oddzielonym od innych ludzi w Nowym Targu. Takie były wtedy czasy. I nie rozumiałam za bardzo, dlaczego nikt ich nie docenia, nie zaprasza. Nie kumałam tego, więc myślę, że po pierwsze otworzyły mnie te doświadczenia, obserwacje tych ludzi na spojrzenie na taniec, ale też na rapy, na muzykę, na sztukę w taki sposób właśnie syntezy sztuk, łączenia, brania z folku, brania ze swoich korzeni, brania, wiecie, od innych, dzielenia się też, dawania, uczenia się. I też otworzyli mnie na ludzi odrzuconych, nie? Bo używam hip-hopu do leczenia, do terapii, do diagnozy. Dla mnie to jest niesamowite, bo ta treść tej kultury, tych idei jest mocno terapeutyczna. Dużo mówi o tym KRS-One, którego bardzo podziwiam za jego mądrość. Mówi też dużo właśnie o tej międzypokoleniowości, dzięki której dzisiaj robię tą audycję troszkę inaczej. Zaczniemy od podhalańskiego podwórka, Platforma R, 99 rok, 1 z 1000. Puszczę taki numer lightowy. Mam nadzieję, że spędzicie ten wieczór ze mną w pewnej nostalgii, usłyszycie jakieś dawno niesłyszane kawałki albo odkryjecie coś jeszcze z tej kopalni po prostu niesamowitych brzmień i ważnych treści. To co, nie przedłużając, zapraszam.

0: to samo.
1: Dobrze się czuję tylko za Gorczańską bramą.
0: Co byś nie robiła,
1: gdzie byś nie była,
0: góralska krew będzie krążyła.
1: Jedno wiem, więc ty też to samo.
0: Grono przyjaciół masz
1: za Gorczańską bramą.
0: Jedziesz stąd tam, bo taka jest potrzeba.
1: Wyruszasz w świat dla przysłowiowego chleba.
0: Tak, tak.
2: Czy ci nie żal?
1: Trzeba jakoś żyć, nie samym oscypkiem, nie samą zentycą czy procentem jak cukrzycą. Ludzie z branży win, tak zwani górale, oni

0: Witaj, witaj, obiecałem, tak się stało. A 150 róż, niestety to za mało. Chociaż wynik godny ceny jest, nie jest godny ciebie. Różą róż, już dorosłą jesteś samą w siebie, tak.
1: Co byś nie robiła,
0: gdzie byś nie była,
1: góralska krew będzie krążyła.
0: No wiem, więc ty też to samo.
1: Dobrze się czuję tylko za Korczańską bramą.
0: Co byś

stoi. Entera Nikoi i góralska gwara. Zawsze wiem gdzie coi. Nara, nara, nara, nara. Co byś nie robiła, gdzie byś nie była, góralska krew będzie krążyła. Jedno wiem, więc ty też to samo. Dobrze się czuję tylko za Gorczańską.

0: co byś nie robiła, gdzie byś nie była, góralska krew będzie krążyła.
1: Kochani, takie numery kiedyś leciały na dyskotekach. Puszczę jeszcze kropa, kropa, przepiłaś wszystko. To jest kultowy numer nowotarskich ulic. A potem puścimy sobie The Visionaires, The Galleries, 98 rok, The Last Poets, też puszczę z 71, album This Is Madness. I może zakończymy ten blok Gangstarem, The Owners, 2003. No, lecim, lecim.
2: Wszystkie mordy alkoholickie, adresat, adresat.

Jo, mamy tutaj sporo męskiej energii. Pomyślałam sobie, że wrzucimy teraz troszeczkę kobiecej dla równowagi. Zagram Dabrat, zagram Lauren Hill z Fugeesami, Boom Buff i Centrum Strona, gdzie Rifari posadziła zwroteczkę.

O la la, przewózka po warszawskich ulicach. A teraz słuchajcie, tak sobie pomyślałam, 2016 to jest super płodny czas, bo Tribe Called Quest zrobił album. We Got Eve From Here. DJ Shadow zrobił album The Mountain Will Fall. Grand Puba zrobił album Black From The Future. Jay Dilla zrobił album kultowy The Diary. Ale to będzie przewózka i skończymy sobie Live Dogiem, gdzie kobiecy refren. Poezja. Poezja. Yo. Yo. Yo.

Ja się nam odpaliła. Mi na pewno, kochani, 2016 rok obfitował niezmiernie mnóstwem wspaniałych utworów, vibe'ów, kierunków, przepływów. Energia się miesza. Ja bym chciała, skoro już jesteśmy w takiej nostalgii, z powrotem wrócić do lat 90. 96 rok. Poor Righteous Teachers, Miss Ghetto. Kocham ten numer. I w tych młodych czasach bardzo też, z 98. album Supreme zespołu NTM z Francji. Ta energia chłopaków, nie wiem, robiła mi coś. Nie rozumiałam ani słowa. Dopiero później przetłumaczałam sobie ich muzykę, co nie. Ale wtedy po prostu tak jakby moje ciało, mój umysł kminił, rozumiał, o czym chłopaki nawijają. I co? No i dla mnie, dla dzieciaka w tych słuchawkach z Walkmanem, idącym po ulicach, mega ważnym albumem. I myślę, że nie tylko dla mnie, bo Gramatik, feat z PZ-em i w ogóle wszystkie te numery, kurde, Znaki Miasta. W ogóle Eldo jakoś tak bardzo do mnie się przykleił i już się nie odkleił, więc też go puszczę. No, pamiętam te czasy, pamiętam zapachy, nie wiem, czy tak macie, że zapachy też wam się kojarzą z różnymi sytuacjami. No, mi się kojarzy jesień, spalone liście, taka trochę zgnilizna, deszcz, jakoś tak. Dobra, wrzucam wam te lata 90., a potem jeszcze coś sobie poszpącimy.

ja chcę stać, by wiatr mi twarz smagał. Przegapiania chwil nie ma w moich planach. Od rana spokój, od rana świat przez pryzmat otwartych oczu. Pewne trzeźwe spojrzenie, nie to z billboardów. Rzeczywistość, ja spędzę swoje życie myśląc.

0: ukryty w mieście krzyk. My, ukryty w mieście krzyk. My.
1: To jeszcze do tego dołożymy absolutny majstersztyk, Wieża Babel, OR, Bish, K. Totalny sztos. Moim ulubionym numerem z tego albumu jest Prometeusz. Puszczę też Pielgrzyma. Czy jesteście na to gotowi? Jak ktoś nie słuchał tej płyty, musi posłuchać. Musi!
2: W podziemiu śpi ziarno i śni swój śpiew. Bez ruchu w niemocy zastygła krew. Lecz gdy się rozogni po setkach lat, wytryśnie lawą na cały świat.
3: Mam tylko ochłap blasku, puść pędem pędy. Szukaj w labiryncie.

niosę światło na ciemną stronę księżyca, którą mocno trzyma w ryzach ekonomiczna orbita. Jesteśmy ziarnem, które rzucono w cień. Musimy walczyć o światło jak astma, tylko tlen. Rozłożyste drzewa drzemią w naszych drzewiach. Nie wahajmy się obudzić mocy, która zmienia nanometry materii w amfiteatry istnienia. Potencjał jest wielki, póki ziarna.

cudowna płyta. Jeszcze raz polecam, Wieża Babel 2014. W 2014 też działo się wiele innych rzeczy, a ja wam chcę puścić numer Poza Kontrolą. DJ Eprom, Sensi, DJ Lem. Potem Wyga, Soulpet, Po co ci to? 2015 chyba, tak, 2015 rok.

Czemu się tu czuję, jakbym dalej gonił weed? Yo, Pete, sorry za ten wisielczy humor, mordo. Ale Łódź to niepierdolony kurort, ponton. Nie chcę się ślizgać, mówiąc prosto, co

Ciekawostek. W ostatniej audycji mówiłam o tym, że Wyga z Atutowym szykują dla nas album. Wydali dwa numery z tego, co... Chyba, że nie jestem na czasie, ale tak mi się wydaje, że dwa numery wyszły. Mega radość z tego powodu. I warto mądrych ludzi słuchać, więc polecam obserwować. Będę się z wami żegnać, kochani. Podróż w przeszłość za nami. Było mi niezmiernie miło gościć was na falach Radio Praga. Audycja HH Talk przy mikrofonie Vera Icon. Cieszę się, że jesteście. Cieszę się, że słuchacie. Cieszę się z każdego feedbacku. Mam nadzieję, że ta audycja przyniosła wam trochę nostalgii i dobrego nastroju. Niech hip-hop będzie z wami. Pamiętajcie, warto wspierać dobrą muzykę, dobre rzeczy, dobre inicjatywy, wspierać swoje lokalne getto. I słyszymy się niebawem, w przyszłym miesiącu. Jeszcze raz dziękuję. Trzymajcie się ciepło. A na dobranoc KRS One, Sticky Fingers, Deleted People i DJ Shadow. Pa!

0: Radio Praga.
1: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
2: Od 30 lat pomagamy to poukładać, bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi. Przekaż swój 1,5% podatku nam.
3: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?

0: 我向听着大概电台的人问候。
1: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
2: Od 30 lat pomagamy to poukładać, bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi. Przekaż swój 1,5% podatku nam.
3: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?

Radio Praga, zapraszamy.

0: Radio Praga.
1: Life is a long, silent river.

0: Minęła północ. 3.
1: Ostatnia noc, noc, noc. Ostatnia noc.

0: Muzyczna nowość w Radiu Praga.
1: Cześć, z tej strony Zakuka.
2: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Praga.
1: Posłuchajcie naszej najnowszej piosenki.

0: attractive. I've noticed you around.
1: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
2: Od 30 lat pomagamy to poukładać, bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi. Przekaż swój 1,5% podatku nam.
3: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?

O! No właśnie. Bardzo fajnie.

0: Aquí.
1: Z tej strony Mateusz Gędek. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Praga.

and now I'm alone. Now I can think for myself.